0: Trendy Radio. Wybijamy trendy brzmienie na 101,9 i 95,2 FM.
1: One United Nation. I share every little thing I own.

0: Ekspres informacyjny w Trendy Radio. Trendy Radio.
1: Krakowianie wyszli demonstrować po tragicznym wypadku na Solnej. Koniec z chowaniem się przed fotoradarem. Rząd szykuje surowe kary. Atak żubra pod Giżyckiem. Francuska turystka w ciąży trafiła do szpitala. Zapraszam, Wojciech Wiszniewski. Niemy krzyk o bezpieczny Kraków. Pod takim hasłem zgromadzili się wczoraj krakowianie w miejscu tragicznego wypadku. Na ulicy Solnej samochód staranował spacerujące małżeństwo. Rodzice zginęli, dziecko trafiło do szpitala. Wczoraj w tym miejscu zapalono były znicze i złożono kwiaty.
2: Czuje się pani dotknięta tym, co się wydarzyło?
3: Oczywiście i to bardzo. Boję się, tym bardziej, że jestem ofiarą kierowcy, który potrącił mnie na przejściu dla pieszych. I skończyło się to endoprotezą.
2: Pani słyszy, rzeczywiście czy widzi, że tutaj takie szybkie samochody jeżdżą, jak to wygląda?
4: Teraz po wypadku się uspokoiło, ale przed wypadkiem to była tragedia. Sportowe samochody, stuningowane.
5: Myślę, że tak, że jest za mało kontroli. Są ograniczenia, ale mało kto się stosuje. Kary są za niskie.
1: Z uczestnikami pikiety rozmawiała Katarzyna Młynarczyk. Miasto obiecuje, że jeszcze w tym tygodniu zamontuje w tym miejscu próg zwalniający. Koniec z unikaniem mandatów z fotoradarów. Rząd chce wprowadzić wysokie kary dla właścicieli samochodów, którzy nie wskażą kierowcy albo podadzą fałszywe dane, mówi minister infrastruktury Dariusz Klimczak.
6: Państwo polskie nie może dać się oszukiwać, szczególnie biorąc pod uwagę, że bardzo wielu obcokrajowców nie płaci mandatów, a korzystają z naszych dróg. Z budżetu państwa i z kieszeni polskiego podatnika finansujemy naprawdę ogromne inwestycje drogowe. Jeżeli ktoś nie przestrzega polskich przepisów prawa, powinna go spotkać nieuchronnie kara.
1: Kara za niewskazanie kierowcy wyniesie co najmniej 1500 zł i będzie rosła wraz ze stopniem przekroczenia prędkości. Psychologów w szkołach jest coraz więcej, ale nadal za mało. Według najnowszych danych w 102 gminach nadal nie ma ani jednego psychologa szkolnego. Najbardziej psychologów brakuje na Podlasiu, w Zachodniopomorskim i na Mazowszu. Najlepiej jest w Kujawsko-Pomorskim. Ogólnie 12% szkół nie ma psychologa. To i tak lepiej niż było 6 lat temu. Wtedy psychologów nie było w większości szkół. Coraz trudniej o atrakcyjne mieszkanie na wynajem. Studenci zaczęli poszukiwania lokum przed nowym rokiem akademickim. Mówi Marcin Jańczuk z portalu Metro House.
7: Ciekawostką tego roku jest to, że na rynek studencki wchodzą roczniki z reformy szkolnictwa. I to jest trochę więcej niż jeden rocznik. Czyli studentów w tym i w przyszłym roku będzie nieco więcej. I to widać też na rynku.
8: Jakich mieszkań studenci szukają przede wszystkim?
7: Studenci poszukują mieszkań najczęściej w parach, więc takie mieszkania dwupokojowe w granicach 40 kilku metrów to jest idealny produkt dla studenta.
1: Najdroższa jest Warszawa. Wynajem dwupokojowego mieszkania to średnio 3600 zł, w Krakowie 2800, we Wrocławiu 2600. Najtańsze dla studentów są Bydgoszcz, Białystok, Łódź i Katowice. Atak żubra pod Giżyckiem. Turystka z Francji, w dodatku będąca w ciąży, trafiła do szpitala

0: tym jak żubr rzucił się na nią i jej męża głową przewrócił kobietę. Francuska doznała obrażeń, wezwano śmigłowiec ratunkowy. Leśnicy zwracają uwagę na to, że to okres godowy żubrów. W tym czasie zwierzęta są nieprzewidywalne. Warto zachować szczególną ostrożność.
1: Dzień dobry, po godzinie 6 w środę, 26 sierpnia. Łukasz Michal przed mikrofonem. To jest już kilka minut po godzinie 6. Pora, kiedy rozpędzamy się i rozkręcamy w nowym... Dzisiaj, jeśli chodzi o pogodę, zachmurzenie umiarkowane w regionie i na termometrach w ciągu najbliższych godzin ma zagościć 22 stopnie Celsjusza. W nocy temperatury w okolicach 14 kresek, barometr obojętny, no a ciśnienie 1020 hektopaskali, przepowiadały nam meteorolodzy. Jeśli chodzi o wiatr, ten dzisiaj powieje nam z północnego wschodu i momentami będzie wiał w porywach 40 km na godzinę.
2: Trendy z tobą i dla ciebie.

Środowy poranek, 26 dzień sierpnia. Z jednej strony info, że coraz bliżej weekend, ale też i coraz bliżej koniec wakacji, więc to już chyba mniej optymistyczny poranny news. No ale właśnie, moi drodzy, tak to wszystko poukładane, że wszystko co dobre jakoś tak szybko się kończy, a nasz program dopiero się na dobre rozkręca. Więc dzięki, że jesteście w ten środowy poranek razem z nami po drugiej stronie radioodbiorników. I właśnie dzisiaj środa, 26 dzień sierpnia, czyli 238 dzień roku. Dzisiaj imieninę świętuje Fortunat, Wiktorian, Joanna, Sandra, Natalia i także Aleksander. Dzisiaj mamy Międzynarodowy Dzień Psa. 5:37, o tej porze był wschód słońca, natomiast o godzinie 19:37 dzisiaj słońce zajdzie za horyzont. To znak, że dzień potrwa 14 godzin i będzie krótszy od najdłuższego dnia w roku o 2 godziny i 47 minut i dłuższy o 6 godzin i 18 minut. Jeśli chodzi o koniec astronomicznego lata, pozostaje nam 27 dni. No a znak zodiaku urodzonych 26 sierpnia to Panna.

0: Poranne wstawanie bywa bardzo trudne. Chyba że wstajesz z porankiem Trendy Start w Trend Radio. Poranne muzyczne orzeźwienie.
1: Od poniedziałku do piątku po szóstej.

0: się, moi drodzy, spoglądamy sobie też do kalendarza historycznego, co działo się 26 sierpnia w kraju. Rok 1684, podczas jarmarku doszło do wielkiego pożaru Jarosławia. W 1826 w Lublinie odsłonięto pomnik Unii Lubelskiej. W roku 1894 w Gliwicach uruchomiono komunikację tramwajową. W 1934 w Warszawie otwarto ulice Żwirki i Wigury. 1956 rok. Na Jasnej Górze z udziałem około miliona wiernych złożone zostały jasnogórskie śluby narodu polskiego, zredagowane przez internowanego prymasa kardynała Stefana Wyszyńskiego. W 1991 Polska uznała niepodległość Litwy, a w 2006 powołano Radę Języka Kaszubskiego.
1: Trendy Radio. Twoja fala dobrej energii.

0: ekspres informacyjny w Trendy Radio. Trendy Radio. Region.
1: W miniony piątek do Komendy Miejskiej Policji w Przemyślu zgłosiła się kobieta, która zawiadomiła o kradzieży torebki, w której znajdowały się wartościowe przedmioty, dokumenty, pieniądze i karty płatnicze. Z relacji pokrzywdzonej wynikało, że nieznany sprawca w czasie, kiedy przebywała w rejonie dworca, wykorzystał jej nieuwagę i ukradł należącą do niej torebkę. Co więcej, posłużył się jej kartami płatniczymi. Policjanci ustalili, że związek z tą sprawą może mieć dwóch mieszkańców Przemyśla. Funkcjonariusze przeanalizowali zgromadzone informacje. W wyniku podjętych czynności jeszcze tego samego dnia zatrzymali dwóch mieszkańców Przemyśla w wieku 43 i 42 lat. Ustalili, że sprawcy przy użyciu kart dokonali kilku płatności zbliżeniowych. Zakończyła się przebudowa drogi powiatowej Ropa Brunary. Prace objęły dwa odcinki drogi przebiegające przez miejscowości Ropa i Brunary. Zakres inwestycji został rozszerzony w trakcie realizacji zadania. W ramach przeprowadzonych prac wykonano m.in. przebudowę nawierzchni jezdni, poboczy i zjazdów, nowe oznakowanie pionowe i poziome, odwodnienie drogi, a także udrożnienie i remont istniejących przepustów. Przeprowadzona modernizacja pozwoliła nie tylko poprawić jakość jezdni, ale również uporządkować jej otoczenie i infrastrukturę towarzyszącą. Nowe oznakowanie, wykonane pobocza, sprawne odwodnienie oraz wyremontowane przepusty wpływają na poprawę bezpieczeństwa i funkcjonalność drogi. Wartość inwestycji wyniosła prawie 2 miliony złotych. Dofinansowanie z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg wyniosło ponad 800 tysięcy, natomiast gmina Ropa przekazała na realizację zadania 200 tysięcy złotych. Czwarta edycja wystawy rolniczej Agro Gorlice 2026 odbędzie się w dniach od 19 do 20 września na terenie Zespołu Szkół Centrum Kształcenia Rolniczego w Bystrej. Na uczestników czekać będą m.in. pokazy zwierząt hodowlanych, strefa smaków i rękodzieła, konkurs kulinarny, strefa dla najmłodszych, mówi Mirosław Waląg, starosta powiatu gorlickiego.
2: W poprzednich latach lista wystawców zamykała się na około 100 podmiotach i również w tym roku spodziewamy się dużego zainteresowania. Zapisy nadal trwają, dlatego nie chciałbym jeszcze podawać ostatecznej liczby, ale naszym celem jest co najmniej utrzymanie tego poziomu. Zainteresowanie mogę powiedzieć, że jest duże. Tegoroczna edycja będzie miała również nowe elementy i chcemy, aby oferta była jeszcze bardziej różnorodna. W sobotę pierwszego dnia wystawy zaplanowaliśmy m.in. otwarcie wystawy, wystawę zwierząt, pokaz strzyżenia i pielęgnacji bydła. Nie zabraknie również akcentów kulinarnych i lokalnych.
1: Wydarzenie będzie otwarte dla zwiedzających w sobotę od godziny 13 do 19 oraz w niedzielę od godziny 13 do 17. Podczas najbliższego weekendu w Tarnowskim Amfiteatrze Letnim przy ulicy Kopernika królować będą szanty. Tegoroczne szanty na Starówce będą miały wyjątkowy charakter. Odbędą się bowiem w roku jubileuszu 40-lecia tradycji Festiwalu Piosenki Żeglarskiej Bezan, którego pierwsza edycja odbyła się w Tarnowie w roku 1986. Przez kolejne edycje Bezan gościł najwybitniejszych wykonawców muzyki żeglarskiej, przyciągając do Tarnowa artystów i publiczność z całej Polski. Festiwal stanowi naturalną kontynuację tej tradycji, przypominając dorobek festiwalu i jego znaczenie dla kultury miasta. W piątek przed tarnowską publicznością zaprezentują się Kliper oraz Ryczące Dwudziestki. Dzień później organizatorzy zapraszają na koncert jubileuszowy, w którym wystąpią m.in. tarnowskie zespoły. Wyjątkowym elementem jubileuszowego koncertu będzie część wspomnieniowa poświęcona historii festiwalu. Początek obu koncertów o godzinie 18.00.

Trendy Start w Trend Radio. Poranek kręci się w naszych rytmach. Na antenie Trendy do 11 można powitać nowy dzień razem z poranną zmianą. Dzisiaj właśnie w tej pierwszej godzinie ponownie czas sięgnąć do kalendarium wspomnień, co działo się 26 sierpnia w historii świata. W roku 1204 Władysław III został koronowany na króla Węgier i Chorwacji. W 1789 rewolucja francuska. Została ogłoszona deklaracja praw człowieka i obywatela. W 1920 została utworzona kazachska ASRR. W 1930 roku została założona komunistyczna partia Filipin. W roku 1972 w Bratysławie otwarto nowy most nad Dunajem, a w 1992 koalicja antyiracka ustanowiła strefę zakazu lotów na południe od 32 równoleżnika.

Trend Radio. Gramy specjalnie dla ciebie. Najgorętsze hity wszystkich dekad. Hit za hitem, jeden po drugim. Tylko my. Wy i ja. My. Trendy brzmienie dla ciebie.

0: Powoli przymykamy pierwszą godzinę dzisiejszego spotkania na antenie Trend Radia. W porannym programie przed siódmą obowiązkowo też zaglądam sobie do kalendarium muzycznego. 26 sierpnia 1938 roku rodzi się Jet Black, współzałożyciel i perkusista zespołu The Stranglers. Zmarł w 2022 roku. 26 sierpnia 1943 urodził się Tadeusz Nalepa, założyciel, wokalista i gitarzysta w zespole Blackout, następnie w zespole Breakout. Zmarł w roku 2007. W roku 1946 urodziła się Valerie Simpson, kompozytorka, autorka tekstów, a także producentka muzyczna. W roku 1957 urodził się Dr. Alban, piosenkarz i producent muzyczny. 1960, 26 sierpnia, urodził się Jim Bird, pianista jazzowy, kompozytor, aranżer i producent muzyczny.
1: Trend Radio. Twoja fala dobrej energii.

0: Poranne wstawanie bywa bardzo trudne. Chyba że wstajesz z porankiem Trendy Start w Trend Radio. Poranne muzyczne orzeźwienie.
1: Od poniedziałku do piątku po szóstej.
2: Startuj z nami.

0: Ekspres informacyjny w Trendy Radio. Trendy Radio.
1: Prokuratura zabezpieczyła majątek szefa Zonda Krypto. Mgły, upały, burze. Sprawdzimy, co w najbliższym czasie w pogodzie, a także maksymalne ceny na stacjach paliw. Marcin Krzemiński. Prokuratura zabezpieczyła majątek szefa Zonda Krypto, Przemysława Krala. Może on wystarczyć do pokrycia strat osób, które dotychczas zgłosiły się jako poszkodowane przez firmę, przekazał Roman Giertych w telewizji publicznej, ujawniając jednocześnie, że jest adwokatem Krala. O szczegółach Maciej Kluczka.
2: Do tej pory w sprawie Zonda Krypto toczyły się dwa odrębne postępowania. Jedno w sprawie zaginięcia założyciela firmy, drugie w sprawie poszkodowanych klientów. Oba zostały połączone, mówi rzeczniczka prokuratury generalnej Anna Adamiak.
3: To postępowanie, można by powiedzieć, ruszyło z kopyta w postaci zgromadzenia dodatkowego, nowego materiału dowodowego.
2: Do tej złożonej sprawy dochodzi nowy wątek Radosława Pisiewicza, szefa Komitetu Olimpijskiego. Ten zaufany człowiek PiSu w zamian za luksusowy zegarek miał obiecywać szefowi giełdy kryptowalut starania o rozciągnięcie nad nim parasola ochronnego.
1: Kolejny poranek z mgłami na północy kraju. Jeszcze 2 godziny ostrzeżenia pierwszego stopnia będzie obowiązywało na Pomorzu, Warmii i Mazurach, w większości Podlasia oraz na krańcach północnych Mazowsza i Kujaw. Miejscami widoczność może spaść poniżej 200 metrów. A przed nami powrót upałów. Jutro oraz szczególnie w piątek gorąco zrobi się na południu i zachodzie w pasie od Zielonej Góry przez Śląsk i Małopolskę po Przemyśl, mówi Przemysław Makarewicz, synoptyk IMGW.
4: Na południu, na zachodzie ta temperatura 30, nawet 31 stopni.
1: Chwilę później, już w weekend, pogoda się popsuje i przez całą Polskę przejdą burze.
4: Miejscami będą gwałtowne, mogą im towarzyszyć takie ulewne, nawalne opady deszczu, lokalnie gradu i silne porywy wiatru.
1: W niedzielę pogoda powinna się już poprawić. Kolejna upalna fala dociera też do Włoch. 45 stopni, tyle może być już dziś w Apulii. Podobnie jak w Polsce, gorąco będzie zwłaszcza jutro i w piątek. W sumie od maja we Włoszech zanotowano już ponad 50 dni rekordowego ciepła. Smutna wiadomość. W wieku 80 lat zmarła Dolly Parton. Amerykańska piosenkarka country wydała 49 albumów i zdobyła 11 nagród Grammy. Przez wiele lat zajmowała się działalnością charytatywną. Parton odeszła po krótkiej walce z rakiem. Na koniec zaglądamy jeszcze na stację paliw, skąd dobre i te troszeczkę gorsze wieści dotyczące cen. Zgodnie z obwieszczeniem ministra energii, benzyna 95 kosztuje dziś maksymalnie 6 zł 58 groszy za litr. To grosze więcej niż wczoraj. Benzyna 98 7,40, tu bez zmian. Z kolei olej napędowy potaniał aż o 7 groszy na litrze i dziś kosztuje nie więcej niż 7,54.

0: Info sportowe w Trendy Radio.
1: Czas na informacje sportowe. Błażej Kulesza. Zapraszam. Polskie siatkarki pokonały w Stambule Słowenię 3-0 i zapewniły sobie awans do 1/8 finału Mistrzostw Europy. To trzecie zwycięstwo drużyny Stefano Lavariniego. Spotkanie ze Słowenkami to pierwszy jednak mecz, z którego Polki mogą być tak naprawdę zadowolone, mówi liderka naszej drużyny i zdobywczyni 24 punktów Magdalena Stysiak.
2: Oceniam to spotkanie bardzo dobrze. Zaczęłyśmy w końcu grać naszą dobrą siatkówkę. Byliśmy dobrze przygotowane do tego meczu. Każda wygrana jest ważna, mamy już te 3 wygrane na koncie.
1: Stysiak pod nieobecność Aleksandry Szczygłowskiej pełni rolę kapitana zespołu przed Polkami. Dziś dzień przerwy, jutro i pojutrze najtrudniejsze grupowe pojedynki z Niemkami oraz Turczynkami. Sabah Baku z Tymoteuszem Puchaczem awansował do fazy ligowej piłkarskiej Ligi Mistrzów. Mistrz Azerbejdżanu po dogrywce pokonał 5-2 HPL Berszewa. Do dogrywki sensacji doszło w Lińcu, tam 4 bramki różnicy. W 2 meczu odrobił Lask i wyeliminował Celtic Glasgow. To pierwszy awans Lask do fazy głównej Champions League. Spotkanie w Austrii poprowadził Szymon Marciniak, a awans przypieczętowało także norweskie Bodø Glimt. Mistrz Norwegii po raz drugi ograł trzeci zespół holenderskiej Eredivisie NEC Nijmegen, tym razem 3-0. Na torze Malta w Poznaniu ruszają Mistrzostwa Świata w kajakarstwie. Biało-czerwoni przystąpią do zawodów z dużymi nadziejami, licząc, że atut własnego toru i wsparcie kibiców pomogą im w walce o medale. Martyna Klat wraz z Anną Puławską w swoim rodzinnym mieście będzie bronić tytułu mistrzyni świata w K2 na 500 metrów.
3: Szczerze powiem, że nie skupiam się na tym. Zeszły rok to zupełnie inna historia, teraz tworzymy nową. Troszeczkę presji może i jest, ale spowodowane tylko tym, że po prostu chciałabym, żeby ten bieg był super biegiem, żeby ten bieg był szybkim biegiem. No i żeby po prostu zdobyć ten upragniony medal.
1: A do walki o medale przystąpią zawodnicy z blisko 80 krajów, a zawody ruszają punktualnie o 9:00.

0: Dobrej pogody życzy sponsor Forest Gorlice, producent wieszaków i akcesoriów kuchennych.
1: Czas na informacje pogodowe dla regionu. Dzisiaj Podkarpacie i Małopolska z zachmurzeniem umiarkowanym, a na termometrach w dzień 22 stopnie w Krośnie, Jaśle, Gorlicach, Nowym Sączu, Krakowie i Rzeszowie. W nocy te temperatury mają spaść do 14 stopni Celsjusza, wiatr północno-wschodni w porywach 40 km na godzinę. Ciepła i sucha termika zapowiada się na ten czas. Jeśli chodzi o ciśnienie, mamy obecnie 1019 hektopaskali. Biomet pozostaje obojętne.
0: Dobrej pogody życzy sponsor Forest Gorlice, producent wieszaków i akcesoriów kuchennych.
2: Reklama. Pobudka, wstawaj! Teraz spełni się twój amerykański sen. Wreszcie wyśpisz się jak w najlepszym hotelu. Codziennie i to we własnym domu. Gwarantuje ci doktor materac i dokłada rabat 20% na amerykańskie materace Serta. Nie prześpi okazji. Doktor materac. Krosno, Kletówki 15. Sanok, Plaza Unimed, ulica Krakowska 9.
3: Szukasz studiów blisko domu? Tylko w AHE w Jaśle. Administracja, pedagogika, studia licencjackie i magisterskie czekają. Nauka poprzez praktykę, wyjątkowi wykładowcy i specjaliści gwarantujące pracę lub awans. Zapisz się już teraz i zyskaj rabat na pierwszy rok studiów. Jasło, ulica Szkolna 38. www.ahe.lodz.pl/jaslo.
2: Reklama.
0: Trendy start w Trendy Radio.

Dzień dobry wszystkim, którzy po godzinie 7 włączyli radioodbiorniki. To jest środa, to 26 dzień sierpnia. My rozbudzamy was cały czas na naszej antenie. Na stronie www.trendradio.pl można nas posłuchać także internetowo, podobnie jak i w aplikacji mobilnej. A są tacy, którzy właśnie z przyjemnością zabrali nas ze sobą ze swoich wakacyjnych pobytów z Podkarpacia, gdzie właśnie jeszcze nie tak dawno trafili na nas, chociażby przy okazji wizyty w Bieszczadach. No dobrze, moi drodzy, bardzo nas ten fakt cieszy. Dziękujemy za każde słowo i przekazane wiadomości. No niestety, wakacje już na finiszu, ale wspomnienia pozostaną. I dlatego też dzisiaj po godzinie 7 ten hymn Bieszczadów, czyli KSU, i nie mogło być inaczej, jak moje Bieszczady właśnie na dzień dobry.

0: startuje razem z Trendy Radiem od poniedziałku do piątku, zawsze od 6. Trendy Start. Informujemy, radzimy i gramy.
1: Mega Trendy Hity. Startuj razem z nami.
0: Reklama.
2: Krosno. Czas na motoryzacyjną rewolucję. Salon Autokompleks prezentuje markę MG. Futurystyczny design, bogate wyposażenie i napędy hybrydowe nowej generacji. Odwiedź Autokompleks przy Alei Jana Pawła II 13A w Krośnie.
3: Sąsiedzie, czy to już czas na paprykę? W MPM jak najbardziej. Do środy kilogram pysznej czerwonej papryki prosto od rolnika kupisz w świetnej cenie. Tylko 5 zł za kilogram. Tak, chrupiąca, soczysta, idealna do kanapek, sałatek, obiadu czerwona papryka. W MPM tylko 5 zł za kilo. Do środy. MPM. Zakupy blisko domu. Cena sprzed obniżki 8 zł za kilogram.
4: Sierpień w PSB Mrówka Jasło i PSB Mrówka Pilzno jest pełen nagród. Od 3 do 28 sierpnia weź udział w akcji Szczęśliwy Paragon. Od poniedziałku do piątku zrób zakupy za minimum 70 zł. Zapisz numer paragonu lub faktury oraz swój numer telefonu i wrzuć zgłoszenie do kuli. W każdą sobotę wielki finał i losowanie. Do wygrania bony zakupowe, karty rabatowe, krętarka, zestaw garnków oraz wiele, wiele innych nagród. A w każdą sobotę sierpnia zrób zakupy za minimum 250 zł. Podejdź do kasy, zakręć mrówkowym kołem fortuny i odbierz swoją nagrodę. Czekamy na Ciebie w PSB Mrówka Jasło przy ulicy Floriańskiej 121 oraz w PSB Mrówka Pilzno przy ulicy Witosa 2A. Zrób zakupy, spróbuj szczęścia i wygraj z mrówką. Szczegóły i regulamin akcji dostępny w sklepach.
0: Reklama. Słuchasz Trend Radia.
5: Sandra, Aleksander, Maria, Natalia, Joanna to osoby, które dzisiaj imieniny obchodzą, bo w kalendarzu 26 dzień sierpnia mamy środę, czyli 238 dzień roku w kalendarzu. Dzisiaj Międzynarodowy Dzień Psa i Święto Brokatu. 5:37, o tej porze był wschód słońca, zachód będzie o 19:37, a więc dzień potrwa nam równo 14 godzin.

0: Ekspres informacyjny w Trendy Radio. Trendy Radio. Region.
1: Trwa rozbudowa ulicy Błotnej w Tarnowie. Aktualnie wykonawca umacnia brzegi potoku Strusinka, buduje przepust oraz wykonuje kanalizację deszczową i kanał technologiczny. Inwestycja na ulicy Błotnej obejmuje budowę drogi o długości 166 metrów oraz 244-metrowego ciągu pieszo-rowerowego. Koszt prac to ponad 1 800 000 zł, przy czym prawie połowę stanowi dofinansowanie z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg. W efekcie powstanie droga dojazdowa do nowego osiedla oraz działającej przy Błotnej szkoły. Będzie się łączyła z ulicą Jarą. Wzdłuż niej zostanie zbudowany chodnik z betonowej kostki. Ulicę oświetlą ekologiczne lampy. Natomiast ścieżka rowerowa z masy bitumicznej pobiegnie od ulicy Sanguszków przez Błotną do Jarej. Na jej początku zostanie zamontowana stacja naprawy rowerów. Miejska Biblioteka Publiczna w Jaśle pozyskała dofinansowanie na zakup nowości wydawniczych oraz usług zdalnego dostępu do książek w kwocie ponad 10 tysięcy złotych. Głównym celem projektu jest przyciągnięcie nowych czytelników i ułatwienie dostępu pracującym oraz uczącym się, mówi Katarzyna Koczwara, wicedyrektor Miejskiej Biblioteki Publicznej w Jaśle.
2: Niezmiernie miło jest nam poinformować, że Miejska Biblioteka Publiczna w Jaśle w 2026 roku uzyskała dofinansowanie na zakup nowości wydawniczych oraz usług zdalnego dostępu do książek w kwocie 10 490 zł. Dzięki temu dofinansowaniu będziemy mogli się cieszyć nowymi zbiorami w Miejskiej Bibliotece Publicznej w Jaśle. Niezmiernie miło nam jest, że możemy Państwa zaprosić do korzystania z biblioteki i już wkrótce będziecie mogli skorzystać właśnie z tych nowości książkowych. Czekamy na Was cały czas. Serdecznie zapraszamy.
1: Projekt dofinansowano ze środków finansowych Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego. Tegoroczne obchody 82. rocznicy akcji Burza i Walk Armii Krajowej na ziemi dębickiej odbędą się 29 i 30 sierpnia. Obchody rozpoczną się w sobotę w Gołęczynie i Połomi. O godzinie 17 przy pomniku w Gołęczynie zaplanowano program artystyczny oraz złożenie kwiatów. Następnie przy kapliczce Matki Bożej w Połomi odprawiona zostanie polowa msza święta. Główna część uroczystości odbędzie się w niedzielę na Polanie Kałużówka. O godzinie 10 odprawiona zostanie msza święta. Po jej zakończeniu rozpocznie się ceremoniał patriotyczno-wojskowy. Wydarzenie będzie okazją do przypomnienia historii żołnierzy Armii Krajowej walczących na ziemi dębickiej. Po zakończeniu części oficjalnej o godzinie 12 rozpocznie się piknik historyczny. Organizatorzy przewidzieli również rozwiązanie ułatwiające mieszkańcom Dębicy udział w niedzielnych uroczystościach. 30 sierpnia zostanie uruchomiony bezpłatny autobus miejskiej komunikacji samochodowej. Wyjazd z Placu Solidarności w Dębicy zaplanowano na godzinę 8:45. W przypadku intensywnych opadów deszczu program może zostać przeniesiony do obiektów sakralnych.
3: Więcej informacji na trendyradio.pl.
4: Reklama. 13 tysięcy sekund potrzebuje dobry biegacz, by ukończyć maraton. 13 tysięcy kroków to ambitny cel na każdy dzień. A 13 tysięcy miligramów kolagenu w formie płynnej zmieściliśmy w jednym wygodnym szocie Collaflex Plus 13 tysięcy, by wspierać Twoje stawy. Stosuj suplement diety Collaflex Plus 13 tysięcy z najwyższym stężeniem kolagenu w jednym szocie. Wspieraj stawy i ciesz się ruchem. Kolana, kolagen, Collaflex Plus 13 tysięcy od Oleofarm.
5: Gdzie u Was w domu widać kobiecą rękę?
6: W każdym kącie i pod każdym kątem, bo mama to umie w styl. No i oszczędzanie. No patrz, jak urządziła mój pokój, cały z Agaty.
5: Nowy pokój dziecka, salon, sypialnia, kuchnia? To proste, gdy skorzystasz z promocji w Agacie, bo teraz 25 rat 0% albo tysiące produktów aż do 30% taniej. Aż do 30% taniej. Tylko do niedzieli. Szczegóły na agatameble.pl. Agata. Tu widać kobiecą rękę.
7: Czas na nowy start. Odwiedź Worldbox i przygotuj się na powrót w dobrym stylu. W nowej kolekcji Worldbox znajdziesz to, czego potrzebujecie ty i twoje dziecko. T-shirty od 29,99 zł. Bluzy od 69,99 zł. Spodnie od 79,99 zł. A praktyczne i kolorowe plecaki już od 69,99 zł. Czekają na ciebie znane marki. Reebok, Adidas, Puma, Roxy, DC, Kappa. Dla niej, dla niego i dla najmłodszych. Zajrzyj do Worldbox w twojej okolicy i wróć w dobrym stylu.
8: Ubezpieczenie samochodu w banku?
9: Tak, w Erste Bank Polska kupisz je online. Z kontem i ubezpieczeniem auta w Erste Online możesz zyskać do 800 zł w promocji. Szczegóły na erste.pl/bonus. Organizatorem promocji zyskaj do 800 zł z kontem i ubezpieczeniem auta jest Erste Bank Polska SA. Przystąpisz do niej do 30 września 2026 roku. Kierujemy ją do nowych klientów. Konto to rachunek płatniczy. Erste Online to usługi bankowości elektronicznej. Więcej na erste.pl/pad. Erste Bank Polska SA jest agentem ubezpieczeniowym wpisanym pod numer 111-35943-A do rejestru pośredników ubezpieczeniowych, który prowadzi KNF. Więcej na erste.pl. Materiał marketingowy stan na 1 sierpnia 2026 roku.
10: Reklama.
11: Trendy Radio. Wybijamy trendy brzmienie na 101,9 i 95,2.

0: poranek w rytmie najlepszych hitów. Witam was w ten środowy czas, no a właśnie teraz również przyjrzeć się sytuacji na drogach regionu. Świeżutkie wiadomości dla kierowców przygotował Michał Sienicki.
1: Ekspresem po drogach twojego regionu.
2: Czas wjechać na nasze drogi. Najpierw Sanok. Tu sytuacja jest dość dobra, nie ma większych utrudnień. Zwalniamy troszeczkę przed rondem Beksińskiego oraz na skrzyżowaniu ulic Bony i ulicy Przemyskiej. Wyjeżdżamy z Sanoka. Jeżeli jedziemy przez Grabownicę Starzyńską, pamiętajmy o utrudnieniach, które są na skrzyżowaniu dróg wojewódzkich numer 886 i 835. Na tym skrzyżowaniu ruch kierowany jest światłami. Teraz czas na Krosno. O sytuację w tym mieście zapytaliśmy taksi Krosno.
3: Taksi Krosno, witam wszystkich podróżujących. No dzisiaj ulice Krosna nie są zakorkowane. Troszeczkę dłużej, gdzie musieliśmy sprawdzić cierpliwość, to ulica Zlecińska, ulica Koczyńska, Niepodległości, Legionu, idzie na bieżąco, ulica Lwowska i Grodzka. Tam troszeczkę dłużej musimy postać. Przypominamy jeszcze, że ulica, jeżeli chodzi o Popiełuszki, w dalszym ciągu jest nieprzejezdna. No i ulica Naftowa nieprzejezdna przez przejazdy kolejowe. Na pozostałych odcinkach ruch odbywa się na bieżąco. Dziękuję, miłego dnia życzę.
2: Dziękujemy, teraz czas na Jasło. Obecnie zwalniamy przed rondem Beksińskiego oraz w centrum miasta. Spowolnienia mniejsze na ulicy 3 Maja i ulicy Piłsudskiego. Odcinkowo zwalniamy. W Gorlicach zmniejszamy prędkość na ulicy Parkowej i Kościuszki. Wjeżdżając do miasta zwolnimy na skrzyżowaniu ulic Bieckiej i ulicy Skrzyńskich. Poza tym ruch sprawny.
1: Z nami bezpiecznie. Do celu.

0: Reklama. Nowe narzędzia w ogrodzie, a w domu malowanie? Plikomarsze ma rozwiązanie. Do 5 września polecamy. Pilarkę spalinową NAK za 349 i farbę Dulux Easy Care 2,5 litra za 74,99. A za każde wydane 200 zł na Dulux Easy Care bon 50 zł. Plikomarsze. Nasze ceny rządzą.
1: Zaprasza Plikomarsze Jasło, Go Park Przemysłowa i Plikomarsze Dębica w Galerii Raj.
0: Reklama.
2: Pozytywna dawka najlepszej muzycznej energii. Trendy Radio.
3: 26 dzień sierpnia, kalendarz podpowiada nam o tym, że dzisiaj Międzynarodowy Dzień Psa. Nawet tak brzmi dumnie, jeśli powiemy to po angielsku. International Dog Day. No właśnie, na pomysł uhonorowania roli tych zwierząt w życiu człowieka, ich wierności, a także poświęcenia, wpadła Amerykanka Colleen Page. Dzisiaj też święto brokatu, a więc błyszczący, niosący radość i rozświetlający ciało i duszę, dający powrót do szalonej młodości i wnoszący błysk do każdego, nawet najsmutniejszego dnia. No ja mam nadzieję, że ten blask wnoszą również rytmy, które gramy na antenie Trend Radia. Przed nami jeszcze odrobina hitów, zanim wybije na zegarze godzina 8:00, a wówczas będziemy mieć dla Was świeże wiadomości z kraju i ze świata.

0: Ekspres informacyjny w Trendy Radio. Trendy Radio.
1: Mieszkańcy Krakowa domagają się konkretnej walki z piratami drogowymi. To było ostrzeżenie Kremla za chwilę o wizycie szefa CIA w Moskwie. Już wkrótce szybciej pendolino z Warszawy na południe Polski. Marcin Krzemiński. Po tragedii, w której zginęło małżeństwo, ich dziecko walczy o życie, mieszkańcy Krakowa mówią dość. Domagają się konkretnych działań, które powstrzymają niebezpieczną jazdę po mieście. Wczoraj kilkaset osób uczciło ofiary wypadku podczas godziny milczenia. O szczegółach Katarzyna Młynarczyk.
2: Mieszkańcy przyszli ze zniczami na miejsce wypadku. Jak mówili, bezpieczeństwo pieszych nie może zależeć od przypadku.
3: Brakuje nam systemowego, konsekwentnego uspokojenia ruchu i kontroli. Nie ma też systemowych działań typu szykany, rogi zwalniające.
2: Miasto zapowiada zmiany. Pełniący obowiązki prezydenta Stanisław Kracik twierdzi, że chociaż próg zwalniający na tej ulicy nie jest niezbędny, to wprowadzony zostanie.
4: Gdyby dzisiaj powiedzieć, że ich nie będziemy montować, mogłoby to być odebrane jako lekceważenie tego dramatu.
2: Mieszkańcy chcą, żeby Solna była początkiem szerszych zmian na krakowskich ulicach, które w kwestii wypadków przodują w statystykach.
1: Śmiertelny bilans upałów spowodowały tego lata w całej Europie co najmniej 35 tysięcy nadmiarowych zgonów, pisze brytyjski Guardian. Gazeta podaje, że to niepełne dane z połowy kontynentu. Dotyczą czterech rekordowych fal upałów, nie obejmują całego sierpnia. Prawdopodobnie chodziło o ostrzeżenie Kremla. To ustalenia dziennika Wall Street Journal na temat możliwego celu niespodziewanej wizyty szefa CIA w Moskwie. John Ratcliffe miał spędzić w Rosji 4 godziny. Według dziennikarzy tematem rozmów mogły być plany rosyjskiej mobilizacji lub prowokacji przeciwko państwom NATO. Cezary Jaszczyk.
5: Spotkanie mogło mieć na celu zakomunikowanie Moskwie, że Stany Zjednoczone wiedzą o jej planach i delikatnie ujmując, radzą, by nie wprowadzała ich w życie. O takim scenariuszu mówi była ważna urzędniczka amerykańskiego wywiadu. Waszyngton już raz zdecydował się na taki ruch, kilka miesięcy przed rozpoczęciem rosyjskiej inwazji na Ukrainę. Ale to tylko jedna z wersji. Ani Amerykanie, ani Rosjanie nie wydali oficjalnych komunikatów w tej sprawie. Rzecznik Kremla, Dmitrij Pieskow, przekazał jedynie, że wizyta dotyczyła kontaktów między agencjami wywiadowczymi obu krajów.
1: Pojawiają się spekulacje, że mogło chodzić o sprawy związane z Iranem. Zarzut publicznego i wbrew faktom zaprzeczenia zbrodniom nazistowskim postawił europosłowi Grzegorzowi Braunowi prokurator IPN-u. Lider Konfederacji Korony Polskiej dwukrotnie zakwestionował istnienie komór gazowych w byłym obozie koncentracyjnym w Oświęcimiu oraz wykorzystania ich do masowego zabijania więźniów. Braun nie przyznał się do winy, nie wycofał się też ze swoich wypowiedzi. Grozi mu grzywna lub do 3 lat więzienia.

0: 50 km na godzinę osiągnęło Pendolino podczas testów na centralnej magistrali kolejowej. Od przyszłego roku pociągi mogą jeździć tam szybciej, mówi Jakub Majewski z Fundacji ProKolej.
1: Kończymy pracę nad dostosowaniem zasilania i przede wszystkim systemów bezpieczeństwa do tego, żeby taki ruch był realizowany już nie w postaci jednorazowych rekordów, ale codziennego transportu.
0: Przejazd z Warszawy do Krakowa i Katowic może być krótszy nawet o 25 minut.

0: Info sportowe w Trendy Radio.
1: Błażej Kulesza, zapraszam na informacje sportowe. Kamil Grabara, oficjalnie zawodnikiem Juventusu. Bramkarz reprezentacji Polski trafił do Turynu z Wolfsburga na zasadzie wypożyczenia do końca sezonu. Już miał jednak okazję przywitać się z kibicami.
2: Hi, Bianco Neris.
1: Jestem bardzo szczęśliwy, że podpisałem kontrakt z Juventusem. Do zobaczenia na stadionie. Włodarze starej damy zapłacili za Polaka zaledwie 500 000 euro, ale jeżeli ten przedłuży kontrakt, to dopłacą kolejne 11,5 miliona. Kamil Grabara jest czwartym Polakiem w historii Juve po Zbigniewie Bońku, Wojciechu Szczęstym, a także Arkadiuszu Miliku, który aktualnie gra w zespole. Z czwórki Polaków startujących w kwalifikacjach do turnieju głównego US Open pozostała już tylko połowa. Zwycięstwo odniosła debiutująca w imprezie tej rangi Martyna Kubka, pokonując w trzech setach reprezentującą Stany Zjednoczone Anikę Pęcikową 6-7, 6-4 i 6-2. Sukcesu sprzed dwóch lat nie powtórzy za to Max Kaśnikowski, żegna się bowiem z Nowym Jorkiem już w pierwszej rundzie eliminacji. Do US Open w meksykańskim Monterrey formę szlifuje Maja Chwalińska. Polka zagrała w meczu deblowym wraz z Austriaczką Sinią Kraus, pokonując belgijsko-rosyjski duet Megali Kempfen i Aleksandrę Panową 1-6, 6-3 i 10-8. Przed Polką jeszcze mecze singlowe, a tam czeka już Amerykanka Alicia Parks. To sporo grania jak przed wielkim szlemem, mówi Michał Gawłowski, były mistrz Polski, a obecnie tenisowy trener.
3: Zastanowiłbym się, czy ten debel jest konieczny, bo to jednak później na US Open gdzieś można za to karę zapłacić, że tych meczów w krótkim odstępie czasu mogło być trochę za dużo, ale ja zawsze powtarzam, tam są trenerzy na miejscu.
1: A Chwalińska w meksykańskim turnieju rozstawiona jest z numerem trzecim. Tadej Pogaczar po samotnej 50-kilometrowej ucieczce wygrał czwarty etap wyścigu kolarskiego Vuelta Espania. Słoweniec powiększył przewagę w klasyfikacji generalnej. Pogaczar jest także liderem w klasyfikacjach punktowej oraz górskiej.
4: Dobrej pogody życzy sponsor Forest Gorlice, producent wieszaków i akcesoriów kuchennych.
5: Dzisiaj w ciągu dnia temperatury na Podkarpaciu i w Małopolsce w okolicach 22 stopni Celsjusza. Na niebie utrzymywać będzie się zachmurzenie umiarkowane. Wiatr z północnego wschodu w porywach 40 km na godzinę. Jeśli chodzi o ciśnienie, mamy 1020 hektopaskali. Dzień upłynie nam z termiką ciepłą i suchą. No a biometr przez najbliższe godziny będzie obojętny. Jutro jeszcze cieplej. Termometry w regionie pokażą w ciągu dnia 25 stopni Celsjusza. Ale noc zapowiada się chłodna, tylko 7.
4: Dobrej pogody życzy sponsor Forest Gorlice, producent wieszaków i akcesoriów kuchennych.
6: Reklama. Nowe narzędzia w ogrodzie, a w domu malowanie? Plikomarsze ma rozwiązanie. Do 5 września polecamy. Pilarkę spalinową NAK za 349 i farbę Dulux Easy Care 2,5 litra za 74,99. A za każde wydane 200 zł na Dulux Easy Care bon 50 zł. Plikomarsze. Nasze ceny rządzą.
7: Zaprasza Plikomarsze Jasło, Go Park Przemysłowa i Plikomarsze Dębica w Galerii Raj.
6: Reklama.
4: Trendy start w Trendy Radio.
5: Witajcie kochani, już po godzinie 8 to poranek Trendy Start w środę 26 sierpnia. Dzisiaj do godziny 11 moc hitów, moc informacji, no i też już zastanawiamy się, co okaże się tegorocznym hitem wakacji. Czy macie jakieś swoje typy? Czy chcielibyście się podzielić swoim zdaniem? Jeśli tak, to adres mailowy do poranka powinniście już doskonale znać, ale jeśli tego może nie macie w zasięgu, a chcecie przypomnienia, to już proszę bardzo. trendystart@trendradio.pl. Piszcie o tym, co słychać właśnie u was. W radiowych mediach społecznościowych też czekamy na wasze informacje. A do 11, no właśnie, muzycznie witamy tę środę. Przypomnę, 26 dzień sierpnia w kalendarzu.

0: Trendy Radio. Wybijamy trendy brzmienia na 101,9 i 95,2 FM.
1: Reklama. Krosno. Czas na motoryzacyjną rewolucję. Salon Autokomplex prezentuje markę MG. Futurystyczny design, bogate wyposażenie i napędy hybrydowe nowej generacji. Odwiedź Autokomplex przy Alei Jana Pawła II 13A w Krośnie.
2: Szukasz studiów blisko domu? Tylko w AHE w Jaśle. Administracja, pedagogika, studia licencjackie i magisterskie czekają. Nauka poprzez praktykę, wyjątkowi wykładowcy i specjaliści gwarantujące pracę lub awans. Zapisz się już teraz i zyskaj rabat na pierwszy rok studiów. Jasło, ulica Szkolna 38. www.ahe.lodz.pl/jaslo.
1: Reklama.
0: Trendy Radio. Wybijamy trendy brzmienia na 101,9 i 95,2 FM.

0: To Trend Radio. I tak, moi drodzy, w samym środku tygodnia dzielimy się z wami najlepszymi przebojami, jak również dzisiejszą rozmową dnia.
1: Rozmowa dnia w Trend Radio.
2: Zbliża się 10. edycja charytatywnego crossu oraz Nordic Walking w Iwoniczu-Zdroju. 29 sierpnia biegniemy dla Lenki. Gościem poranka jest ambasadorka biegu Izabela Zatorska-Pleskacz. Dzień dobry, witam panią.
3: Witam wszystkich bardzo mocno.
2: W tym roku całe wydarzenie dedykowane jest malutkiej Lence Krupie. Na co dokładnie zostaną przeznaczone zebrane środki? Z jakimi wyzwaniami zdrowotnymi mierzy się obecnie Lenka?
3: Lenka ma 7 lat. Jest to dziewczynka bardzo radosna, bardzo taka ciągle roześmiana. Jakbyśmy popatrzyli na nią, to nawet nie widać, że jest chora, jeśli chodzi o wygląd tej malutkiej twarzyczki. Niestety, Lenka urodziła się w 2019 roku z uszkodzonym genem. Dokładnie nie wiem, wiem, że ten gen to jest IGN, tak się nazywa ten gen. I po prostu mutacja tego genu spowodowała wiele uszkodzeń neurologicznych u Lenki. Lenka po prostu jest opóźniona w rozwoju psychicznym, jej mięśnie nie funkcjonują tak, jak powinny funkcjonować, ma problemy z równowagą. Oczywiście do tego jest połączone z padaczką lekooporną i problemy ze wzrokiem, problemy z mową, no i wiele, wiele innych schorzeń, które spowodował ten mutacja tego genu. Jest to choroba bardzo rzadka. W Polsce jest chyba tylko parę osób, może pomyliłam się, paręnaście osób chorych na tą chorobę. W Stanach próbuje się jakby już zacząć leczenie tej choroby, ale niestety jest to jeszcze niedostępne dla naszej Lenki.
2: A w jaki sposób możemy pomóc Lence, biorąc udział w biegu?
3: No to jest proste pytanie, bo biorąc udział w biegu, wszyscy, którzy biegają, swoją opłatę startową składają właśnie na rzecz Lenki. Oprócz tego będą się odbywały licytacje, loterie, koncerty. Całe wydarzenie będzie trwało przez, można powiedzieć, cały weekend zakończenia wakacji, a tą kulminacją będzie właśnie 29 sierpnia, gdzie będzie bieg dla Lenki.
2: A którymi konkretnie ścieżkami, też szlakami poprowadzona zostanie tegoroczna trasa? Jakie charakterystyczne punkty Iwonicza-Zdroju miną biegacze po drodze?
3: No, trasa, bo w ogóle zacznę od tego, że jest to jubileuszowy bieg, czyli 10. Po raz drugi jest organizowany w Iwoniczu-Zdroju. Ja tą trasę sama przebiegłam, sama ją jakby wytyczałam. Mam duży sentyment do Iwonicza-Zdroju. Tam w 2012 organizowałam Mistrzostwa Polski w stylu anglosaskim. Zawodnicy bardzo mile wspominają. Był to ciężki bieg, ale naprawdę biegacze lubią takie wyzwania. Trasa będzie taka jak w tamtym roku, czyli start w Iwoniczu-Zdroju w centralnym miejscu, na centralnym placu, niedaleko fontanny. Biegniemy w górę, mijamy Bełkotkę, cały czas jest podbieg, początek jest asfaltem, jest to zielony szlak, potem skręcamy na ścieżkę taką spacerową, również bardzo mocne nachylenie, tam w ogóle przewyższenie jest około 300 metrów na jednej pętli. Przebiegamy przez tą legendarną górę przedziwną i potem zbiegamy ostro w dół, biegamy przy skoczniach narciarskich, których już nie ma, ale jeszcze można je kątem oka zobaczyć po prawej stronie. Przebiegamy koło sanatorium Excelsior i takimi krętymi ścieżkami, schodami wbiegamy z powrotem na deptak w Iwoniczu-Zdroju. Ta pętla ma ponad 3,5 kilometra.
2: A czy zawodnicy będą wbiegać na sam szczyt, czy trasa omija tak wzniesienie?
3: Trasa dokładnie przebiega 150 metrów pod szczytem. Jest na wyciągnięcie ręki, bo wtedy te mistrzostwa były dokładnie na szczyt i ze szczytu się zbiegało, a tutaj biegamy pod szczytem. Oczywiście każdy po zakończeniu biegu może sobie tam wejść i jakby zdobyć ten szczyt, ale trasa jest przepiękna, to jest jedno, i jest trudna, szczególnie dlatego, że powtarzamy pętlę trzykrotnie. Nie jest to, że raz wybiegamy na górę i potem zbiegamy już do mety, tylko bieg główny to jest trzykrotnie i na przykład w tamtym roku pamiętam, że mężczyzna, który wygrał, był to zawodnik czarny chyba z Etiopii, który prowadził do trzeciego okrążenia, na ostatnim podbiegu przegrał ze swoim kompanem, z którym przyjechał, po prostu mówił, że tak źle rozłożył siły, że nie dał rady po prostu dociągnąć tego prowadzenia do mety. Ale jest też bieg dla wczasowiczów. To jest tylko jedno okrążenie, czyli ktoś, kto na przykład jest niedotrenowany w tym roku albo dopiero zaczął przygodę z bieganiem, może przebiec jedno okrążenie. I oczywiście jest jeszcze konkurencja Nordic Walking, gdzie startują te w cudzysłowie
2: piłkarze.
3: Tak, nie, tam przyjeżdżają mistrzowie Polski.
2: O,
3: tak, jak Marcin Michalec, jak, no już nie będę tutaj wymieniać nazwisk, w każdym razie tam naprawdę są profesjonalne zawody.
2: Czyli też warto wziąć udział, nawet ze względu na to, że możemy też poznać no takie topowe osobistości.
3: Tak, tak, dokładnie. Zawsze przyjeżdżają jacyś mistrzowie, szczególnie jeśli chodzi o biegi górskie, o właśnie Nordic Walking. No i oczywiście oprócz wszystkich biegów głównych są biegi dla dzieci. Biegi dla dzieci cieszą się bardzo dużą radością i wśród rodziców, i wśród dzieci. Są od przedszkola do klasy 7-8 i po biegach dla dzieci jest konkurencja, która wyzwala najwięcej energii i taki entuzjazm. Są to sztafety rodzinne, składają się z czterech osób, czyli na przykład tata, mama i dwójka dzieci do 15 roku życia.
2: No, czyli dużo albo fanów.
3: Tak. No i zapraszam, po prostu zapraszam, bo to, co się tam w tym roku będzie działo, mam nadzieję, że wszystkie burze nas ominą. I to jest do przeżycia. Trzeba tam przyjechać, zobaczyć. Ja w ogóle powiem, że w tym roku mamy rekordową ilość zapisów. Już jest prawie 300 osób zapisanych.
2: A to kiedy jeszcze można się zapisywać?
3: Jeszcze chyba 3 dni można się zapisywać, albo, żebym nie skłamała, chyba do 26 albo 7 są zapisy, ale jeszcze można zapisać się w miarę miejsc na miejscu, będą zapisy otwarte. Można zostać potem po zawodach, będą koncerty, na których będą licytacje. Wszystkie rzeczy, które będą licytowane, będą przeznaczone właśnie dla lęki, będzie wędka szczęścia, można coś fajnego złowić. No, mnóstwo atrakcji, łącznie z koncertami.
2: A jak przygotować się do biegu sprzętowo?
3: No myślę, że ludzie, którzy biegają, to nie mają już takiego dużego problemu, dlatego, bo teraz jest taki wybór sprzętu. No wiadomo, że jeśli biegamy po górach, to muszą to być buty bardziej takie trekkingowe, z dobrym bieżnikiem pod stopą, żeby jednak ten but trzymał się podłoża. Jest tam kawałeczek asfaltu, ale większość jest jednak w terenie i po szlakach turystycznych. No i trzeba się zaopatrzyć w miarę dobrą, w cudzysłowie, wydolność, czyli jakiś taki trening, który lubimy biegać po górach, często spacerujemy po górach, to jest coś dobrego i dla amatorów, i dla profesjonalistów, którzy wiedzą, jak trenować w górach, a amatorzy no, powinni od czasu do czasu wyjść sobie i zejść z asfaltu i spróbować sobie pobiegać po szlakach turystycznych.
2: Pani Izabelo, nie wiem, czy ktoś już zdążył panią zapytać, ale jakie są największe marzenia na kolejne 10 lat?
3: Trudno. Zawsze przed każdym kolejną edycją mówimy, że to już chyba koniec, bo jest...
2: Ale to też uzależnia.
3: Tak, bo naprawdę jest zawsze natłok tych wszystkich prac. Ktoś, kto przyjeżdża na taki bieg i jest tylko uczestnikiem biegu, często narzeka, że to jest nie tak, to jest nie tak, ale nikt tak naprawdę nie zdaje sobie sprawy, ile wyzwań czeka ludzi, którzy przygotowują tą imprezę, ile muszą przygotować nie tylko organizatorzy, czy ja jako ambasadorka, ale wolontariusze, którzy biorą udział w przygotowaniach tego
2: człowiek
3: biegu.
2: Człowiek też zdąży się emocjonalnie nawet przywiązać.
3: Tak, ja jestem strasznie przywiązana emocjonalnie praktycznie z każdą osobą, dla której biegaliśmy przez te 9 lat, zaczynając od Tomka, kończąc na Lence. W tamtym roku była Hania od nas z Wrocanki. No i wiadomo, że zawsze dajemy wszystko z siebie, żeby tej osobie w tym roku starać się pomóc jak najbardziej. Jesteśmy gośćmi w Iwoniczu Zdroju. Myślę, że pan burmistrz Grzegorz Nieradka też zadowolony jest z tego, że taka impreza się tam odbywa, bo jednak przyciąga to i turystów, i sportowców, i
2: kuracjuszy,
3: wczasowiczów, i dzieje się coś dobrego. Dzieje się coś dobrego, a w tym roku dzieje się to dobro dla Lenki, która jest właśnie z Iwonicza.
2: Czyli formuła krosu nadal będzie się rozrastać.
3: Mam nadzieję. Każdy rok jest rokiem, gdzie jakby zbieramy więcej, bo bieg się rozrasta, bo robi się coraz głośniejsza impreza, coraz więcej ludzi chce być na tej imprezie i w ten sposób też pomagamy każdej następnej osobie, że możemy jej ofiarować więcej tych pieniążków, głównie na rehabilitację, na leki. No, Lenka jest dziewczynką, która naprawdę potrzebuje mnóstwo tych pieniążków, które by jej pomogły w rehabilitacji, którą odbywa każdego dnia. Każdego dnia to dziecko jest poddawane, w cudzysłowie można powiedzieć, torturom, żeby to zdrowie jej było coraz lepsze i żeby sobie dawała radę w przyszłości.
2: I takim oto akcentem dzisiaj zakończymy. Tak tylko przypomnę, Izabela Zatorska-Pleskacz, ambasadorka biegu, była gościem rozmowy i również zachęcam do wzięcia udziału. 29 sierpnia biegniemy dla Lenki.
3: Dziękuję, zapraszam.
1: Rozmowa dnia w Trendy Radio. Ekspres informacyjny w Trendy Radio. Trendy Radio. Region.
4: Policjanci z Wydziału Kryminalnego Komendy Miejskiej Policji w Rzeszowie zatrzymali trzech mężczyzn w wieku 36, 41 i 42 lat oraz 43-letnią kobietę. Cała czwórka jest podejrzana o kradzież z włamaniem do magazynu przy ulicy Reja w Rzeszowie. Łupem sprawców padły między innymi przewody elektryczne, agregat prądotwórczy oraz sprzęt do ćwiczeń. Wartość strat oszacowano na około 30 tysięcy złotych. Policjanci odzyskali część skradzionego mienia, wyjaśnia młodszy aspirant Gabriela Śląska-Płonka, zespół prasowy Komendy Miejskiej Policji w Rzeszowie.
5: Analiza zgromadzonych informacji pozwoliła kryminalnym wytypować osoby mogące mieć związek z przestępstwem. W wyniku podjętych działań policjanci zatrzymali dwóch mężczyzn, 36- i 41-latka oraz 43-letnią kobietę. Funkcjonariusze ustalili również tożsamość czwartego podejrzanego oraz miejsce, w którym mógł przebywać. Niedługo później zatrzymali 42-latka. Cała czwórka trafiła do policyjnej izby zatrzymań. Zgromadzony przez śledczych materiał dowodowy pozwolił na przedstawienie im zarzutów kradzieży z włamaniem. Materiały zgromadzone w sprawie zostały przekazane do prokuratury rejonowej dla miasta Rzeszów. Prokurator zastosował wobec podejrzanych środki zapobiegawcze o charakterze wolnościowym.
4: Jak się okazało, zatrzymani byli już wcześniej znani rzeszowskim policjantom. Cała czwórka została wcześniej zatrzymana w związku z kradzieżą około 60 metrów miedzianego przewodu. W tej sprawie również usłyszeli zarzuty. Wraz z początkiem nowego roku szkolnego uczniowie Miejskiego Zespołu Szkół nr 3 w Gorlicach będą mogli korzystać z kolejnych wyremontowanych pomieszczeń higieniczno-sanitarnych. W budynku szkoły przeprowadzono modernizację czterech pomieszczeń sanitarnych na poziomie parteru oraz przyziemia. Zakres prac obejmował między innymi wykonanie nowych instalacji wodno-kanalizacyjnych, montaż nowych posadzek i okładzin ściennych, sufitów podwieszanych oraz drzwi z ościeżnicami. Pomieszczenia wyposażono w nowe urządzenia sanitarne oraz kabiny z płyt HPL. Zamontowano również nowe grzejniki, oprawy oświetleniowe i niezbędne wyposażenie. Inwestycja została wykonana z budżetu miasta Gorlice.
6: Posłuchaj, jak brzmi Twój region.
4: Centrum Usług Społecznych gminy Dębica rozpoczyna dodatkową rekrutację do projektu Razem w Potrzebie – usługi społeczne i zdrowotne w gminie Dębica. W ramach projektu zapewnia bezpłatne wsparcie opiekunki, pielęgniarki, fizjoterapeuty, psychologa oraz szkolenia dla opiekunów osób wymagających wsparcia. Usługi świadczone będą w miejscu zamieszkania osoby zakwalifikowanej do projektu. Przyznając usługi opiekuńcze oraz specjalistyczne usługi opiekuńcze, CUS gminy Dębica zweryfikuje na podstawie zaświadczenia lekarskiego niemożność samodzielnego wykonywania co najmniej jednej z podstawowych czynności dnia codziennego oraz weźmie pod uwagę sytuację osobistą osoby z niepełnosprawnością z uwzględnieniem stopnia i rodzaju jej niepełnosprawności. Osoby zainteresowane uzyskaniem wsparcia w formie usług opiekuńczych proszone są o zgłaszanie się osobiście, telefonicznie lub wysyłając e-mail. Nabór uczestników trwa do 28 sierpnia. Krosno po raz kolejny stanie się miejscem spotkania twórców, kuratorów i odbiorców zainteresowanych współczesną tkaniną artystyczną. Przed miastem 13. Międzynarodowe Biennale Artystycznej Tkaniny Lnianej z Krosna do Krosna 2026, organizowane przez Muzeum Rzemiosła w Krośnie. Wydarzenie od lat należy do najważniejszych w Polsce przedsięwzięć poświęconych tej dziedzinie sztuki. Wernisaż połączony z ceremonią uhonorowania laureatów odbędzie się 4 września o godzinie 18 w Regionalnym Centrum Kultur Pogranicza w Krośnie. Ekspozycja będzie następnie dostępna dla publiczności od 5 września do 25 października bieżącego roku, a wstęp zaplanowano jako bezpłatny. Międzynarodowe Biennale Artystycznej Tkaniny Lnianej z Krosna do Krosna organizowane jest od 2000 roku. Tegoroczna odsłona wydarzenia zachowuje jego międzynarodowy charakter. Do konkursu głównego zakwalifikowano 110 prac autorstwa 90 artystów z 10 krajów. Swoje realizacje zaprezentują twórcy z Bułgarii, Japonii, Kanady, Korei Południowej, Niemiec, Polski, Słowacji, Stanów Zjednoczonych, Ukrainy i Węgier.
1: Reklama. Pobudka! Wstawaj! Teraz spełni się twój amerykański sen. Wreszcie wyśpisz się jak w najlepszym hotelu. Codziennie i to we własnym domu. Gwarantuje ci doktor materac i dokłada rabat 20% na amerykańskie materace Serta. Nie prześpij okazji. Doktor materac. Krosno, Kretówki 15. Sanok Plaza Unimed, ulica Krakowska 9.
7: 13 tysięcy sekund potrzebuje dobry biegacz, by ukończyć maraton. 13 tysięcy kroków to ambitny cel na każdy dzień. A 13 tysięcy miligramów kolagenu w formie płynnej zmieściliśmy w jednym wygodnym szocie Collaflex Plus 13 tysięcy, by wspierać Twoje stawy. Stosuj suplement diety Collaflex Plus 13 tysięcy z najwyższym stężeniem kolagenu w jednym szocie. Wspieraj stawy i ciesz się ruchem. Kolana, kolagen, Collaflex Plus 13 tysięcy od Oleofarm.

0: Teraz tablet OscalPad 90 LTE z pojemną baterią, dużym ekranem i etui w zestawie za jedyne 629 aż 120 zł taniej. Najniższa cena z 30 dni to 749. Kupuj w Neonet.
1: Sąsiedzie, wiesz, kiedy jabłka są najświeższe? Teraz! To właśnie czas na wczesne odmiany jabłek, takie, których nie spróbujesz w żadnej innej porze roku. W MPM kupisz je tylko do środy, w promocji po 4 zł za kilogram. Tak, świeże, chrupiące jabłka na dobry początek sezonu. W MPM teraz tylko 4 zł za kilo. MPM. Zakupy blisko domu. Cena sprzed obniżki 5,90 zł za kilogram.
2: Reklama.
3: Trendy Radio. Wybijamy trendy brzmienie na 101,9 i 95,2 FM.

0: To Trendy Start, poranek, który mam nadzieję daje wam zastrzyk dobrej energii i tylko i wyłącznie dzisiaj wszystko, co robicie, ma pozytywny kontekst. No, mam nadzieję, że też spokojnie jest na drogach regionu, ale jaka jest prawda, szczegóły zdradzi nam Michał Sienicki, bo przed nami kolejna porcja informacji drogowych dla kierowców.
1: Ekspresem po drogach twojego regionu.
2: Rozejrzyjmy się po raz kolejny po drogach naszego regionu. Najpierw Gorlice. Lekkie spowolnienia na ulicy Bieckiej przy skrzyżowaniu z ulicą Skrzyńskich. Zwalniamy także na ulicy Parkowej w stronę skrzyżowania oraz troszkę na ulicy Kościuszki i Mickiewicza. Jeszcze jak na tą porę zwalniamy jadąc przez centrum miasta Kościuszki, Kazimierza Wielkiego, Szejnochy oraz odcinek ulicy Mickiewicza. Nogę z gazu ściągniemy dojeżdżając do ronda Solidarności ulicą 17 stycznia, a także na Piłsudskiego, troszkę wolniej na 3 maja i Metzgera. Krosno przejeżdżamy bez większych utrudnień, troszkę wolniej na ulicy Korczyńskiej. Utrudnienia spowodowane pracami na ulicach Burzaka, Grodzkiej, Sikorskiego oraz Bohaterów Westerplatte, zmiana organizacji ruchu. Wyjeżdżamy z Krosna. W regionie kilka innych utrudnień spowodowanych pracami, m.in. droga wojewódzka nr 889 w miejscowości Sieniawa. Fragment biegnący po zaporze jest zamknięty od dłuższego czasu. Prace trwają też w Grabownicy Starzyńskiej na skrzyżowaniu dróg wojewódzkich. Ruch sterowany światłami. Odwiedzimy teraz Sanok. Troszkę zwalniamy na skrzyżowaniu Bony z ulicą Lwowską oraz dojeżdżając do ronda Beksińskiego. Możemy troszkę zwolnić na ulicach Jagiellońskiej i Kościuszki. Poza tym ruch odbywa się bez utrudnień.
1: Śpieszy powoli. Z Trendy Radiem. Zdążysz.

o wiele lepiej wybudzi was merdanie ogona. 26 dzień sierpnia to najsłodsza i najbardziej szczekająca data w kalendarzu. Tak, moi drodzy, jeśli zastanawiacie się, o czym ja w ogóle teraz gadam, dzisiaj przypada nam Międzynarodowy Dzień Psa. I niezależnie od tego, czy budzi was dzisiaj dostojny owczarek, czy rozbiegany kundelek, wszystkie czworonogi mają dzisiaj swoje wielkie święto. Dajcie znać na naszych mediach społecznościowych, jak na przykład wabi się wasz pies, albo ewentualnie dorzućcie też fotkę swojego pupila. No, ja myślę, że niektóre zdjęcia wylądują nawet w naszych mediach społecznościowych. No a tymczasem wracamy już do największych hitów, które prezentujemy na antenie Trend Radia. Przypominam, do 11:00 słuchacie programu Trendy Start.

0: Ekspres informacyjny w Trendy Radio. Trendy Radio. Żubr poturbował ciężarną francuskę. Za chwilę o jej stanie zdrowia. Kolejne ofiary wypoczynku nad wodą, kolejne apele policji. A w Belgii masowe zatrucie salmonellą po zjedzeniu jajek. Marcin Krzemiński nadal w szpitalu w Giżycku, ale życiu jej i dziecka nic nie grozi. Ranna po ataku żubra w Puszczy Boreckiej kobieta w 16 tygodniu ciąży. 38-latka ma złamanie w okolicach miednicy. Do ataku doszło nagle, gdy kobieta z mężem spacerowała poboczem drogi, mówi Ewelina Szklarzewska z Regionalnej Dyrekcji Lasów Państwowych.
1: Ten żubr według relacji tych osób był zaniepokojony już jakby od początku. Wbiegł samoistnie na jezdnię, jednocześnie poturbował kobietę.
0: Jak mówią leśnicy, żubry mają obecnie okres godowy i mogą one z tego powodu być agresywne. Policja apeluje o rozwagę nad wodą. Minionej doby utonęły dwie osoby, od 1 czerwca już 147. Woda to żywioł, chwilę nieuwagi może zakończyć się tragedią, przypominają funkcjonariusze na platformie X. Podstawowe od lat niezmienne

0: wynika, że skażone jaja wycofano z obrotu także w Europie. Syreny zawyją dziś na terenie powiatu myślenickiego w Małopolsce między godziną 10 a 12. To ćwiczenia zapewnia Rządowe Centrum Bezpieczeństwa, które wysłało mieszkańcom SMS-owy alert. Tego typu afery w przeszłości wywracały rządy. Jestem ciekaw, jak sprawa zonda krypto zakończy się dla wielu polityków, mówi Przemysław Rosati, prezes Naczelnej Rady Adwokackiej i członek Trybunału Stanu. Jego zdaniem afera zonda krypto pokazuje niedoskonałość polskich przepisów o relacjach polityków z biznesem.
1: W kontekście takiej jawności życia publicznego, działania różnych fundacji, fundacyjek i możliwości pośredniego lub bezpośredniego wpływania na przykład na proces stanowienia prawa.
0: Według Rosatiego istotne w tym kontekście są nowe doniesienia mediów o spotkaniu posła PiS Michała Moskala z prezesem zonda krypto na hiszpańskiej Ibizie. Polityk w połowie zeszłego roku miał zabiegać u Przemysława Krala o finansowe wsparcie konferencji organizowanej przez swoją fundację. Razem silniej, nie dla wszystkich. Z sondażu Instytutu Polster wynika, że gdyby w wyborach do Sejmu starły się dwie koalicje, to 55% Polaków oddałoby głos na blok wyborczy Koalicja Obywatelska, PSL, Nowa Lewica, Polska 2050, Unia Centrum i Partia Razem. Z kolei 43% zagłosowałoby na koalicję PiS-u, obu Konfederacji i Rozwoju Plus.

0: Info sportowe w Trendy Radio.
1: Błażej Kulesza, zapraszam na informacje sportowe. To była w końcu taka gra, na którą czekaliśmy, mówiła po meczu Polek ze Słowenkami liderka zespołu Magdalena Stysiak. Polki w swoim trzecim meczu na Mistrzostwach Europy odniosły trzecie zwycięstwo, pokonując w niezłym stylu Słowenię w setach do 14, 26 oraz 18. Środa jest dniem wolnym dla Polek, które na zakończenie fazy grupowej zmierzą się z Niemkami, to w czwartek o 15 i z Turczynkami w piątek o 18. Linz, Bodo Glimt oraz Sabah Baku, w którym gra Tymoteusz Puchacz, zdobyły bilety do fazy ligowej piłkarskiej Ligi Mistrzów. Dziś kolejne cztery mecze. W najciekawiej zapowiadającym się spotkaniu Olympique Lyon zagra z Fenerbahce. W pierwszym meczu padł remis 1-1, dlatego pogromcy Górnika Zabrze ze Stambułu postawili się w niełatwej sytuacji. Tym bardziej, że francuskie media liczą, że na własnym boisku Olympique pokaże klasę, mówi trener francuskiej drużyny Paulo Fonseca. Jesteśmy bardzo zmotywowani. Myślę, że to normalne. To ważny moment dla nas i dla klubu. Moment, który rozumiemy jako szansę, by zaznaczyć swoją obecność w historii, ale jesteśmy także świadomi jakości przeciwnika. Kwestia awansu do Ligi Mistrzów w dzisiejszych meczach pozostaje otwarta, bowiem we wszystkich spotkaniach tydzień temu padły remisy. Znamy już komplet półfinalistów turnieju gry mieszanej podczas US Open. W walce o tytuł pozostały cztery pary, ale w żadnej z nich nie ma zawodnika specjalizującego się w deblu. Turniej w Nowym Jorku można uznać za sensacyjny. Odpadli obrońcy tytułu Włosi Sara Rani i Andrea Vavasori, a także rozstawieni z jedynką Aryna Sabalenka z Nowakiem Dziokowiczem. I tak o finał powalczą Elina Świtolina i Gael Monfils z Belindą Bencic i Flawiem Kobollim. W drugim półfinale kibice zobaczą starcie czesko-rosyjskie. Karolina Muchowa i Jakub Mężik zmierzą się z Mirą Andrijewą i Andrijem Rublowem. Półfinały oraz finał zaplanowane są na najbliższą noc.
2: Dobrej pogody życzy sponsor Forest Gorlice, producent wieszaków i akcesoriów kuchennych.
3: Znowu pora zaglądać na pogodowe mapy Podkarpacia i Małopolski, a meteorolodzy dzisiaj mówią o tym, że słupki rtęci w Krośnie, Jaśle, Gorlicach, Nowym Sączu, Krakowie i Rzeszowie będą pokazywać nam w okolicach 22 stopni Celsjusza. Nocą temperatury spadną do 14 kresek. Wiatr z północnego wschodu momentami rozpędzi się w porywach 40 km na godzinę. Ciśnienie 1009 hektopaskali. W drugiej części dnia ma jeszcze troszeczkę nam spaść biometr. Obojętna termika zapowiada się ciepła i sucha.
2: Dobrej pogody życzy sponsor Forest Gorlice, producent wieszaków i akcesoriów kuchennych.
4: Reklama. ING to twój asystent, który podpowie, żeby założyć w ING konto w planie. Przypomnij, załóż je w apce Moje ING, a zyskasz do 900 zł w promocjach. Poinformuję, teraz nawet 5,5% na koncie oszczędnościowym.

0: Plany ING to pakiety usług dostępne z kontem osobistym. Maksymalna kwota nagród w promocjach zależy od wybranego planu. Aplikacja Moje ING to wersja usługi bankowości elektronicznej na urządzenia mobilne. Zapoznaj się z warunkami promocji, konta pełne korzyści, poleć ING i oferty bonus na start ING Banku Śląskiego S.A. Oprocentowanie zmienne w skali roku dla kwot poniżej 400 tysięcy złotych przez 3 miesiące od założenia OKO w PLN w ofercie specjalnej.
1: Wyprawka szkolna, o której marzy twoje dziecko? Zamów ją na Allegro. Teraz keyboardy, gitary i inne instrumenty muzyczne z gwarancją najniższej ceny. Sprawdź szczegóły na gwarancjaallegro.pl. Allegro.
2: Wiesz, że w Castoramie przecenili meble ogrodowe, łazienkowe, panele?
3: Bo to bezmiar okazji w Castoramie. Tylko teraz setki produktów do 80% taniej.
4: Akcja trwa do 30 sierpnia. Sprzedawcą produktów jest Castorama. Regulamin w sklepach i na castorama.pl.
5: Czas na nowy start. Odwiedź Worldbox i przygotuj się na powrót w dobrym stylu. W nowej kolekcji Worldbox znajdziesz to, czego potrzebujecie ty i twoje dziecko. T-shirty od 29,99 zł. Bluzy od 69,99 zł. Spodnie od 79,99 zł. A praktyczne i kolorowe plecaki już od 69,99 zł. Czekają na ciebie znane marki. Reebok, Adidas, Puma, Roxy, DC, Kappa. Dla niej, dla niego i dla najmłodszych. Zajrzyj do Worldbox w twojej okolicy i wróć w dobrym stylu.
6: Wpadaj do Lidla po niskie ceny codziennie. To się opłaca. Już dziś wszystkie placki tortilla El Tequito. Drugi tańszy produkt, aż 50% taniej. A lody w stylu amerykańskim już od 9,99.
7: Lidl, to się opłaca.
8: Reklama.
9: Trendy. Podkarpacie i Małopolska.
10: Panie i panowie, tym razem już po godzinie 9 rozpoczynamy kolejną godzinkę tego programu, który właśnie do 11 od poniedziałku do piątku dostarcza wam dobrej energii na cały dzień. Do porannej kawki, do porannych obowiązków polecamy również nasze hity, którymi dzielimy się na 101.9 i 95.2 FM. Za chwilę muzyka, no a później przegląd prasy. Make a move, it's time.

0: Trendy Radio. Wybijamy trendy brzmienia w regionie.
1: Dzień dobry. Serdecznie witam w środę w przeglądzie prasy. Dziś kartkowanie gazet lokalnych zaczniemy od Gazety Krakowskiej, a pojawią się tam tematy dotyczące między innymi inwestycji. I to właśnie za chwilę, a teraz gramy najlepsze hity.

0: Trendy Radio. Wybijamy trendy brzmienie wszechczasów dla Ciebie. W Gorlicach. Reklama.
1: Sąsiedzie, czy to już czas na paprykę? W MPM jak najbardziej. Do środy kilogram pysznej czerwonej papryki prosto od rolnika kupisz w świetnej cenie. Tylko 5 zł za kilogram. Tak, chrupiąca, soczysta, idealna do kanapek, sałatek, obiadu. Czerwona papryka. W MPM tylko 5 zł za kilo. Do środy. MPM. Zakupy blisko domu. Cena sprzed obniżki 8 zł za kilogram.
2: Nowe narzędzia w ogrodzie, a w domu malowanie? Plikomarsze ma rozwiązanie. Do 5 września polecamy. Pilarkę spalinową NAK za 349 i farbę Dulux Easy Care 2,5 litra za 74,99. A za każde wydane 200 zł na Dulux Easy Care bon 50 zł. Plikomarsze. Nasze ceny rządzą.
3: Zaprasza Plikomarsze Jasło, Go Park Przemysłowa i Plikomarsze Dębica w Galerii Raj.
0: Reklama. Trendy Radio 101,9 i 95 i 2 FM.
4: Dzisiejszy przegląd rozpoczniemy od przekartkowania Gazety Krakowskiej. Ten temat od kilku miesięcy elektryzował mieszkańców Nowego Sącza. Plan budowy gigantycznego magazynu energii na Górze Zabełeckiej szybko zyskał wielu przeciwników. Mieszkańcy domagali się wyjaśnień. Chcieli poznać szczegóły inwestycji, organizowali protesty i wywieszali transparenty i głośno wyrażali swój sprzeciw. Wszystko wskazuje na to, że mogą odetchnąć z ulgą. Urząd Miasta wydał decyzję o odmowie zatwierdzenia projektu budowy magazynu, a co za tym idzie, wydanie pozwolenia na budowę. Na stadionie Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji w Oświęcimiu wyburzona została stara kryta trybuna. Na jej miejscu powstanie nowa. Przez dziesięciolecia kryta trybuna była świadkiem sportowych emocji, ważnych spotkań i wydarzeń, które zapisały się w pamięci kolejnych pokoleń Oświęcimian. Pijany 21-latek bez uprawnień rozbił Audi. Policjanci odkryli broń i materiały wybuchowe. Nocna interwencja policjantów w Tylmanowej zakończyła się zatrzymaniem dwóch mężczyzn. Sprawa rozpoczęła się od zdarzenia drogowego z udziałem Audi, jednak podczas dalszych czynności funkcjonariusze ujawnili broń, amunicję, narkotyki oraz materiały wybuchowe. Mieszkańcy części Podolsza, gmina Zator, mają dość fetoru, który dochodzi do ich domostw od strony oczyszczalni ścieków. Podczas spotkania z jej prezesem i władzami gminy stwierdzili, że oczekują na skuteczne działania.

0: Ekspresem po drogach Twojego regionu.
1: Czas teraz na raport policyjny z dróg regionu Podkarpacia. Na szczęście funkcjonariusze nie odnotowali dziś poważniejszych wypadków.
2: Dzisiejsza noc na Podkarpaciu minęła bez poważniejszych zdarzeń. Podobnie mija i dzisiejszy poranek. Policjanci interweniują na miejscach niegroźnych kolizji. Przed godziną 7 w miejscowości Tarnowa Górna w powiecie sanockim kierujący Audi zderzył się ze zwierzyną leśną. Na szczęście kierowcy nic poważnego się nie stało.
1: A mówiła o tym Ewelina Wrona z zespołu prasowego Komendy Wojewódzkiej Policji w Rzeszowie. My życzymy bezpiecznej drogi.
3: Śpieszy powoli. Z trendy radiem. Zdążysz.

0: wanna stay forever.
1: Ekspres informacyjny w Trendy Radio. Trendy Radio. Region.
2: Na drodze wojewódzkiej numer 993 w miejscowości Samoklęski na trasie Nowy Żmigród - Gorlice wczoraj doszło do poważnego wypadku z udziałem motocyklistki. Ze wstępnych informacji wynika, że ranna została 53-letnia kobieta kierująca jednośladem, która straciła panowanie nad pojazdem i zjechała z jezdni do pobliskiego rowu i uderzyła w drzewo. Jej stan jest poważny. W starostwie powiatowym w Jaśle podpisano umowę na dostosowanie pomieszczeń w budynku 2 Liceum Ogólnokształcącego imienia podpułkownika Modrzejewskiego na miejsca doraźnego schronienia. Zakres prac obejmie opracowanie kompletnej dokumentacji projektowo-kosztorysowej, poprzedzonej wykonaniem ekspertyzy technicznej dotyczącej realizacji robót budowlanych, dostosowujących pomieszczenia z przeznaczeniem na miejsca doraźnego schronienia w piwnicy budynku 2 liceum. Łączny koszt zadania to ponad 170 tysięcy złotych. Umowa realizowana jest w ramach programu ochrony ludności i obrony cywilnej na lata 2025-26. Prace potrwają do października bieżącego roku. Muzeum Dwory Karwacjanów i Gładyszów w Gorlicach podpisało umowę na realizację kluczowej inwestycji dla kulturalnej mapy Gorlic i całego regionu. Projekt obejmuje kompleksowy remont i przebudowę budynku, w tym między innymi zmianę sposobu użytkowania poddasza oraz reorganizację sal wystawienniczych i edukacyjnych. Mówi Magdalena Zalesko, zastępca dyrektora Muzeum Dwory Karwacjanów i Gładyszów w Gorlicach.
3: Zmiany będą szerokie. Przede wszystkim zmieni się przestrzeń Dworu Karwacjanów. Zmianie poddane zostaną funkcjonalność i lokalizację pewnych pomieszczeń w Dworze Karwacjanów. Będzie reorganizacja sal wystawienniczych i edukacyjnych. Inwestycja stworzy nową przestrzeń dla nowej, nowoczesnej ekspozycji stałej. Mamy nadzieję, że wróci też, taki jest plan, kawiarnia, która będzie uruchomiona na tarasie z widokiem na malowniczą panoramę Beskidu Niskiego.
2: Wartość robót wynosi ponad 9,7 miliona złotych.
4: Słyszysz? Tak brzmi. Twój region.
2: Tegoroczne lęgi głuszców w ośrodku hodowli tego gatunku w Nadleśnictwie Leżańsk zakończyły się sukcesem. Odhodowano 60 młodych ptaków. 56 z nich w tym roku trafiło już na wolność. Odchowane młode osobniki przekazano w minionych tygodniach do wsiedlenia w Puszczy Solskiej, Lasach Janowskich, Puszczy Augustowskiej i Borach Dolnośląskich. Od początku działalności ośrodka hodowli głuszców w Nadleśnictwie Leżańsk do polskich lasów trafiło już ponad 660 głuszców, które podtrzymują dziką populację tego gatunku w kraju. W ośrodku na zimę pozostaje 37 osobników, 31 kur i 6 kogutów dojrzałych. Ptaki te mają od 1 do 8 lat i stanowią stado zapewniające przyszłoroczny przychówek. Głuszce pozostają pod stałą opieką weterynaryjną. W niedzielę w Czermnej odbędą się uroczystości odpustowe w Sanktuarium Matki Bożej Pocieszenia, połączone z obchodami 15. rocznicy koronacji cudownego obrazu Matki Bożej. Przygotowania do odpustu poprowadzi ojciec Maciej Kucharzyk, mówi proboszcz parafii w Czermnej, ksiądz Stanisław Madeja.
5: Parafianie, duszpasterze serdecznie zapraszają na uroczystości odpustowe w Czermnej, które odbędą się pod hasłem Uczniowie Misjonarze w Szkole Maryi, połączone z obchodami 15. rocznicy koronacji obrazu Matki Bożej Pocieszenia. Rozpoczną się w środę, a zakończą w niedzielę uroczystą sumą o godzinie 11, której przewodniczył będzie ksiądz biskup Salaterski. Przygotowania te będzie prowadził ojciec rekolekcjonista Maciej Kucharzyk, Saletyn, codziennie rano o godzinie 8 msza święta z kazaniem i po południu o godzinie 18. Piątek, wieczór uwielbienia o godzinie 19, a natomiast w sobotę apel maryjny. W niedzielę uroczysta suma pod przewodnictwem księdza biskupa Stanisława Salaterskiego.
2: Szczegółowy plan uroczystości znajduje się na plakatach.
1: Reklama.
4: Nie musisz wierzyć na słowo. Zobacz na własne oczy, jak przyjemna może być nauka języka. Nowa szkoła Leonardo School w Krośnie przy Popiełuszki 81 zaprasza na bezpłatne lekcje pokazowe 5, 10 i 11 września. Przekonaj się, jak unikalna multisensoryczna metoda Leo English buduje sukces twojego dziecka przez świetną zabawę. Zarezerwuj miejsce telefonicznie 883 232 502 29. Leonardo School. Daj swojemu dziecku najlepszy start.
0: ING to twój asystent, który podpowie, żeby założyć w ING konto w planie. Przypomnij, załóż je w apce Moje ING, a zyskasz do 900 zł w promocjach. Poinformuję, teraz nawet 5,5% na koncie oszczędnościowym.
6: Plany ING to pakiety usług dostępne z kontem osobistym. Maksymalna kwota nagród w promocjach zależy od wybranego planu. Aplikacja Moje ING to wersja usługi bankowości elektronicznej na urządzenia mobilne. Zapoznaj się z warunkami promocji, konta pełne korzyści, poleć ING i oferty bonus na start ING Banku Śląskiego S.A. Oprocentowanie zmienne w skali roku dla kwot poniżej 400 tysięcy złotych przez 3 miesiące od założenia OKO w PLN w ofercie specjalnej.
7: Powitaj szkołę z mrówką i odbierz bonus na kolejne zakupy. Od 6 do 31 sierpnia kup artykuły szkolne za minimum 120 zł, a otrzymasz kupon o wartości 20 zł na następne zakupy w PSB Mrówka. U nas znajdziesz zeszyty i szkolne akcesoria. Wszystko, czego potrzeba na dobry początek roku. Zapraszamy do PSB Mrówka Jasło przy ulicy Floriańskiej 121 oraz PSB Mrówka Pilzno przy ulicy Witosa 2A. PSB Mrówka. Budujące pomysły. Kupon można wykorzystać przy kolejnych zakupach. Szczegóły akcji w regulaminie dostępnym w sklepach.
1: Reklama.
4: Trendy radio na wakacjach.

0: Fasny.
1: Połowa przeglądu prasy już za nami. Za chwilę przeglądniemy gazetę codzienną Nowiny, a tematy, które się pojawią, to między innymi tematy kryminalne.

0: Czas już na Gazetę Codzienną. Noviny. Izraelscy śledczy umorzyli postępowanie w sprawie tragicznej śmierci w strefie Gazy polskiego wolontariusza Damiana Sobula, co wywołało protest także polskiego MZS. Przemyska prokuratura zdecydowała o kontynuowaniu swojego śledztwa, ale do tego potrzebuje międzynarodowej pomocy prawnej, także od Izraela. Do Sądu Rejonowego w Przeworsku trafił akt oskarżenia przeciwko Violetcie B. Śledczy oskarżają ją o dokonanie 144 przestępstw. Kobieta za pośrednictwem Allegro sprzedawała różne przedmioty, ale ich nie dostarczała. Największa inwestycja w historii MPWiK i jedna z największych w historii Rzeszowa jest już coraz bliżej końca. Rozbudowa rzeszowskiej oczyszczalni ścieków to inwestycja warta prawie 226 milionów złotych. W ostatnich dniach przeprowadzono kolejne próby działania elementów nowej infrastruktury. Tym razem testom na sucho poddano kolumnę centralną i zgarniacz osadnika wtórnego. Ratusz znowu chce zlikwidować rzeszowski bon żłobkowy. Rodzice się burzą, a urzędnicy twierdzą, że to elementarz racjonalnego gospodarowania budżetem. Bon żłobkowy w kwocie 300 zł mogą otrzymać rodzice na dziecko, które korzysta z niepublicznej opieki żłobkowej. To pomysł wyborczy Konrada Fiołka. Bon był potrzebny, bo w 2021 roku w miejskich żłobkach rzeczywiście nie było miejsc. Ci, którzy nie załapali się w rekrutacji do publicznej placówki, nie mieli wyjścia i musieli płacić. Te dodatkowe 300 zł w wielu przypadkach ratowało budżet.
1: Trendy z Tobą i dla Ciebie.

dzisiejszy przegląd prasowy zadbała Ewa Bukowiecka. Jak zwykle między 9 a 10 sprawdziliśmy najciekawsze artykuły z prasy Podkarpacia i Małopolski. No a wkrótce szykują się wiadomości z kraju i ze świata. Bądźcie z nami w dalszym ciągu. You think I worry about hell when I'm living in heaven? Life is a roll of dice and I keep hitting that seven. Como dice mi abuela, hay un tiempo para todo y ahora es el tiempo, es el dueño de este momento.

0: Ekspres informacyjny w Trendy Radio. Trendy Radio.
1: Dorosłość z długami, za chwilę o zobowiązaniach młodych Polaków, potem atak na taksówkarza ze wschodnim akcentem we Wrocławiu i polityczne konkurowanie o młodych wyborców. Ruszają imprezy prezydenta Warszawy i prezydenta Polski. Marcin Krzemiński. Młodzi wchodzą w dorosłość i robią długi. Problemy z ich spłacaniem ma ponad 30 tysięcy Polaków między 18 a 24 rokiem życia. Kwota zadłużenia młodych zbliża się do 100 milionów. To niespłacone kredyty, mandaty, rachunki telefoniczne, a także alimenty, mówi Diana Borowiecka z Big Info Monitoru.
2: W ugrupienie solidnych dłużników do 24 roku życia przeważają mężczyźni. Między innymi związane jest z zakupem najnowszych gadżetów, na które ich budżet nie jest jeszcze przygotowany.
1: Wśród mężczyzn jest 19 tysięcy dłużników, wśród kobiet niespełna 13 tysięcy. Kolejny atak na tle narodowościowym. W rękach wrocławskiej policji jest już 23-latek, któremu nie spodobał się wschodni akcent taksówkarza z Białorusi. Zaczął 66-latka obrażać.
3: Na tym jednak agresor nie poprzestał i uderzył szklaną butelką w głowę kierowcy.
1: Mówi Aleksandra Freus z Komendy Miejskiej Policji we Wrocławiu. Agresor uciekł, ale szybko ustalono jego tożsamość i teraz grozi mu do 5 lat więzienia. Kanada nie ulega Donaldowi Trumpowi i wprowadza cła odwetowe na amerykańskie towary. Wejdą w życie za niecałe 2 tygodnie. Jakie towary obejmą, o tym Tomasz Orchowski.
4: Kanadyjskie obostrzenia mają objąć ponad 700 towarów. To bardzo szeroki katalog, jak wylicza BBC, od stali po meble, świeżego tuńczyka czy bawełniane koszulki. W sumie cła będą dotyczyć produktów o wartości 20 miliardów dolarów. Zgodnie z ogłoszoną przez odstawę zasadą dolar za dolara od soboty obowiązują amerykańskie cła. To bezprecedensowe wyzwanie, przyznaje kanadyjski minister finansów François-Philippe Champagne. Kanadyjczycy sprostają temu wyzwaniu. Będziemy wspierać naszych pracowników, nasze przedsiębiorstwa, nasz przemysł wszelkimi niezbędnymi środkami tak długo, jak będzie to konieczne. Odstawa przeznaczy 7,5 miliarda kanadyjskich dolarów na pomoc krajowym firmom dotkniętym amerykańskimi sankcjami i ograniczenie w nich zwolnień.
1: I Austriaczka Sinia Kraus awansowały do ćwierćfinału debla w turnieju w meksykańskim Monterrey. To dzięki wygranej z Rosjanką Aleksandrą Panową i Belgijką Magali Kempen. Kolejnymi rywalkami Polki i Austriaczki będą Chinka Infan Shi i Australijka Maya Joint. Za godzinę po roku przerwy w Olsztynie startuje kampus Polska Przyszłości. Adresowana do młodych impreza Rafała Trzaskowskiego ma jednak tym razem konkurenta, bo w tym samym czasie swoje wydarzenie organizuje w prezydenckiej rezydencji w Juracie Karol Nawrocki. I również zaprasza młodych do rozmowy o Polsce. Szczegóły spotkań znajdziecie na dedykowanych im stronach w sieci i profilach w mediach społecznościowych.
5: Wieści pogodowe dla regionu przed nami dzisiaj w środę, zarówno na Podkarpaciu, jak i w Małopolsce. Temperatury mają sięgnąć w okolice 22 stopni Celsjusza. Na niebie utrzymywać będzie się zachmurzenie umiarkowane, wiatr północno-wschodni w porywach 40 km na godzinę. Jeśli chodzi o termikę, ta ciepła i sucha zapowiada się, a ciśnienie wynosi 1019 hektopaskali. Biometr na środę obojętny.
6: Reklama. Szukasz studiów blisko domu? Tylko w AHE w Jaśle. Administracja, pedagogika, studia licencjackie i magisterskie czekają. Nauka poprzez praktykę, wyjątkowi wykładowcy i specjaliści gwarantujące pracę lub awans. Zapisz się już teraz i zyskaj rabat na pierwszy rok studiów. Jasło, ulica Szkolna 38. www.ahe.lodz.pl/jaslo.
7: Gdzie u was w domu widać kobiecą rękę?
8: W każdym kącie i pod każdym kątem, bo mama to umie w styl. No i oszczędzanie. No patrz, jak urządziła mój pokój, cały z Agaty.
7: Nowy pokój dziecka, salon, sypialnia, kuchnia? To proste, gdy skorzystasz z promocji w Agacie, bo teraz 25 rat 0% albo tysiące produktów aż do 30% taniej. Aż do 30% taniej. Tylko do niedzieli. Szczegóły na agatameble.pl. Agata. Tu widać kobiecą rękę.

0: teraz szczoteczka magnetyczna Oral-B Io Kids z etui, która skutecznie zadba o zęby i dziąsła twojego dziecka za jedne 199 zł. Najniższa cena z 30 dni to 229. Kupuj w Neonet.
1: Uwaga, uwaga! W Mrówce Jasło i Mrówce Pilzno rozpoczynamy wielką wyprzedaż sezonu na dziale ogród. Start już 6 sierpnia. Meble ogrodowe, bujaki, huśtawki, stoły, leżaki, krzesła ogrodowe, a także kosiarki, podkaszarki, traktorki koszące i wiele, wiele innych w obniżonych cenach. Nawet do minus 40%. Kto pierwszy, ten oszczędza. Ilość produktów ograniczona. Złap okazję, zanim będzie za późno. Mrówka Jasło, ulica Floriańska 121. Mrówka Pilzno, ulica Witosa 2A. Zapraszamy.
2: Reklama. Trendy Radio 101,9 i 95,2 FM.
3: To już po 10:00 wskazuje zegar Trend Radia, to już też pora na rozpoczęcie ostatniej godzinki tegoż programu, który od godziny 6:00 z minutami towarzyszy wam w różnych środowych obowiązkach. Łukasz Michtal, cała poranna redakcja pozdrawia. No i oczywiście jeszcze do 11:00 możecie dołożyć troszeczkę swoich informacji, bo przecież właśnie czekamy na kolejne wiadomości od was, czy właśnie dzisiaj świętujecie ze swoimi pupilami, bo przecież, jak mówiliśmy już dzisiaj niejednokrotnie, 26 dzień sierpnia to Międzynarodowy Dzień Psa.

0: Tak, to dla ciebie gra Trendy Radio.
1: No, dzisiaj absolutnie nie ma mowy o przypadkach na naszej antenie, bo przecież 26 dzień sierpnia to dzień, kiedy urodziny świętuje jedyny w swoim rodzaju najsłynniejszy dentysta świata muzyki pop, dr Alban. Więc zamiast borowania i dentystycznego fotela serwujemy absolutny hit, klasyk lat 90., który nie zestarzał się ani o sekundę. Zatem mamy na to tylko jedną idealną odpowiedź na każdy problem i na każdy dzień. It's my life. Dajcie głośniej swoje głośniki, rzućcie wszystko, co robicie i przejmijcie przynajmniej na kilka chwil kontrolę nad swoim dniem. No to co? Pędzimy z trendy hitem dnia, a brzmi właśnie tak.
2: To jest trendy hit dnia.

Końcówka sierpnia nieubłaganie puka do drzwi, a to oznacza jedno. Czas na szybki bilans tegorocznych wakacyjnych przygód. I można zajrzeć w swoje telefony i sprawdzić, ile zdjęć zrobiliście przez te wakacje. 500, a może nawet kilka tysięcy. No właśnie, jakie wakacyjne wspomnienia będziecie mieli przyjemność zapisać w swej właśnie historii wakacji 2026 roku? Oto jest pytanie. A ja właśnie o tej porze przywołuję wspomnienia, ale te muzyczne. I ciężko aż w to uwierzyć, ale hit, który gram za momencik na naszej antenie, ma już dokładnie 30 lat.

0: adres informacyjny w Trendy Radio. Trendy Radio. Region.
1: Policjanci z Komisariatu Policji w Nowej Dębie zatrzymali 30-letniego mieszkańca miasta podejrzanego o serię przestępstw. Mężczyzna podpalił 10 pojemników na odpady komunalne oraz wiatę śmietnikową. Usłyszał także zarzuty dotyczące kierowania gróźb bezprawnych wobec świadka oraz znieważenia osób i interweniujących policjantów, mówi młodszy aspirant Agnieszka Wilk, rzecznik prasowy Komendy Miejskiej Policji w Tarnobrzegu.
2: 30-letni mieszkaniec Nowej Dęby został zatrzymany. Zgromadzony materiał dowodowy pozwolił na przedstawienie mu zarzutów umyślnego uszkodzenia mienia. Zachowanie mężczyzny zostało zakwalifikowane jako występek o charakterze chuligańskim. Ponadto 30-latek działał w warunkach recydywy. Mężczyzna usłyszał również zarzut kierowania gróźb wobec świadka, jak również znieważenia jego oraz innego mężczyzny, używając wobec obu osób słów powszechnie uznawanych za obelżywe. Zachowań tych dopuścił się publicznie i bez powodu, okazując rażące lekceważenie porządku prawnego. Mężczyzna usłyszał również zarzut znieważenia policjantów podczas i w związku z wykonywaniem przez nich obowiązków służbowych.
1: Mężczyzna za swoje zachowanie odpowie przed sądem. Za popełnione przestępstwa grozi mu kara do 5 lat pozbawienia wolności. Wraz z początkiem nowego roku szkolnego uczniowie Miejskiego Zespołu Szkół nr 3 w Gorlicach będą mogli korzystać z kolejnych wyremontowanych pomieszczeń higieniczno-sanitarnych. W budynku szkoły przeprowadzono modernizację 4 pomieszczeń sanitarnych na poziomie parteru oraz przyziemia. Zakres prac obejmował m.in. wykonanie nowych instalacji wodno-kanalizacyjnych, montaż nowych posadzek i okładzin ściennych, sufitów podwieszanych oraz drzwi z ościeżnicami. Pomieszczenia wyposażono w nowe urządzenia sanitarne oraz kabiny z płyt HPL. Zamontowano również nowe grzejniki, oprawy oświetleniowe i niezbędne wyposażenie. Inwestycja została wykonana z budżetu miasta Gorlice.
3: Twoje informacje lokalne w Trendy Radio.
1: Centrum Usług Społecznych Gminy Dębica rozpoczyna dodatkową rekrutację do projektu Razem w Potrzebie – Usługi Społeczne i Zdrowotne w Gminie Dębica. W ramach projektu zapewnia bezpłatne wsparcie opiekunki, pielęgniarki, fizjoterapeuty, psychologa oraz szkolenia dla opiekunów osób wymagających wsparcia. Usługi świadczone będą w miejscu zamieszkania osoby zakwalifikowanej do projektu. Przyznając usługi opiekuńcze oraz specjalistyczne usługi opiekuńcze, CUS gminy Dębica zweryfikuje na podstawie zaświadczenia lekarskiego niemożność samodzielnego wykonywania co najmniej jednej z podstawowych czynności dnia codziennego oraz weźmie pod uwagę sytuację osobistą osoby z niepełnosprawnością z uwzględnieniem stopnia i rodzaju jej niepełnosprawności. Osoby zainteresowane uzyskaniem wsparcia w formie usług opiekuńczych proszone są o zgłaszanie się osobiście, telefonicznie lub wysyłając e-mail. Nabór uczestników trwa do 28 sierpnia. Nadleśnictwo Oleszyce oficjalnie otworzyło nową ścieżkę historyczno-przyrodniczą Miłków. Trasa o długości 3 km prowadzi przez tereny dawnej, nieistniejącej już wsi. Jej przejście zajmuje od 2 do 3 godzin. Przy ścieżce rozmieszczono 19 przystanków wyposażonych w tablice edukacyjne. Pokazują one bogatą przeszłość dawnego Miłkowa oraz walory tutejszej przyrody. Przed wojną w Miłkowie mieszkały 984 osoby. Byli to Polacy, Rusini i Żydzi. W styczniu 1941 roku mieszkańcy zostali wywiezieni przez władze sowieckie. Dziś na dawnych posesjach rośnie las. Leśnicy zadbali o to, by ułatwić wędrówkę po tym terenie. Uporządkowano istniejące przepusty i zamontowano zabezpieczenia. Przy wejściu na trasę powstał utwardzony leśny parking z drewnianą wiatą, w której można odpocząć i wyruszyć w dalszą trasę. Przygotowano też miejsce do palenia ogniska. Nowa ścieżka łączy historię z nowoczesnością. Przy każdym przystanku leśnicy zamontowali kody QR. Witryna została zaprojektowana tak, by działać również bez zasięgu sieci komórkowej. Turysta może pobrać jej zawartość na swój telefon przed wyjściem w las. W ten sposób kody QR działają w głębi lasu offline. Ścieżka Miłków jest bezpłatna i otwarta przez cały rok. Dojazd na parking jest odśnieżany zimą.
0: Reklama.
4: Pobudka! Wstawaj! Teraz spełni się twój amerykański sen. Wreszcie wyśpisz się jak w najlepszym hotelu. Codziennie i to we własnym domu. Gwarantuje ci doktor materac i dokłada rabat 20% na amerykańskie materace Serta. Nie prześpi okazji. Doktor materac. Krosno, Kletówki 15. Sanok Plaza Unimed, ulica Krakowska 9.
0: Reklama.

ostatnim dzisiaj, moi drodzy, już mówimy wam o tym, że wakacje zbliżają się nieuchronnie, lato też powolutku zaczyna pakować swoje bagaże, ale jeszcze tych wakacji będzie okazja chociażby potańczyć i już przy okazji środy daję wam sygnał, abyście szykowali wygodne buty i mocne gardła, bo przecież w najbliższą sobotę 29 sierpnia cała okolica melduje się w Skołyszynie. Czas na prawdziwą potańcówkę, na którą czekaliście także i w tym regionie. Oczywiście najlepsze taneczne hity, niezapomniany klimat, no i mam nadzieję wasza obecność na finale wakacji. Gminny Ośrodek Kultury i Czytelnictwa w Skołyszynie zapraszają, zaprasza też Trend Radio, zapraszam również i ja, bo właśnie o muzyczną oprawę zadbamy, niczym na naszej antenie. Kto się wybiera? No to niechaj już zanotuje i zapamięta. Wieczorny czas warto spędzić w Skołyszynie. Mowa o sobocie, 29 sierpnia. Przypominam.

0: Trendy Radio z Wami na wakacjach. Reklama. Nowe narzędzia w ogrodzie, a w domu malowanie? Plikomarsze ma rozwiązanie. Do 5 września polecamy. Pilarkę spalinową NAK za 349 i farbę Dulux Easy Care 2,5 litra za 74,99. A za każde wydane 200 zł na Dulux Easy Care bon 50 zł. Plikomarsze. Nasze ceny rządzą.
1: Zaprasza Plikomarsze Jasło, Go Park Przemysłowa i Plikomarsze Dębica w Galerii Raj.
0: Reklama.

drodzy, i tak już na chwileczkę przed serwisem informacyjnym zwalniamy szybkie tempo dnia, ale tylko po to, aby wrzucić na naszą antenę absolutny majstersztyk czystej elektronicznej energii. Przenosimy się prosto do zmysłowego klubowego klimatu za sprawą legendarnego DJ-a Tiesto, a także australijskiego duetu Snakey Sound System, który swoim wokalem potrafi przyprawić ociarki. Zresztą, co tu wiele gadać? Wystarczy tylko zamknąć oczy, dać głośniej radioodbiornik i posłuchać tego numeru, który w środę, no, mam nadzieję, doda wam skrzydeł na resztę dnia i resztę tygodnia.

0: Ekspres informacyjny w Trendy Radio. Trendy Radio.
1: Nowe wątki w sprawie afery Zonda Krypto. Fałszywy masażysta w sanatorium w Karkonoszach. Policja szuka pokrzywdzonych. Polskie siatkarki zagrają w 1/8 finału Mistrzostw Europy. Marcin Krzemiński, szef Telewizji Republika, miał negocjować sprzedaż części udziałów stacji z szefem upadłej giełdy Zonda Krypto Przemysławem Kralem. Poinformował o tym Onet. Jak wynika z ustaleń portalu, w sprawie podpisano list intencyjny, a szczegóły omawiano podczas opłaconego przez Krala wyjazdu do Monako. Nowych doniesień w sprawie afery Zonda Krypto jest więcej, o czym teraz Cezary Jaszczyk.
2: Nowe wątki w sprawie afery opisują dziś też TVN24 i Wirtualna Polska. W zeszłym roku z Przemysławem Kralem spotkał się poseł Prawa i Sprawiedliwości Michał Moskal. Polityk chciałby z Zonda Krypto sponsorowała konferencję organizowaną przez jego fundację. Do rozmów w tej sprawie miało dojść na hiszpańskiej Ibizie. Wkrótce po spotkaniu Moskal zaczął aktywnie zajmować się tematem kryptowalut w Sejmie. Doniesienia komentował prezes Naczelnej Rady Adwokackiej i członek Trybunału Stanu. Mecenas Przemysław Rosati zastanawiał się, ilu jeszcze polityków prawicy będzie zamieszanych w tę sprawę.
3: Zobaczymy, jakie będą ustalenia prokuratury, bo to jest kluczowe w tego typu sytuacjach.
2: Sam Przemysław Kral ma współpracować z prokuraturą już od kilku miesięcy. Liczy na status małego świadka koronnego.
1: 4 osoby zginęły, a ponad 80 zostało rannych lub poszkodowanych w wyniku rosyjskich ataków na Ukrainę w ciągu minionej doby. Wśród ofiar i rannych są dzieci, informują władze przyfrontowych obwodów tego kraju. Rosja zaatakowała m.in. Czernichowo, Słowiańsk, a także obwody charkowski i zaporowski. To

0: Seksualne jednej z kuracjuszek, mówi Edyta Bagrowska z Jeleniogórskiej Komendy.
1: Jedna z kobiet zgodziła się na usługę, jednak zachowanie mężczyzny szybko wzbudziło jej niepokój i sprzeciw. W trakcie masażu mężczyzna dotykał kobietę w miejsce intymne. Kiedy pokrzywdzona stanowczo zaprotestowała, przerwał swoje zachowanie i uciekł z pokoju.
0: Policja sprawdza, czy takich przypadków mogło być więcej. Tylko za ten jeden fałszywemu masażyście grozi do 8 lat więzienia. 3 mecze, 3 wygrane. Nasze siatkarki doskonale radzą sobie w Mistrzostwach Europy. Wczoraj wygrały w Stambule 3-0 ze Słowenią i są już pewne awansu do 1/8 finału.
2: Oceniam to spotkanie bardzo dobrze. Zaczęliśmy w końcu grać naszą dobrą siatkówkę. Byliśmy dobrze przygotowane do tego meczu. Każda wygrana jest ważna. Mamy już te 3 wygrane na koncie.
0: Mówi liderka naszej drużyny Magdalena Stysiak. Dziś biało-czerwone mają dzień przerwy, potem najtrudniejsze grupowe pojedynki z Niemkami i Turczynkami.
3: Czas jeszcze szybko podzielić się prognozą pogody na dalszą część dnia. Zachmurzenie umiarkowane utrzymuje się w regionie i tak ma być też przez kolejne godziny. Na termometrach Krosna, Gorlic, Sanoka, Ustrzyk, Zagórza czy Leska. Dzisiaj od 18 do 23 stopni Celsjusza. Ciśnienie 1019 hektopaskali, no a biometr mamy obojętny. To tyle, jeśli chodzi o dzisiejszy poranek Trendy Start. Łukasz Michtal, dziękuję za uwagę i w imieniu naszej porannej redakcji zapraszam już jutro po godzinie 6. Wszystkiego dobrego, do usłyszenia.
4: Reklama.
5: Nie musisz wierzyć na słowo. Zobacz na własne oczy, jak przyjemna może być nauka języka. Nowa szkoła Leonardo School w Krośnie przy Popiełuszki 81 zaprasza na bezpłatne lekcje pokazowe 5, 10 i 11 września. Przekonaj się, jak unikalna, multisensoryczna metoda Leo English buduje sukces Twojego dziecka przez świetną zabawę. Zarezerwuj miejsce telefonicznie 883 232 502 29. Leonardo School. Daj swojemu dziecku najlepszy start.
4: Reklama. 90 w 60.

0: 90.
1: Dla was.
2: Dzień dobry, Rasek, moi drodzy. Hello. Witamy serdecznie. Program Grani na Żądanie już za godzinę.
3: Co ty?
2: Ale wcześniej
3: tempo?
2: Relaksujemy się, bo oczywiście najfajniejsze i największe hity. Otwieramy kawał dobrej historii co poniedziałek, co wtorek, co środę i tak do piątku.
3: Pewnie,
2: zawsze
3: tydzień.
2: Po 11, nie?
3: No to jest piękne.
2: Twój najlepszy rozdział życia, to który to będzie? Proszę bardzo.
3: Ten między piosenką drugą a trzecią.
2: Ale nie, dojrzewania, dzieciństwa, czy może jak byłaś takim podrostkiem?
3: Teraz.
2: A teraz jest twój najlepszy
3: czas.
2: No to fajnie, no to elegancko.
3: A twój Marcinie?
2: Ja też teraz, przed mikrofonem.
3: No, nie cofnąłbyś się?
2: Nie cofnę. Nie, no ani w zasadzie to wiesz, różnie może być z tym.
3: Mówiłeś mi, że nie możesz zapomnieć tych lat.
2: Do czasów licealnych by się wrócił człowiek, a ty nie?
3: W życiu.
2: Dlaczego? Przecież to były najbardziej fajne czasy, wyjątkowe, beztroskie, słoneczne.
3: Słonecznie to jest i teraz.
2: Tak, słoneczne. Ania za teraźniejszością, ja czasami nostalgicznie wracam do przeszłości.
3: Ale wiesz, Marcin, kto to wie, co to będzie za x lat?
2: Tak, dokładnie.
3: Może będę mówić tak samo jak ty?
2: Będziesz mówiła tak samo jak ty, jak będziesz miała plus 20.
3: Zobaczymy.
2: Ania Minasian w teraźniejszości.
3: Marcin, również teraźniejszy, ale gdzieś odlatuje do przeszłości.
2: Tak, w 90. lata.

0: Trendy Radio. Przepis na dobrą środę.
1: East 17, West End Girls.
2: Tak.
1: Oj, brytyjski
2: A mówiłem, że boysbandów nie zagramy. No boysbandy się pojawiają u nas, oczywiście, że tak. No, dużo tych boysbandów było w latach 90, nie?
1: No teraz jest znacznie mniej.
2: No i dziewczyny były bardzo zakochane w tych chłopcach, którzy występowali.
1: A mężczyźni co, niby
2: Ale teraz
1: nie byli?
2: Na rynku lokalnym pojawiają się różne boysbandy.
1: No i też powracają.
2: No oczywiście, że
1: Just
2: tak.
1: Just Five, nie wiem, Ostatnio czy
2: pamiętam, jak w pierwszym rzędzie stałaś, no nie powiem, jaki zespół występował u młodych panów. No i oczywiście Ania była taka zachwycona.
1: No ty byś nie był?
2: Nie, w ogóle.
1: A, bo ty się nie znasz.
2: No właśnie.
1: Nie znasz się nic.
2: Bynajmniej potwierdzam.

0: Trendy Radio na wakacjach.
1: Master Boy i Feel the Heat of the Night, o, już teraz.
2: To tego numeru
1: się do Niemiec.
2: Brakowało, nie?
1: No brakowało.
2: Brakowało w dzisiejszym odcinku, więc nadrabiamy nie miną, ale w rzeczywistości, tym wielkim hitem.
1: Tak.
2: Tak, grupa, której chyba przedstawiać nie muszę, znana oczywiście z wielu przebojów, które pojawiają się sukcesywnie i często
1: tak,
2: na naszej antenie.
1: Tak, Anybody Movin' On chociażby.
2: Ten twój ulubiony,
1: no,
2: nie?
1: Ulubiony,
2: dokładnie.
1: Uwielbiam.
2: Nie bam się, proszę cię, tyle razy mówiłem.
1: No wiesz co?
2: No, bo teraz będziesz bardziej twórcza, proszę
1: no,
2: bardzo.
1: No właśnie, nie sądzę. To
2: no
1: pomaga.
2: Nie, no faktycznie.
1: To pomaga.
2: A, tak, kolega mój też tak miał. Jak wkuwał coś, uczył się, no to musiał
1: ja
2: sobie
1: tak miałam,
2: coś
1: w ręce.
2: Co to w ogóle daje?
1: Też
2: nic,
1: tak
2: nie
1: miałam
2: wiem.
1: Zawsze przy tablicy.
2: Tak?
1: No, kredą się bawiłam tak, że aha, zawsze miałam
2: kredy, to jadłaś.
1: Brudne. Jadłam kredę.
2: Oczywiście.
1: Ja nie jestem tobą, żeby kredę jeść.

0: Trendy Radio. Spędzamy wspólnie dobry dzień.
1: Kapitan Hollywood Project.
2: More and more. Tak, grupa, którą reprezentujemy bardzo często w naszej, no takiej ramówce ogólnej radia, ale też w 90 godzina. Pamiętajcie, to program, który zrzesza disco maniaków, ale nie tylko. Po prostu ludzi, którzy kochają muzykę dance'ową, taneczną, rozrywkową.
1: Rozrywkową.
2: No to idziesz na ten dancing ze mną, czy nie?
1: Marcin, ale powiedz mi, po co ty chcesz iść na dancing? No tak, jesteś kłodą. Ani się nie potrafisz ruszać.
2: No to dlatego...
1: Deptasz wszystkie panie po palce.
2: No ale obiecałaś...
1: No to o co ci chodzi z
2: tym dancingiem? No, że mnie nauczysz.
1: Próbowałam i zostałam podeptana. No to powiedz, czego ty jeszcze
2: oczekujesz? No to bądź
1: oczekujesz?
2: Wytrwała, żeby kogoś nauczyć, trzeba być wytrwałym. Nie uczyłaś nikogo...
1: Mam podobnie jak ty, nie jestem cierpliwa.
2: No to bądź.
1: Marcin,
2: bądź raz.
1: Powiedz mi.
2: Tak?
1: Ale po co ty chcesz na dancing?
2: No, żeby się nauczyć dobrze tańczyć tak jak ty, bo wiesz, jak zobaczyłem ciebie w akcji, to jakoś mi tak łzy w oczach stanęły.
1: Marcin, nie możesz być ze wszystkiego najlepszy, ja ci to mówiłam.
2: Ale z tego mogę.
1: No, słyszycie.

0: Bad Boys Blue.
1: You Are a Woman.
0: Oj,
1: to są wirujące brzmienia.
0: Lata 80.
1: Słuchajcie, byłem kiedyś na okolicznościówce, niedaleko, bo to były okolice Rzeszowa. No i co? No i właśnie kapela grała takie przeboje, takie hity. No i czy ciocia, czy wujek najczęściej je zamawiał, co? Modern Talking.
0: No
1: albo
0: tak.
1: Bad Boys Blue. Albo Blue System.
0: Ale
1: takie
0: chyba
1: utwory.
0: Ale na weselach rządzą kapelę,
1: rządzą,
0: nie?
1: Rządzą.
0: Co ty byś wybrał?
1: Ja co bym wybrał? Aleksję Summer is Crazy.
0: Ale nie, na weselu, gdybyś teraz...
1: No, na weselu tą piosenkę.
0: Ale nie, kto by ci śpiewał?
1: A to ciebie, od razu.
0: Mnie?
1: Tak.
0: Ale kogoś jeszcze? Chodzi mi, czy DJ, czy kapela, no co za gość.
1: Ciebie jako wokalistkę.
0: No.
1: Co ci więcej trzeba? Coś ci więcej trzeba?
0: Nie trzeba.
1: A DJ-a mógłby być w tle jakiś tam, nieważne.

0: ekspres informacyjny w Trendy Radio. Trendy Radio. Region.
1: Zakończyła się przebudowa drogi powiatowej Ropa-Brunary. Prace objęły dwa odcinki drogi przebiegające przez miejscowości Ropa i Brunary. Zakres inwestycji został rozszerzony w trakcie realizacji zadania. W ramach przeprowadzonych prac wykonano między innymi przebudowę nawierzchni jezdni, poboczy i zjazdów, nowe oznakowanie pionowe i poziome, odwodnienie drogi, a także udrożnienie i remont istniejących przepustów. Przeprowadzona modernizacja pozwoliła nie tylko poprawić jakość jezdni, ale również uporządkować jej otoczenie i infrastrukturę towarzyszącą. Nowe oznakowanie, wykonane pobocza, sprawne odwodnienie oraz wyremontowane przepusty wpływają na poprawę bezpieczeństwa i funkcjonalność drogi. Wartość inwestycji wyniosła prawie 2 miliony złotych. Dofinansowanie z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg wyniosło ponad 800 tysięcy, natomiast gmina Ropa przekazała na realizację zadania 200 tysięcy złotych. Trwa rozbudowa ulicy Błotnej w Tarnowie. Aktualnie wykonawca umacnia brzegi potoku Strusinka, buduje przepust oraz wykonuje kanalizację deszczową i kanał technologiczny. Inwestycja na ulicy Błotnej obejmuje budowę drogi o długości 166 metrów oraz 244-metrowego ciągu pieszo-rowerowego. Koszt prac to ponad 1 800 000 zł, przy czym prawie połowę stanowi dofinansowanie z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg. W efekcie powstanie droga dojazdowa do nowego osiedla oraz działającej przy Błotnej szkoły. Będzie się łączyła z ulicą Jarą. Wzdłuż niej zostanie zbudowany chodnik z betonowej kostki. Ulicę oświetlą ekologiczne lampy. Natomiast ścieżka rowerowa z masy bitumicznej pobiegnie od ulicy Sanguszków przez Błotną do Jarej. Na jej początku zostanie zamontowana stacja naprawy rowerów.
2: To dzieje się blisko Ciebie.
1: Czwarta edycja wystawy rolniczej Agro Gorlice 2026 odbędzie się w dniach od 19 do 20 września na terenie Zespołu Szkół Centrum Kształcenia Rolniczego w Bystrej. Na uczestników czekać będą między innymi pokazy zwierząt hodowlanych, strefa smaków i rękodzieła, konkurs kulinarny Strefa dla najmłodszych, mówi Mirosław Waląg, starosta powiatu gorlickiego.
3: W poprzednich latach lista wystawców zamykała się na około 100 podmiotach i również w tym roku spodziewamy się dużego zainteresowania. Zapisy nadal trwają, dlatego nie chciałbym jeszcze podawać ostatecznej liczby, ale naszym celem jest co najmniej utrzymanie tego poziomu. Zainteresowanie mogę powiedzieć, że jest duże. Tegoroczna edycja będzie miała również nowe elementy i chcemy, aby oferta była jeszcze bardziej różnorodna. W sobotę pierwszego dnia wystawy zaplanowaliśmy m.in. otwarcie wystawy, wystawę zwierząt, pokaz strzyżenia i pielęgnacji bydła. Nie zabraknie również akcentów kulinarnych i lokalnych.
1: Wydarzenie będzie otwarte dla zwiedzających w sobotę od godziny 13 do 19 oraz w niedzielę od godziny 13 do 17.
0: Reklama. Lidlowa rewolucja cenowa trwa. W Lidlu każdego dnia zrobisz tanie zakupy także bez promocji. Sprawdź nasze nowe ceny produktów oznaczonych rombem z hasłem Twoje niskie ceny na etykietach cenowych. Na przykład sok 100% jabłko Solevita w nowej cenie regularnej 2,49. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką 2,99. Lista produktów dostępna na www.lidl.pl/bez promocji w strefie kas i u asystenta kas samoobsługowych. Więcej szczegółów na stronie internetowej.
4: Lidl, to się opłaca.
5: Nowe narzędzia w ogrodzie, a w domu malowanie? Brico Marche ma rozwiązanie. Do 5 września polecamy. Pilarkę spalinową NAK za 349 i farbę Dulux Easy Care 2,5 litra za 74,99. A za każde wydane 200 zł na Dulux Easy Care bon 50 zł. Brico Marche. Nasze ceny rządzą.
6: Zaprasza Brico Marche Jasło, Go Park Przemysłowa i Brico Marche Dębica w Galerii Raj.
7: Sierpień w PSB Mrówka Jasło i PSB Mrówka Pilzno jest pełen nagród. Od 3 do 28 sierpnia weź udział w akcji Szczęśliwy Paragon. Od poniedziałku do piątku zrób zakupy za minimum 70 zł. Zapisz numer paragonu lub faktury oraz swój numer telefonu i wrzuć zgłoszenie do kuli. W każdą sobotę wielki finał i losowanie. Do wygrania bony zakupowe, karty rabatowe, kętarka, zestaw garnków oraz wiele, wiele innych nagród. A w każdą sobotę sierpnia zrób zakupy zakupy za minimum 250 zł. Podejdź do kasy, zakręć mrówkowym kołem fortuny i odbierz swoją nagrodę. Czekamy na Ciebie w PSB Mrówka Jasło przy ulicy Floriańskiej 121 oraz w PSB Mrówka Pilzno przy ulicy Witosa 2A. Zrób zakupy, spróbuj szczęścia i wygraj z mrówką. Szczegóły i regulamin akcji dostępny w sklepach.
8: Reklama.
9: Trendy Radio. Największe hity lat 80., 90. i współczesnych.
10: TH Express, I Will Be Your Number One.
11: Tak, number one.
10: Tak jest. To, jest to projekt stworzony przez francuską wytwórnię. No dobra, pojawi się Aleksja później, Marcinie, bo pojawi cały się? Dzień o niej gada.
11: No to dlatego myślę, że powinnaś...
10: Ale mówisz na kobiety, nie? Że,
11: że co?
10: Voice Band i typa, to ty sam miałeś plakat Aleksji w pokoju.
11: Miałem.
10: I to przez jaki czas?
11: No, oczywiście.
10: W tych krótkich brązowych włosach tak, i w tak, tej tak. czerwonej bluzce.
11: Oczywiście. No, no jasne. Taki. I nie, wcale się... I w ogóle teraz się do tego przyznaję. Jest mi z tym dobrze.
10: To się nie czepiaj mnie i moich
11: plakatów. Więcej nic nie wiesz, co powiedzieć.
10: No ja wiem swoje. La, la, la.

0: Mr. French Junior, I feel so good.
1: Tak.
0: No tak, jak się czujesz, Marcin?
1: Przejmowałaś czasami jakby nawyki swoich no, gwiazd, w których byłaś w ogóle tak zadłużona?
0: Tak, szczególnie w szkole, jak musiałam się uczyć, a oni nie.
1: Tak?
0: No pewnie.
1: Wystarczy zobaczyć, ale o czym mówisz? Ja mówię o wokalistkach.
0: Marcin, że przejmowałaś, no nie,
1: na
0: no
1: przykład,
0: jak?
1: No jak, no, gestykulację przejęłaś jednej z wokalistek, która jest nawet na Facebooku, na twojej stronie startowej.
0: Marcin, no. Ja, no nie.
1: Ja nawet cię pomyliłem z nią.
0: No, to jest w ogóle dla mnie jakaś abstrakcja.
1: Nie?
0: No ja sobie myślę, co ty gadasz?
1: A to co, to codziennie przychodzisz jak kameleon, co innego, to wiesz.
0: No nie, to można ciężko się odnaleźć.
1: Kolega mi powiedział, że czasami jak przychodzi do biura, a pracuje w Krakowie, no to poważnie, zaraz tak się musi przyglądnąć 3 razy na koleżankę, czy to ona.
0: Co ty mówisz?
1: Poważnie.
0: No to ma fana.

0: Trend Radio. Dobry wybór.
1: Komik, I surrender to your love.
2: Tak, tak,
1: oj,
2: tak.
1: Pięknie, dawno nie graliśmy i to bardzo.
2: FK, dziękujemy bardzo serdecznie za taką propozycję. Szalejesz podobno na imprezach w rytmie, no, hip-hopu, ale tutaj postanowiłaś dla swojego fadera, napisałeś, czyli tatusia, zagrać coś fajnego z jego epoki. A, o, to tak.
1: Nice. Dobrze, a ja całkiem inaczej odebrałam to, Marcin. Nieważne,
2: no właśnie.

0: Trendy z tobą i dla ciebie.
1: Aleksia, me and you, no masz tak? Marcinie, niech ci będzie.
2: No widzisz, to takie, stoimy na rozdrożu,
1: na dobry...
2: czy iść w tym kierunku, czy w tamtym. Zawsze wybieramy Ania go, ja west.
1: No tak jest, no stoimy na rozdrożu.
2: I go west wychodzi.
1: Jaki scenariusz nostalgiczny w ogóle, Marcin, ty jesteś
2: tak,
1: poetą.
2: Na rozdrożu, w którym kierunku pójść, Eurodance'ie. I
1: brakuje
2: wychodzi
1: jeszcze,
2: na to,
1: żebyś napisał o tym wiersz.
2: Napiszę.
1: Napisz,
2: bo na jutro.
1: Widzę, że ty jesteś
2: na taki jutro
1: romantyk.
2: Napisz, jestem twórczy dzisiaj, dokładnie.
1: Słuchajcie,
2: tak.
1: Wy nie znacie Marcina od tej strony, tak, ale tak. To jest naprawdę tak romantyczna
2: to jest program 90 na godzinę, to mówimy o muzyce. Proszę bardzo, wracamy. Aleksia, me and you na antenie. Wszystkich zwolenników dobrych takich rytmów właśnie wakacyjnych odsyłamy do tej audycji, która właśnie teraz.

0: Dziękujemy za dziś. Cześć, to był program bye, bye. 90 na godzinę. Coś zagrasz 90 na godzinę w kolejnej godzinie?
1: No stop. Gra.
0: Godzina godzinie.
1: No tak, pewnie.
0: Powtórzenia są niedobrze widziane w radioodbiorniku, nie?
1: Marcin, no może nikt by się nie zorientował, gdybyś teraz tego nie powiedział.
0: No tak mam. Tak jak wie, przychodzisz, nie chcesz coś powiedzieć i wszystkim wypaplasz. Co to w ogóle jest?
1: Mam to po tobie. Dziwne właśnie przejmuję te nawyki, które wcześniej wspomniałeś.
0: No właśnie.
1: Ten niestety jest od ciebie.

0: Ekspres informacyjny w Trendy Radio. Trendy Radio.
1: Nowe czołgi K2 już w Braniewie. Polska wzmacnia wschodnią flankę NATO. Asystencja osobista coraz bliżej. Rząd zapowiada wsparcie osób z niepełnosprawnościami. Jak rozpoznać jadalnego grzyba? W Białymstoku trwa kurs dla grzyboznawców. Zapraszam, Wojciech Wiszniewski. Na początek o dostawie wojskowej. Polska ma kolejnych 28 nowych czołgów K2. Kupiliśmy je w Korei Południowej. Trafiły do Braniewa, mają wzmocnić wschodnią flankę NATO. Łącznie wojsko ma mieć 1000 takich czołgów. Docelowo K2 mają być produkowane w Polsce. W 2028 roku asystencja osobista będzie dostępna dla osób z niepełnosprawnościami, zapewnia Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej. Skorzysta z tego nawet 500 000 osób. Rząd przyjął już projekt. Drugie czytanie prawdopodobnie we wrześniu. Dowieziemy to, mówi wiceminister Sebastian Gajewski.
2: Najpierw prawo do usług z zakresu asystencji osobistej będą miały osoby najbardziej potrzebujące. Asystencja osobista będzie przysługiwać w wymiarze od 20 do 240 godzin miesięcznie.
1: Asystenci mają być zatrudniani na podstawie umowy zlecenie lub umowy B2B. Będą zarabiać od

0: gołąbki. Część z nich jest na pewno jadalna.
1: Dużo grzybów ma swoje subarwtury, na przykład kurka to lisówka, czubajka kania.
2: Trzeba się znać, to jest jedna sprawa, a druga, jeśli grzyba nie znamy, to nie bierzemy.
3: Opowiadały grzyboznawczynie z białostockiego sanepidu Irena Jarocka i Halina Budziejko. Kolejna fala ekstremalnych upałów nadchodzi nad Włochy. Od dziś przyniesie temperatury, które na południu kraju mogą sięgnąć 45 stopni. Od końca maja zanotowano we Włoszech ponad 50 dni rekordowego gorąca. Jak zaznaczył dziennik La Repubblica, włoskie morza są tak upalne, że ziemia nie może się ochłodzić. Las Klint, Bodo Glimt i Sabah Baku, w którym gra Tymoteusz Puchacz, zdobyły bilety do fazy ligowej Ligi Mistrzów. Dziś kolejne cztery mecze w najciekawiej zapowiadającym się spotkaniu. Olympique Lyon zagra z Fenerbahce. W pierwszym meczu było 1-1. Dlatego pogromcy Górnika Zabrze ze Stambułu postawili się w niełatwej sytuacji. Tym bardziej, że francuskie media liczą na to, że na własnym boisku Olympique pokaże klasę, mówi trener francuskiej drużyny Paulo Fonseca.
4: Jesteśmy bardzo zmotywowani. Myślę, że to normalne. To ważny moment dla nas i dla klubu. Moment, który rozumiemy jako szansę, by zaznaczyć swoją obecność w historii. Ale jesteśmy także świadomi jakości przeciwnika.
3: Jutro polskie kluby będą walczyć o grę w Lidze Europy i Lidze Konferencji. Dla Lecha i Jagiellonii to powinna być formalność. Wysoko wygrały swoje pierwsze mecze. Trudne zadanie będą mieli Raków w meczu z Hajdukiem i Górnik z AS Monaco.

0: Zerknijmy jeszcze na prognozę pogody. 22 stopnie w regionie Podkarpacia i Małopolski to aura na dzisiaj. Zachmurzenie umiarkowane w nocy, no też nie za ciepło, bo 9 stopni. Ale już jutro 26 i pełne słońce w Krośnie, w Jaśle, w Tarnowie, w Rzeszowie, w Lesku, w Dębicy i w Gorlicach. Piątulo jeszcze przyjemniejszy, bo 28 stopni, ale noce już należą do tych chłodniejszych, no bo tylko 9.
1: Reklama.
2: Nie musisz wierzyć na słowo. Zobacz na własne oczy, jak przyjemna może być nauka języka. Nowa szkoła Leonardo School w Krośnie przy Popiełuszki 81 zaprasza na bezpłatne lekcje pokazowe 5, 10 i 11 września. Przekonaj się, jak unikalna, multisensoryczna metoda Leo English buduje sukces Twojego dziecka przez świetną zabawę. Zarezerwuj miejsce telefonicznie 883 232 502 29. Leonardo School. Daj swojemu dziecku najlepszy start.
3: Wiesz, że w Castoramie przecenili meble ogrodowe, łazienkowe, panele?
4: Bo to bezmiar okazji w Castoramie. Tylko teraz setki produktów do 80% taniej. Akcja trwa do 30 sierpnia. Sprzedawcą produktów jest Castorama. Regulamin w sklepach i na castorama.pl.
1: Reklama.
5: Granie na żądanie.
6: Zamawiaj ulubione hity, sprawnie spodziankę bliskim i znajomym. 7148 trendy. I treść pozdrowień. Kosz złotówka plus VAT.
0: Hello, hello, dzień dobrasek. No, za oknem jeszcze niby lato, ale czuć powiew jesieni powoli. No ja już zdążyłam wyciągnąć kilka swetrów, tak na zaś. No niby jeszcze ma być ciepło, ale szybko się to zmieni. Także dzióbki, no powoli żegnamy się z naprawdę fajnymi temperaturami. No i będziemy znowu narzekać cały rok, ile to jeszcze do lata. A ja już teraz zapraszam na program 7148 trendy. I to, co macie do przekazania, bo startujemy.

Sound of Silence, Simon i Garfunkel dla taty, bronię od córki, Veli, to twoja, tatusiu, ulubiona piosenka za młodu, słuchałeś jej w kinie, zanim zaczął się film. Zawsze opowiadasz, całuję i miłego słuchania. Ale słodziaśnie. Pozdrawiamy w takim razie Welusię, no i też pana Bronisława, no i dziubasy wszyscy będziemy mogli odsłuchać. No tego jakże szlagieru play.

0: Trendy z tobą i dla ciebie.
1: Reklama. Powitaj szkołę z mrówką i odbierz bonus na kolejne zakupy. Od 6 do 31 sierpnia kup artykuły szkolne za minimum 120 zł, a otrzymasz kupon o wartości 20 zł na następne zakupy w PSB Mrówka. U nas znajdziesz zeszyty i szkolne akcesoria. Wszystko, czego potrzeba na dobry początek roku. Zapraszamy do PSB Mrówka Jasło przy ulicy Floriańskiej 121 oraz PSB Mrówka Pilzno przy ulicy Witosa 2A. PSB Mrówka. Budujące pomysły. Kupon można wykorzystać przy kolejnych zakupach. Szczegóły akcji w regulaminie dostępnym w sklepach. Reklama.
0: Granie na żądanie. Antena jest twoja.
2: Wymasuj mnie, Romanie, z dedykacją dla Artura, przyszłego fizjoterapeuty. Artura, pozdrawiamy, trzymamy kciuki za dalszy rozwój. No i wtedy już będzie można grać Arturowi ten hicior non-stop. I to taki fajny play.

0: Trend Radio. Dobry wybór.
1: Pozdrowienia dla Amelki, która lubi... Oj, Amela. No trzeba dbać o zdrowie, pamiętaj. Pozdrawiam Anio, włączcie aptekarze i królewna. Zagramy. Amelka, no to w takim razie no, chyba też będziesz księżniczką. No panowie też tu śpiewają chyba dla ciebie, co?

0: Trendy Radio. Wybijamy trendy brzmienia w regionie.
1: Buziaczki dla kochanej żony Amelii z okazji rocznicy ślubu. Kocham cię Leszek, żyje się raz i baciary. No pewnie, że tak zagramy. No i pozdrawiamy panią Amelę. Jeszcze więcej wspólnych lat, gołąbki. Nice.

0: Adres informacyjny w Trendy Radio. Trendy Radio. Region.
1: Na drodze wojewódzkiej numer 993 w miejscowości Samoklęski na trasie Nowy Żmigród - Gorlice wczoraj doszło do poważnego wypadku z udziałem motocyklistki. Ze wstępnych informacji wynika, że ranna została 53-letnia kobieta kierująca jednośladem, która straciła panowanie nad pojazdem i zjechała z jezdni do pobliskiego rowu i uderzyła w drzewo. Jej stan jest poważny. W starostwie powiatowym w Jaśle podpisano umowę na dostosowanie pomieszczeń w budynku 2 Liceum Ogólnokształcącego imienia podpułkownika Modrzejewskiego na miejsca doraźnego schronienia. Zakres prac obejmie opracowanie kompletnej dokumentacji projektowo-kosztorysowej poprzedzonej wykonaniem ekspertyzy technicznej dotyczącej realizacji robót budowlanych dostosowujących pomieszczenia z przeznaczeniem na miejsca doraźnego schronienia w piwnicy budynku 2 liceum. Łączny koszt zadania to ponad 170 tysięcy złotych. Umowa realizowana jest w ramach programu ochrony ludności i obrony cywilnej na lata 2025-26. Prace potrwają do października bieżącego roku. Muzeum Dwory Karwacjanów i Gładyszów w Gorlicach podpisało umowę na realizację kluczowej inwestycji dla kulturalnej mapy Gorlic i całego regionu. Projekt obejmuje kompleksowy remont i przebudowę budynku, w tym między innymi zmianę sposobu użytkowania poddasza oraz reorganizację sal wystawienniczych i edukacyjnych, mówi Magdalena Zalesko, zastępca dyrektora Muzeum Dwory Karwacjanów i Gładyszów w Gorlicach.
2: Zmiany będą szerokie. Przede wszystkim zmieni się przestrzeń Dworu Karwacjanów. Zmianie poddane zostaną funkcjonalność i lokalizacje pewnych pomieszczeń w Dworze Karwacjanów. Będzie reorganizacja sal wystawienniczych i edukacyjnych. Inwestycja stworzy nową przestrzeń dla nowej, nowoczesnej ekspozycji stałej. Mamy nadzieję, że wróci też, taki jest plan, kawiarnia, która będzie uruchomiona na tarasie z widokiem na malowniczą panoramę Beskidu Niskiego.
1: Wartość robót wynosi ponad 9,7 miliona złotych. Tegoroczne lęgi głuszców w ośrodku hodowli tego gatunku w Nadleśnictwie Leżańsk zakończyły się sukcesem. Odhodowano 60 młodych ptaków. 56 z nich w tym roku trafiło już na wolność. Odchowane młode osobniki przekazano w minionych tygodniach do wsiedlenia w Puszczy Solskiej, Lasach Janowskich, Puszczy Augustowskiej i Borach Dolnośląskich. Od początku działalności ośrodka hodowli głuszców w Nadleśnictwie Leżańsk do polskich lasów trafiło już ponad 660 głuszców, które podtrzymują dziką populację tego gatunku w kraju. W ośrodku na zimę pozostaje 37 osobników, 31 kur i 6 kogutów dojrzałych. Ptaki te mają od 1 do 8 lat i stanowią stado zapewniające przyszłoroczny przychówek. Głuszce pozostają pod stałą opieką weterynaryjną.
3: Więcej informacji na trendradio.pl.
4: Reklama. Pobudka! Wstawaj! Teraz spełni się twój amerykański sen. Wreszcie wyśpisz się jak w najlepszym hotelu. Codziennie i to we własnym domu. Gwarantuje ci doktor materac i dokłada rabat 20% na amerykańskie materace Serta. Nie prześpi okazji. Doktor materac. Krosno, Kretówki 15. Sanok Plaza Unimed, ulica Krakowska 9.

0: Marzysz o praniu, które pachnie świeżością i nie zajmuje pół salonu? Tylko teraz kup suszarkę Electrolux, a pralkę tej marki weź za pół ceny. Z Neonet i Electrolux pranie może być naprawdę proste, wygodne i tanie. Sprawdź w sklepach i na neonet.pl.
1: Nowe narzędzia w ogrodzie, a w domu malowanie? Plikomarsze ma rozwiązanie. Do 5 września polecamy. Pilarkę spalinową NAK za 349 i farbę Dulux Easy Care 2,5 litra za 74,99. A za każde wydane 200 zł na Dulux Easy Care bon 50 zł. Plikomarsze. Nasze ceny rządzą.
2: Zaprasza Plikomarsze Jasło, Go Park Przemysłowa i Plikomarsze Dębica w Galerii Raj.
3: Reklama.
4: Granie na żądanie.
5: Zamawiaj ulubione hity, sprawnie spodziankę bliskim i znajomym. 7148 trendy. I treść pozdrowi. Kosz złotówka plus VAT.
6: Pozdrawiam całe Trendy Radio oraz wszystkich budowlańców z Krosna. Coco Jumbo i do przodu. No właśnie, panowie, jeszcze chwila i weekend. Co będziecie porabiać, też możecie oczywiście pisać. No i miło, że jesteście tu z nami, naprawdę. Gramy.

0: This one goes out to the one I love.
1: Trendy, Podkarpacie i Małopolska.
2: Ajajaj, romantycznie akcent, taką cię wyśniłem dla wyśnionej, wymarzonej Eli. O proszę, Elunia, jak to usłyszy, no to będzie zachwycona. Aż sama czytając takie pozdro mam uśmiech na twarzy. Miło, miło.

0: Reklama.
1: Sąsiedzie, wiesz, kiedy jabłka są najświeższe? Teraz! To właśnie czas na wczesne odmiany jabłek, takie, których nie spróbujesz w żadnej innej porze roku. W MPM kupisz je tylko do środy, w promocji po 4 zł za kilogram. Tak, świeże, chrupiące jabłka na dobry początek sezonu. W MPM teraz tylko 4 zł za kilo. MPM. Zakupy blisko domu. Cena sprzed obniżki 5,90 zł za kilogram.
0: Reklama.
2: The Colors, Italo Disco, dawno też nie było. Pozdrawiam kolegów z pracy od Henika J. Heniu, pozdrawiam ciebie, twoich kumpli. No i panowie, ile jeszcze pracy przed wami? Dużo czy już powoli kończycie? A może na urlop się zbieracie? Też czekam na wiadomości od was.

0: Trendy Radio. Trendy Radio. To trendy, hity wszechczasów.
1: Bye, bye, bye. Trzymajcie się. Filip Waćkowski przejmuje antenę, a my słyszymy się już za kilka godzin. Także zapraszam na 101.9 i 95.2 FM. Cześć.

0: Ekspres informacyjny w Trendy Radio. Trendy Radio.
1: Francuska turystka wraca do zdrowia po ataku żubra na Mazurach. Nocna strzelanina w Żorach to była policyjna obława. Lublin pęka z dumy. W ogrodzie po 12 latach urodziły się kolejne pawie. Zapraszam, Wojciech Wiszniewski. Nie ma zagrożenia życia dla kobiety w ciąży, którą wczoraj w Puszczy Boreckiej na Mazurach zaatakował żubr. Zwierzę zaatakowało spacerujące poboczem drogi małżeństwo z Francji. Kobieta trafiła do szpitala w Giżycku. Ma złamania w okolicach miednicy. Żubr zaatakował niespodziewanie, mówi Ewelina Szklarzewska z Regionalnej Dyrekcji Lasów Państwowych w Białymstoku.
2: Zawsze musimy mieć na względzie, że to są dzikie zwierzęta. Ich zachowania mogą być nieprzewidywalne. Takie zwierzęta dają sygnały, że są zaniepokojone. To może być kręcenie ogonem, kręcenie głową, grzebanie racicami w ziemi.
1: Koniec lata to okres godowy u żubrów. W tym czasie mogą być rozdrażnione. Żubr, który zaatakował francuską parę, prawdopodobnie nadal przebywa w Puszczy Boreckiej. Nocna strzelanina na osiedlu w Żorach na Śląsku. Podczas policyjnej obławy padło kilkanaście strzałów. Zatrzymano dwie osoby w wieku 31 i 32 lat. Próbowali uciec autem i potrącili policjanta. Wtedy padły strzały i pojazd został unieruchomiony. Oboje zostali wyciągnięci z samochodu i zatrzymani.
3: Śledczy zabezpieczyli narkotyki,
1: mówi podkomisarz Bogusława Kobeszko z rybnickiej policji. Potrącony policjant nie odniósł poważnych obrażeń. Już niecały tydzień do pierwszego dzwonka w szkołach, a nauczyciele zaplanowali na ostatni dzień wakacji protest. W Warszawie odbędzie się manifestacja, a to będzie dopiero początek szerszej akcji. O jej formie zdecyduje zarząd Związku Nauczycielstwa Polskiego we wrześniu. Jak mówi wiceszefowa ZNP Urszula Woźniak, w ramach protestu nauczyciele mogą nie brać dodatkowych godzin albo rezygnować z wyjazdów na wycieczki. Nauczyciele chcą 15% podwyżki, rząd proponuje od przyszłego roku 3%.
4: Słowo podwyżka dla nauczyciela to jest obraźliwe w tym momencie. Jeżeli będą utrzymane te wskaźniki, to w 2027 wynagrodzenia nauczycieli znajdą się na najniższym poziomie 2023 roku. Jak się skończyła kadencja tamtego rządu na najniższych wynagrodzeniach nauczycieli, to jak widzimy, kadencja tego rządu skończy się na tym samym poziomie.
1: Mówi Urszula Woźniak z ZNP. Związkowcy domagają się też powiązania pensji nauczycieli ze średnią płacą w gospodarce. A w ostatnim tygodniu wakacji sprawdzamy, jaka pogoda na górskich szlakach. W Beskidach zawitała już jesienna aura. Warunki na szlakach są jednak dobre, twierdzą goprowcy. Rano było dość chłodno, od 10 stopni na Markowych Szczawinach do 14 w Szczyrku. Widoczność ograniczona do kilometra. Jak twierdzą ratownicy górscy, w Beskidach

0: Im później, tym więcej słońca. Tak będzie dzisiaj. Im więcej słońca będzie się do nas przedostawać. Termometry pokazują okolice 21-22 stopni. Jutro 24-25 na Podkarpaciu i w Małopolsce. Natomiast w piątek nawet 27.
1: Trendy Radio 101,9 i 95,2 FM.

0: Druga zmiana ze zdwojoną siłą. Popołudniowy program Trendy Radia. Słuchaj od poniedziałku do piątku tuż po 13.
1: Spoglądamy do kalendarza. Dziś 26 dzień sierpnia. Imieniny obchodzą Adrianna, Sandra, Maria oraz Aleksander. Najlepszego. Słońce wstało dopiero o 5.40, a zajdzie o 19.41. Do końca wakacji tydzień. Niespełna. Jest jedna rzecz, która nigdy się nie kończy i to są oczywiście trendy, hity na 101.9 oraz 95.2 FM.

sobie kalendarz i widzę, że jest 26 dzień sierpnia, Międzynarodowy Dzień Psa. Ale pomyślicie sobie, przecież Dzień Psa to był jakoś niedawno. No tak, tylko że to był polski, teraz jest międzynarodowy, światowy. To wszystkim czworonogom wszystkiego najlepszego. Z drugiej strony każdy właściciel psa to wie, że Dzień Psa obchodzony jest w zasadzie codziennie.

Reklama. Uwaga, uwaga! W Mrówce Jasło i Mrówce Pilzno rozpoczynamy wielką wyprzedaż sezonu na dziale ogród. Start już 6 sierpnia. Meble ogrodowe, bujaki, huśtawki, stoły, leżaki, krzesła ogrodowe, a także kosiarki, podkaszarki, traktorki koszące i wiele, wiele innych w obniżonych cenach. Nawet do -40%. Kto pierwszy, ten oszczędza. Ilość produktów ograniczona. Złap okazję, zanim będzie za późno. Mrówka Jasło, ulica Floriańska 121. Mrówka Pilzno, ulica Witosa 2A. Zapraszamy. Reklama.

W Trend Radio i otwieramy sobie muzyczne kalendarium w 1943 roku, dokładnie 26 sierpnia w Zgłobniu pod Rzeszowem na świat przyszedł Tadeusz Nalepa, gitarzysta, wybitny polski bluesman. Nalepa był członkiem, można by powiedzieć, siłą napędową i liderem legendarnych polskich grup Blackout i Breakout. Zmarł w 2007 roku. Natomiast w 1957 przyszedł na świat Dr. Alban, artysta, którego doskonale znacie z anteny Trendy Radia. Piosenkarz, producent muzyczny i z zawodu lekarz-dentysta. Dlatego właśnie Dr. Alban ma w ksywie doktor. Wracamy do grania. Przed nami mnóstwo trendy hitów, ale przede wszystkim o 13.30 ekspres informacyjny w Trendy Radio, czyli mnóstwo informacji z naszego regionu.

0: ekspres informacyjny w Trendy Radio. Trendy Radio. Region.
1: Policjanci z komisariatu policji w Nowej Dębie zatrzymali 30-letniego mieszkańca miasta podejrzanego o serię przestępstw. Mężczyzna podpalił 10 pojemników na odpady komunalne oraz wiatę śmietnikową. Usłyszał także zarzuty dotyczące kierowania gróźb bezprawnych wobec świadka oraz znieważenia osób i interweniujących policjantów, mówi młodszy aspirant Agnieszka Wilk, rzecznik prasowy Komendy Miejskiej Policji w Tarnobrzegu.
2: 30-letni mieszkaniec Nowej Dęby został zatrzymany. Zgromadzony materiał dowodowy pozwolił na przedstawienie mu zarzutów umyślnego uszkodzenia mienia. Zachowanie mężczyzny zostało zakwalifikowane jako występek o charakterze chuligańskim. Ponadto 30-latek działał w warunkach recydywy. Mężczyzna usłyszał również zarzut kierowania gróźb wobec świadka, jak również znieważenia jego oraz innego mężczyzny, używając wobec obu osób słów powszechnie uznawanych za obelżywe. Zachowań tych dopuścił się publicznie i bez powodu, okazując rażące lekceważenie porządku prawnego. Mężczyzna usłyszał również zarzut znieważenia policjantów podczas i w związku z wykonywaniem przez nich obowiązków służbowych.
1: Mężczyzna za swoje zachowanie odpowie przed sądem. Za popełnione przestępstwa grozi mu kara do 5 lat pozbawienia wolności. Wraz z początkiem nowego roku szkolnego uczniowie Miejskiego Zespołu Szkół nr 3 w Gorlicach będą mogli korzystać z kolejnych wyremontowanych pomieszczeń higieniczno-sanitarnych. W budynku szkoły przeprowadzono modernizację 4 pomieszczeń sanitarnych na poziomie parteru oraz przyziemia. Zakres prac obejmował m.in. wykonanie nowych instalacji wodno-kanalizacyjnych, montaż nowych posadzek i okładzin ściennych, sufitów podwieszanych oraz drzwi z ościeżnicami. Pomieszczenia wyposażono w nowe urządzenia sanitarne oraz kabiny z płyt HPL. Zamontowano również nowe grzejniki, oprawy oświetleniowe i niezbędne wyposażenie. Inwestycja została wykonana z budżetu miasta Gorlice.
3: Twoje informacje lokalne w Trendy Radio.
1: Centrum Usług Społecznych Gminy Dębica rozpoczyna dodatkową rekrutację do projektu Razem w Potrzebie – usługi społeczne i zdrowotne w gminie Dębica. W ramach projektu zapewnia bezpłatne wsparcie opiekunki, pielęgniarki, fizjoterapeuty, psychologa oraz szkolenia dla opiekunów osób wymagających wsparcia. Usługi świadczone będą w miejscu zamieszkania osoby zakwalifikowanej do projektu. Przyznając usługi opiekuńcze oraz specjalistyczne usługi opiekuńcze, CUS gminy Dębica zweryfikuje na podstawie zaświadczenia lekarskiego niemożność samodzielnego wykonywania co najmniej jednej z podstawowych czynności dnia codziennego oraz weźmie pod uwagę sytuację osobistą osoby z niepełnosprawnością z uwzględnieniem stopnia i rodzaju jej niepełnosprawności. Osoby zainteresowane uzyskaniem wsparcia w formie usług opiekuńczych proszone są o zgłaszanie się osobiście, telefonicznie lub wysyłając e-mail. Nabór uczestników trwa do 28 sierpnia. Nadleśnictwo Oleszyce oficjalnie otworzyło nową ścieżkę historyczno-przyrodniczą Miłków. Trasa o długości 3 km prowadzi przez tereny dawnej, nieistniejącej już wsi. Jej przejście zajmuje od 2 do 3 godzin. Przy ścieżce rozmieszczono 19 przystanków wyposażonych w tablice edukacyjne. Pokazują one bogatą przeszłość dawnego Miłkowa oraz walory tutejszej przyrody. Przed wojną w Miłkowie mieszkały 984 osoby. Byli to Polacy, Rusini i Żydzi. W styczniu 1941 roku mieszkańcy zostali wywiezieni przez władze sowieckie. Dziś na dawnych posesjach rośnie las. Leśnicy zadbali o to, by ułatwić wędrówkę po tym terenie. Uporządkowano istniejące przepusty i zamontowano zabezpieczenia. Przy wejściu na trasę powstał utwardzony leśny parking z drewnianą wiatą, w której można odpocząć i wyruszyć w dalszą trasę. Przygotowano też miejsce do palenia ogniska. Nowa ścieżka łączy historię z nowoczesnością. Przy każdym przystanku leśnicy zamontowali kody QR. Witryna została zaprojektowana tak, by działać również bez zasięgu sieci komórkowej. Turysta może pobrać jej zawartość na swój telefon przed wyjściem w las. W ten sposób kody QR działają w głębi lasu offline. Ścieżka Miłków jest bezpłatna i otwarta przez cały rok. Dojazd na parking jest odśnieżany zimą.
0: Reklama. Krosno. Czas na motoryzacyjną rewolucję. Salon Autokomplex prezentuje markę MG. Futurystyczny design, bogate wyposażenie i napędy hybrydowe nowej generacji. Odwiedź Autokomplex przy Alei Jana Pawła II, 13A w Krośnie.
4: 13 tysięcy sekund potrzebuje dobry biegacz, by ukończyć maraton. 13 tysięcy kroków to ambitny cel na każdy dzień. A 13 tysięcy miligramów kolagenu w formie płynnej zmieściliśmy w jednym wygodnym szocie Collaflex Plus 13 tysięcy, by wspierać Twoje stawy. Stosuj suplement diety Collaflex Plus 13 tysięcy z najwyższym stężeniem kolagenu w jednym szocie. Wspieraj stawy i ciesz się ruchem. Kolana, kolagen, Collaflex Plus 13 tysięcy od Oleofarm.
5: Wiesz, że w Castoramie przecenili meble ogrodowe, łazienkowe, panele?
6: Bo to bezmiar okazji w Castoramie! Tylko teraz setki produktów do 80% taniej! Akcja trwa do 30 sierpnia. Sprzedawcą produktów jest Castorama. Regulamin w sklepach i na castorama.pl.

0: Tylko teraz tablet OscalPad 90 LTE z pojemną baterią, dużym ekranem i etui w zestawie za jedyne 629, aż 120 zł taniej. Najniższa cena z 30 dni to 749. Kupuj w Neonet.
1: Sąsiedzie, czy to już czas na paprykę? W MPM jak najbardziej. Do środy kilogram pysznej czerwonej papryki prosto od rolnika kupisz w świetnej cenie. Tylko 5 zł za kilogram. Tak, chrupiąca, soczysta, idealna do kanapek, sałatek, obiadu. Czerwona papryka. W MPM tylko 5 zł za kilo. Do środy. MPM. Zakupy blisko domu. Cena sprzed obniżki 8 zł za kilogram. Reklama.
2: Hop!

0: Trendy Radio. Wybijamy trendy brzmienie. Wszechczasów dla Ciebie. Trendy Informator.
1: 4 września w Gminnym Ośrodku Kultury w Komańczu odbędzie się 17. edycja Harasymiady. Wydarzenie jest cyklicznym świętem upamiętniającym postać i twórczość Jerzego Harasymowicza, wybitnego poety, który swoją twórczością nierozerwalnie wpisał się w bieszczadzki krajobraz. Wydarzenie rozpocznie się o godzinie 16.30. Muzycznym zwieńczeniem tegorocznego święta poezji będzie koncert Tomasza Smolaka, który zaplanowano na godzinę 19.00. Od 28 do 30 sierpnia Iwonicz-Zdrój stanie się sercem sportowej i charytatywnej energii. Na placu Dietla odbędzie się jubileuszowy 10. charytatywny cross oraz Nordic Walking, który w tym roku organizowany jest pod hasłem Biegniemy dla Lenki. Trzydniowe wydarzenie łączy w sobie sportową rywalizację, rodzinną zabawę oraz szczytny cel – zbiórkę funduszy na pomoc potrzebującej dziewczynce. Organizatorzy przygotowali bogaty harmonogram, w którym sport przeplata się z rozrywką i koncertami. Wydarzenie rozpocznie się w piątek o godzinie 18.00 koncertem zespołu Kordian. W sobotę odbędzie się część główna, czyli biegi, start o godzinie 11.00. Natomiast w niedzielę od 16.00 zaplanowano koncerty. Podczas całego wydarzenia odbędą się licytacje.

0: Reklama. Nowe narzędzia w ogrodzie, a w domu malowanie? Plikomarsze ma rozwiązanie. Do 5 września polecamy. Pilarkę spalinową NAK za 349 i farbę Dulux Easy Care 2,5 litra za 74,99. A za każde wydane 200 zł na Dulux Easy Care bon 50 zł. Brikomarsze. Nasze ceny rządzą.
1: Zaprasza Brikomarsze Jasło, Go Park Przemysłowa i Brikomarsze Dębica w Galerii Raj.
0: Reklama.

Czasem jak się spojrzy, w jakich klubach grają nasi piłkarze, no to reprezentacja Polski musi być prawdziwą potęgą. Kamil Grabara został nowym bramkarzem Juventusu. Będzie grał w Turynie, będzie grał w słonecznej Italii, chociaż na północy to z tym słońcem tak na dwa razy czasem. W każdym razie, ścieżka polskiego bramkarza jest znana. No i Juventus, później emerytura, no i mistrzostwa Hiszpanii z Barceloną.

0: Ekspres informacyjny w Trendy Radio. Trendy Radio.
1: Mamy kolejnych 5 super nowoczesnych samolotów F-35. Zełenski podziękował Polsce za życzenia z okazji Dnia Niepodległości. Ostatni dzwonek na szkolne zakupy.
2: Trzecia klasa, podstawówki, więc już trudne sprawy.
3: Dopiero zaczynamy zakupy. Córka jest bardzo wybredna.
1: Warto skorzystać z programu Dobry Start. Zapraszam, Wojciech Wiszniewski. Za kilkadziesiąt godzin przywitamy w Polsce kolejnych 5 nowych samolotów F-35, poinformował właśnie minister obrony narodowej. Władysław Kosiniak-Kamysz potwierdził, że maszyny zmierzają do 32. bazy lotnictwa taktycznego w Łasku.
4: Będą wchodzić na służbę jak najszybciej. To jest moje zadanie, które chcę postawić przed siłami zbrojnymi, przed siłami powietrznymi, przed polskim lotnictwem. Jak najszybciej wdrożenie do pełnej służby F-35 i FA-50.
1: Pierwsze super nowoczesne myśliwce trafiły do Polski w połowie maja. Po nowej dostawie siły powietrzne będą dysponowały 8 maszynami nazywanymi Husarz. Wszystkie maszyny będą w Polsce do 2029 roku. Samoloty, łącznie 2 eskadry, trafią do baz w Łasku i zachodniopomorskim Świdwinie. Kurtuazyjne listy między prezydentami Polski i Ukrainy. Karol Nawrocki z Wołodymyrem Zełenskim wymienili się uprzejmościami z okazji Dnia Niepodległości Ukrainy. Nawrocki złożył życzenia, Zełenski podziękował za polskie wsparcie od początku rosyjskiej inwazji. Zadeklarował też chęć dalszego rozwijania relacji z Polską z poszanowaniem trudnej historii, jak to określił. Karol Nawrocki podkreślił, że Polska nadal wspiera ukraińską walkę o niepodległość. Minister energii określił jutrzejsze maksymalne ceny paliw. Nie będzie większych zmian. Za litr benzyny 95 zapłacimy maksymalnie 6 zł 57 groszy. Olej napędowy maksymalnie 7,47. Czy w Warszawie może być ciszej? Tego chcą stołeczni radni. Domagają się zmian. Proponują tak zwane fotoradary akustyczne, mówi Renata Niewitecka z Koalicji Obywatelskiej, szefowa Komisji Ochrony Środowiska.
5: Chcemy uregulowania przepisów, chcemy mieć możliwość stawiania fotoradarów akustycznych, bo dziś to jest niemożliwe.
1: Poziom hałasu w Warszawie regularnie przekracza normy Światowej Organizacji Zdrowia i posłuchaj.

0: mamy. Córka jest bardzo wybredna, jeśli chodzi o kupowanie, także wszystko jest przed nami.
1: A w jakiej kwocie chce się pani zmieścić?
2: Myślę, że tak może w 1000 się zamkniemy, bo to ten pierwszoklasista większy wydatek, bo to pierwszy raz.
3: A w wydatkach może pomóc program Dobry Start, czyli jednorazowe wsparcie w wysokości 300 zł na zakup szkolnej wyprawki. Sport, piłkarze Wieczystej, Kraków mają nowego trenera. To Chorwat Zeljko Kopić. Doświadczony szkoleniowiec, ma 48 lat. Prowadził najlepsze zespoły w Chorwacji, Hajduk i Dynamo Zagrzeb. Pracował też w Bułgarii i Rumunii. W Krakowie zastąpi Kazimierza Moskala. Wieczysta zajmuje przedostatnie miejsce w Ekstraklasie.

0: Dobrej pogody życzy sponsor Forest Gorlice, producent wieszaków i akcesoriów kuchennych.
1: Jakie będą kolejne dni tego tygodnia na Podkarpaciu i w Małopolsce? Jutro w Krośnie czy Sanoku 23, w Jaśle 24, a w Tarnowie nawet 25 stopni, ale w czwartek mnóstwo słońca. W piątek nawet 27 kresek, szaro, chłodno i deszczowo będzie natomiast w sobotę.
0: Dobrej pogody życzy sponsor Forest Gorlice, producent wieszaków i akcesoriów kuchennych.
2: Reklama.
3: Nie musisz wierzyć na słowo. Zobacz na własne oczy, jak przyjemna może być nauka języka. Nowa szkoła Leonardo School w Krośnie przy Popiełuszki 81 zaprasza na bezpłatne lekcje pokazowe 5, 10 i 11 września. Przekonaj się, jak unikalna, multisensoryczna metoda Leo English buduje sukces Twojego dziecka przez świetną zabawę. Zarezerwuj miejsce telefonicznie 883 232 502 29. Leonardo School. Daj swojemu dziecku najlepszy start.
4: Sierpień w PSB Mrówka Jasło i PSB Mrówka Pilzno jest pełen nagród. Od 3 do 28 sierpnia weź udział w akcji Szczęśliwy Paragon. Od poniedziałku do piątku zrób zakupy za minimum 70 zł. Zapisz numer paragonu lub faktury oraz swój numer telefonu i wrzuć zgłoszenie do kuli. W każdą sobotę wielki finał i losowanie. Do wygrania bony zakupowe, karty rabatowe, krętarka, zestaw garnków oraz wiele, wiele innych nagród. A w każdą sobotę sierpnia zrób zakup za minimum 250 zł. Podejdź do kasy, zakręć mrówkowym kołem fortuny i odbierz swoją nagrodę. Czekamy na Ciebie w PSB Mrówka Jasło przy ulicy Floriańskiej 121 oraz w PSB Mrówka Pilzno przy ulicy Witosa 2A. Zrób zakupy, spróbuj szczęścia i wygraj z mrówką. Szczegóły i regulamin akcji dostępny w sklepach.
2: Reklama. A teraz kolejna godzina hitów.
1: Jesteśmy po 14:00 popołudniem w środę, ostatnia środa wakacji, ale jedno się nie zmienia cały czas. Gorące brzmienia w Trend Radio. Teraz Pudzian Band i utwór, który doskonale znacie, chociaż duża część z Was w zupełnie innej wersji. Chałupy Welcome to.

0: Trendy Radio. Wybijamy trendy brzmienie wszechczasów dla Ciebie. W Gorlicach. Płyta tygodnia.
1: Płyta tygodnia w Trendy Radio. Kygo nie boi się eksperymentować i współpracować nie tylko z wokalistami, ale też z całymi zespołami. A to jednak ciężko zgrać. W końcu mamy wiele instrumentów. Proszę bardzo, One Republic, Kygo, Lost Somebody.

0: Reklama. Szukasz studiów blisko domu? Tylko w AHE w Jaśle. Administracja, pedagogika, studia licencjackie i magisterskie czekają. Nauka poprzez praktykę, wyjątkowi wykładowcy i specjaliści gwarantujące pracę lub awans. Zapisz się już teraz i zyskaj rabat na pierwszy rok studiów. Jasło, ulica Szkolna 38. www.ahe.lodz.pl/jaslo.
1: Sąsiedzie, wiesz, kiedy jabłka są najświeższe? Teraz! To właśnie czas na wczesne odmiany jabłek, takie, których nie spróbujesz w żadnej innej porze roku. W MPM kupisz je tylko do środy, w promocji po 4 zł za kilogram. Tak, świeże, chrupiące jabłka na dobry początek sezonu. W MPM teraz tylko 4 zł za kilo. MPM. Zakupy blisko domu. Cena sprzed obniżki 5,90 zł za kilogram.
0: Reklama.

Zajrzyjmy do świata polityki, ale też trochę do świata show biznesu. Prezydent Karol Nawrocki w Juracie organizuje wydarzenie przyszłość.pl. No i tam przez dwa dni będzie się działo naprawdę sporo, między innymi zajęcia z samoobrony, debaty, aktywności sportowe i uwaga, koncert z Kolima. Na wydarzeniu pojawi się najważniejsza osoba w państwie. A oprócz Skolima też prezydent. Here's my key, philosophy. A freak like me just needs infinity.

0: ekspresem po drogach Twojego regionu.
1: I wyjeżdżamy na drogi naszego regionu i jedziemy najpierw przez Jasło. Pierwszym przystankiem będzie ulica Lwowska, gdzie wolniej jedziemy w stronę Ronda Solidarności. Na 17 stycznia również w stronę Ronda Solidarności też musimy troszkę zwolnić. Poza tym noga z gazu, kiedy jedziemy przez Centrum oraz ulicę Piłsudskiego, Metzgera i 3 Maja. Jazda przez Gorlicę to spowolnienia na skrzyżowaniu ulic Bieckiej i ulicy Skrzyńskich w stronę Biecza, ulica Parkowa i Kościuszki też sporo zakorkowana. Wolno również ulicami Stawiska, Legionów Mickiewicza, troszkę wolniej na Sienkiewicza. Jedziemy teraz przez Krosno razem z Taxi Krosno.
2: Dzisiaj na ulicach Krosna panuje tak przeciętny ruch. Trochę dłużej, gdzie musimy się uzbroić cierpliwość, to ulica Lotników z Ręcińska, ulica Jana Pawła do skrzyżowania z Krakowską, Niepodległości Korczyńska, Legionów Tkacka, Podwale Czajkowskiego. Wylot na miejsce piastowe idzie na bieżąco. Korkuje się natomiast wlot do Krosna. Tutaj praktycznie już odbowi i przystawia do światełek ze skrzyżowaniem z ulicą Polną. Na pozostałych odcinkach ruch odbywa się na bieżąco. Dziękuję, miłego dnia.
1: Dziękujemy za informację. Jeżeli chodzi o Sanok, ruch jeszcze średni, choć stopniowo się zwiększa obecnie. Zwalniamy na ulicach Bony, Dmowskiego oraz Rymanowskiej i Kościuszki.
0: Spiesz się powoli. Z trendy radiem. Zdążysz.

0: Ekspres informacyjny w Trendy Radio. Trendy Radio. Region.
1: Ciała ofiar tragicznego wypadku na Węgrzech zostały już przetransportowane do Polski. Rządowe samoloty CASA wylądowały na lotnisku w Krakowie. W szpitalach na Węgrzech pozostają 3 osoby. Jeśli ich stan zdrowia na to pozwoli, zostaną przetransportowane do Polski. Kolejne 3 osoby nadal przebywają w szpitalach w Rzeszowie. Pozostali uczestnicy wypadku są już w swoich domach. Ponad 5,9 miliona złotych przeznaczy gmina Jasło na poprawę bezpieczeństwa pieszych, budując chodniki. Będzie to możliwe poprzez udział w projekcie Bezpiecznie przez MOW, na którego realizację 6 gmin powiatu jasielskiego tworzących obszar funkcjonalny powiązań. Miasto Jasło, lider projektu, gmina Jasło, gmina Kołaczyce, gmina Skołyszyn, gmina Tarnowiec, gmina Dębowiec otrzymały blisko 24 miliony złotych z funduszy europejskich, mówi Ewa Majewska, wicewójt gminy Jasło.
2: Ponad 3 kilometry chodników przy drogach powiatowych, które przebiegają przez gminę Jasło, ale i przy dwóch drogach gminnych. Jeśli chodzi o lokalizację, w Osobnicy są to 3 lokalizacje, jeśli chodzi o budowę tych chodników. Poza tym to jest Trzcinica, to jest Opacie, Łaski, Niepla, Jareniówka, Zimna Woda i Bierówka. Dwie z tych lokalizacji, a mianowicie Bierówka i Zimna Woda, to są chodniki, które będziemy budować przy drogach gminnych i ta inwestycja będzie obejmowała również poszerzenie jezdni.
1: W gminie Jasło wykonanych zostanie 9 zadań.
3: Trendy Radio. Z nami wiesz więcej.
1: W średniej wsi trwa budowa nowej remizy Ochotniczej Straży Pożarnej. Po rozbiórce dotychczasowej strażnicy rozpoczęły się prace przy wznoszeniu nowego obiektu. Nowa remiza będzie dwupoziomowym budynkiem. Na parterze zaplanowano garaż z 3 stanowiskami, magazyn, szatnię z częścią sanitarną i pralnię, klatkę schodową, hol wyjściowy, kotłownię oraz pomieszczenie porządkowe. Na piętrze znajdują się sala spotkań, toalety, pomieszczenia biurowe, pomieszczenia socjalne oraz magazynek. Garaże zostaną wyposażone w specjalistyczne instalacje, w tym system ładowania akumulatorów, instalację sprężonego powietrza, awaryjne zasilanie oraz instalację alarmową. W ramach inwestycji zaplanowano również zagospodarowanie terenu wokół remizy. Powstaną plac manewrowy i drogi dojazdowe, a obiekt zostanie wyposażony w niezbędne elementy wyposażenia sal. Łączna wartość zadania opiewa na ponad 2,3 miliona złotych. Policjanci wyjaśniają okoliczności zdarzenia z udziałem rowerzysty w Lisznej. Mężczyzna kierujący jednośladem podczas zjazdu z wniesienia spadł z roweru. Informacje o zdarzeniu policjanci otrzymali wczoraj przed godziną 10. Ze wstępnych ustaleń wynika, że kierujący rowerem jadąc po drodze gruntowej w terenie leśnym podczas zjazdu wzniesienia stracił panowanie nad pojazdem i spadł, uderzając głową o podłoże. 43-letni mieszkaniec powiatu sanockiego został przewieziony do szpitala. Policjanci zbadali stan trzeźwości rowerzysty. Urządzenie wykazało w jego organizmie ponad 1 promil alkoholu. Mężczyzna nie miał na głowie kasku, co z pewnością miało również wpływ na jego obrażenia. 43-latek będzie odpowiadał za kierowanie rowerem w stanie nietrzeźwości. Za to wykroczenie grozi mandat od 1000 do 5000 zł, grzywna do 3000 zł, a w niektórych przypadkach nawet areszt lub zakaz prowadzenia pojazdów mechanicznych. Zakończyła się przebudowa drogi powiatowej relacji Ropa-Brunary. Na 2 odcinkach trasy wykonano kompleksowe prace, które znacząco poprawiły stan drogi i komfort jej użytkowania. Inwestycja o wartości blisko 2 milionów złotych zostanie zrealizowana przy wsparciu środków zewnętrznych oraz gminy Ropa. W ramach przeprowadzonych prac wykonano m.in. przebudowę nawierzchni jezdni, pobocze i zjazdów, nowe oznakowanie pionowe i poziome, odwodnienie drogi, a także udrożnienie i remont istniejących przepustów.
4: Reklama.
5: Wiesz, że w Castoramie przecenili meble ogrodowe, łazienkowe, panele?
6: Bo to bezmiar okazji w Castoramie. Tylko teraz setki produktów do 80% taniej. Akcja trwa do 30 sierpnia. Sprzedawcą produktów jest Castorama. Regulamin w sklepach i na castorama.pl.

0: Tylko teraz szczoteczka magnetyczna Oral-B Io Kids z etui, która skutecznie zadba o zęby i dziąsła twojego dziecka za jedyne 199 zł. Najniższa cena z 30 dni to 229. Kupuj w Neonet.
1: Lidlowa rewolucja cenowa trwa. W Lidlu każdego dnia zrobisz tanie zakupy także bez promocji. Sprawdź nasze nowe ceny produktów oznaczonych rombem z hasłem Twoje niskie ceny na etykietach cenowych. Na przykład majonez dekoracyjny Winiary w nowej cenie regularnej 7,99. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką 9,32. Lista produktów dostępna na www.lidl.pl/bez promocji w strefie kas i u asystenta kas samoobsługowych. Więcej szczegółów na stronie internetowej.
2: Lidl, to się opłaca.
3: Reklama.

0: Słuchasz Trend Radio.
1: Wrócę do tego, o czym wspominałem. Dziś mamy Międzynarodowy Dzień Psa, a w naszym kraju okazuje się, że psów jest naprawdę dużo, blisko 8,5 miliona. W co drugim polskim domu mieszka pies. No krótko mówiąc, kochamy psy, no. Na szczęście trochę inaczej niż w niektórych krajach Azji.

0: Informator. W niedzielę Łęki Dukielskie będą świętowały 660-lecie istnienia. Uroczystość rozpocznie się o godzinie 15 mszą świętą w kościele w Łękach Dukielskich. Następnie uczestnicy przejdą na plac przy wielofunkcyjnym Centrum Kultury Wiejskiej. W programie odsłonięcie tablicy upamiętniającej jubileusz, występ chóru Smiling Voices, występ zespołu Chorkowianie czy koncert zespołu Aptekarze. O 20.30 przewidziano zabawę integracyjną. Galeria Sztuki Piekarska 2 w Gorlicach zaprasza na debiutancką wystawę Małgorzaty Wszołek. Małgorzata Wszołek jest studentką grafiki na Wydziale Sztuki Akademii Tarnowskiej, gdzie kształci się w pracowni malarstwa doktora habilitowanego Przemysława Pokrywki. Aktywnie działa również w kole naukowo-artystycznym prowadzonym przez Kamila Kukle. Wychowanie w rodzinie o bogatych tradycjach artystycznych zaszczepiło w niej pasję, która stała się jej głównym medium ekspresji. W swojej twórczości autorka koncentruje się na portrecie oraz psychologii postaci, zgłębiając ludzkie emocje i relacje. Jej styl charakteryzuje się wyrazistymi kontrastami barwnymi oraz zniekształconymi formami inspirowanymi kubizmem. Ekspozycję będzie można oglądać do 11 października.
1: Trendy Informator.
2: Już tak? Po prostu nawet słowa wstępu? Zapraszam, coś? Nie wiem, idzie lato.

Dzisiaj jest Międzynarodowy Dzień Psa, o tym wspominałem, mówiłem, że w naszym kraju jest blisko 8,5 miliona psów i to się okazuje, kochani, że w Polsce jest więcej psów niż dzieci. No i jest problem, bo mój Burek nie wygląda na kogoś, kto by chciał pracować na nasze emerytury.

0: ekspres informacyjny w Trendy Radio. Trendy Radio.
1: Powódź zmiotła z ziemi wioski. W Nepalu są ofiary i wielu zaginionych. Sąd wypuścił na wolność pijanego kierowcę. Teraz nie można go odnaleźć. Zmieni się jadłospis w szkolnych stołówkach. Zdrowiej ma być też w sklepikach. Zapraszam, Wojciech Wiszniewski. Katastrofa w Nepalu. Gwałtowna powódź zabiła co najmniej 9 osób, kilkaset osób zaginęło. Doszło do trzęsienia ziemi i lawiny w Himalajach. Bilans ofiar może gwałtownie wzrosnąć. Powódź zrównała z ziemią całe wioski. Woda zniszczyła m.in. hydroelektrownie, drogi i mosty. Szef CIA odwiedził Moskwę, spędził tam 8 godzin. Amerykańskie media zastanawiają się po co. Według różnych spekulacji John Ratcliffe miał ostrzec Rosję przed agresją wobec NATO. Inne teorie mówią, że chodzi o wojnę w Iranie. Rosjanie oficjalnie mówią, że to rutynowe kontakty służb, a Amerykanie sprawy nie komentują w ogóle. Tomasz Orchowski.
2: Wall Street Journal zauważa, że Amerykanie mają informacje o przygotowaniach do mobilizacji i planach przetestowania NATO poprzez wrogie działania na terytorium państw sojuszu. W tym scenariuszu Ratcliffe poleciał do Moskwy, żeby ostrzec ją, że Waszyngton o tym wszystkim wie i lepiej, by Kreml nie decydował się na takie kroki. Radio Wolna Europa zwraca uwagę, że szef CIA pojawił się w Rosji zaraz po ogłoszeniu przez USA zwiększenia presji ekonomicznej na Teheran, sojusznika Moskwy. To ani oznaka pokoju, ani wojny. To sygnał, że zwykłe kanały zawiodły i konieczne jest użycie ciężkiej artylerii. Komentuje wizytę Ratcliffe'a Komsomolska Prawda.
1: Fałszywy masażysta chodził po sanatorium, miał dopuścić się seksualnego przestępstwa na kuracjuszce. 56-letni mężczyzna usłyszał zarzuty. Grozi mu 8 lat więzienia, mówi Edyta Bagrowska z jeleniogórskiej policji.
3: Jedna z kobiet zgodziła się na usługę, jednak zachowanie mężczyzny szybko wzbudziło jej niepokój i sprzeciw. Kiedy pokrzywdzona stanowczo zaprotestowała, przerwał swoje zachowanie i uciekł z pokoju.
1: Policja sprawdza, czy takich przypadków mogło być więcej. Policjanci z Trójmiasta poszukują pirata drogowego, którego sąd najpierw wypuścił na wolność, a potem w drugiej instancji zmienił zdanie i zarządził areszt. Kamil S. w lipcu pod wpływem alkoholu i z 3 zakazami prowadzenia pojazdów uciekał przed radiowozem obwodnicą Trójmiasta. Sąd wypuścił go na wolności, kierowca jest już nieuchwytny. Takich ludzi trzeba od razu aresztować, mówi były szef gdańskiej drogówki Zbigniew Korytnicki.
4: Ci zakazowcy, którzy 5., 6., 10. raz są zatrzymywani do kontroli i nie trafiają do aresztu, no rodzi się pytanie, dlaczego? Ja rozumiem, że pierwszy raz będzie to sarkazm. Może ktoś nie wiedzieć, że jest zakazowcem. No ale przy drugim, trzecim, kolejnym przypadku, no nie oszukujmy się.
1: Wypuszczony na wolność mężczyzna od lat nie ma stałego adresu zamieszkania. W przeszłości był wielokrotnie poszukiwany. Będzie zdrowiej. W szkolnych sklepikach pojawią się produkty z mniejszą ilością cukru, tłuszczu i soli. Do tego potrzebna jest jeszcze edukacja, mówi dietetyczka Anna Janiszewska-Janowicz.
5: Żeby dzieci miały skojarzenie, że te produkty są zdrowe i warto w nie inwestować, bo one dadzą mi dużo energii, wpłyną na moją koncentrację, na świadomość.
1: To zmiany od 1 września. Zdrowsze ma być też menu w stołówkach.

0: Dobrej pogody życzy sponsor Forest Gorlice, producent wieszaków i akcesoriów kuchennych.
1: Kolejne dni tego tygodnia z pogodą w kratkę. Jutro mnóstwo słońca, ale bez upału. 23 stopnie w Krośnie i Sanoku, 24 w Jaśle, 25 w Tarnowie i Dębice. Mnóstwo słońca jednak w

wspierać Twoje stawy. Stosuj suplement diety Collaflex Plus 13000 z najwyższym stężeniem kolagenu w jednym szocie. Wspieraj stawy i ciesz się ruchem. Kolana, kolagen, Collaflex Plus 13000 od Oleofarm.

0: Tylko teraz tablet OscalPad 90 LTE z pojemną baterią, dużym ekranem i etui w zestawie za jedyne 629, aż 120 zł taniej. Najniższa cena z 30 dni to 749. Kupuj w Neonet.
1: Reklama. Druga zmiana. Ze zdwojoną siłą w Trend Radio.

0: Trendy Radio. Wybijamy trendy brzmienie. Wszechczasów dla Ciebie.
1: Popołudnie w Trendy Radio, przed nami Milano i O Tobie Kochana. No klasyk dożynkowy, też klasyk, a akurat sezon dożynek w naszym regionie. W tej godzinie wyjedziemy na drogi Podkarpacia i Małopolski, przeniesiemy się też w lata 80. w ramach UK Charts.

0: Reklama. Pobudka, wstawaj! Teraz spełni się twój amerykański sen. Wreszcie wyśpisz się jak w najlepszym hotelu. Codziennie i to we własnym domu. Gwarantuje ci doktor materac i dokłada rabat 20% na amerykańskie materace Serta. Nie prześpij okazji. Doktor materac. Krosno, Kretówki 15. Sanok, Plaza Unimed, ulica Krakowska 9.
1: Powitaj szkołę z mrówką i odbierz bonus na kolejne zakupy. Od 6 do 31 sierpnia kup artykuły szkolne za minimum 120 zł, a otrzymasz kupon o wartości 20 zł na następne zakupy w PSB Mrówka. U nas znajdziesz zeszyty i szkolne akcesoria. Wszystko, czego potrzeba na dobry początek roku. Zapraszamy do PSB Mrówka Jasło przy ulicy Floriańskiej 121 oraz PSB Mrówka Pilzno przy ulicy Witosa 2A. PSB Mrówka. Budujące pomysły. Kupon można wykorzystać przy kolejnych zakupach. Szczegóły akcji w regulaminie dostępnym w sklepach.
2: Sąsiedzie, czy to już czas na paprykę? W MPM jak najbardziej. Do środy kilogram pysznej czerwonej papryki prosto od rolnika kupisz w świetnej cenie. Tylko 5 zł za kilogram. Tak, chrupiąca, soczysta, idealna do kanapek, sałatek, obiadu. Czerwona papryka. W MPM tylko 5 zł za kilo. Do środy. MPM. Zakupy blisko domu. Cena sprzed obniżki 8 zł za kilogram.
0: Reklama.
3: Touch my tra-la-la. Mmm, my ding-ding-dong.

0: Tak, to dla ciebie gra Trendy Radio. Ekspresem po drogach twojego regionu.
1: Wyjedźmy na drogi regionu, ale najpierw raport podkarpackich policjantów o sytuacji na drogach.
2: Policjanci pracowali na miejscu kilku niegroźnych kolizji drogowych, które nie spowodowały większych utrudnień. Przed godziną 14 w Jasionce w powiecie rzeszowskim Ford zderzył się z Fiatem, z kolei w Jodłowej w powiecie dębickim zderzyły się Ford i Opel. Na szczęście w tych zdarzeniach nikt nie odniósł obrażeń.
1: Dziękuję za informację, mówił Krystian Kłeczek, zespołu prasowego Komendy Wojewódzkiej Policji w Rzeszowie. Jedziemy teraz przez Sanok, dzwonić musimy dojeżdżając do ronda imienia Beksińskiego, dzwonić musimy również przy dojeździe do ronda imienia świętego Andrzeja Boboli. Poza tym nogę z gazu ściągamy na ulicach Kościuszki, Jagiellońskiej oraz ulicy Bony. W Krośnie spowolnienia na ulicy Bieszczadzkiej, Podkarpackiej, także Jagiellońskiej, Czajkowskiego, Żółkiewskiego, Podwalu, Legionów, Bursaki oraz Niepodległości. Utrudnienia spowodowane pracami na ulicy Grodzkiej, ulicy Pużaka, na ulicy Naftowej i ulicy Popiełuszki, zamknięte przejazdy kolejowe. Jeżeli jedziemy przez Jasło, musimy zwolnić na ulicy Piłsudskiego oraz ulicy Lwowskiej w stronę Ronda Solidarności. Noga z gazu. Jeżeli jedziemy przez centrum, ulicę Mickiewicza, troszkę wolniej na 3 Maja i Metzgera.
0: Z nami bezpiecznie do celu.

0: Trend Radio. Dobry wybór.
1: Ekspres informacyjny w Trend Radio. Trend Radio. Region.
2: Komenda Wojewódzka Państwowej Straży Pożarnej w Rzeszowie otrzyma blisko 27 milionów złotych unijnego dofinansowania na zakup nowoczesnego sprzętu ratowniczo-gaśniczego. Całkowita wartość tego projektu wynosi ponad 31,7 miliona złotych, a brakującą kwotę pokryje wsparcie z budżetu państwa. Inwestycja jest bezpośrednią odpowiedzią na coraz częstsze anomalie pogodowe na Podkarpaciu, takie jak gwałtowne ulewy, powodzie, susze czy wichury. Nowy sprzęt ma kluczowe znaczenie dla regionu, w którym strażacy często zmuszeni są działać w trudno dostępnych górskich terenach. W ramach projektu do podkarpackich strażaków trafią łącznie 33 nowoczesne pozycje sprzętowe, w tym pojazdy ratowniczo-gaśnicze, sprzęt specjalistyczny i terenowy oraz wyposażenie operacyjne. Dzięki tym zakupom podkarpackie służby zyskają znacznie większe możliwości operacyjne. Pozwoli to na szybsze i skuteczniejsze niesienie pomocy mieszkańcom, sprawniejsze usuwanie skutków katastrof naturalnych oraz skuteczną ochronę środowiska przed awariami przemysłowymi. Trwają prace budowlane związane z modernizacją instalacji elektrycznych w budynku Zespołu Szkół Ogólnokształcących w Bobowej. Zakres inwestycji obejmuje m.in. przebudowę tablic bezpiecznikowych, wymianę linii zasilających, demontaż starych opraw oświetleniowych i gniazdek, montaż nowego oświetlenia, a także wykonanie nowych obwodów oświetlenia podstawowego, awaryjno-ewakuacyjnego oraz gniazd 230 V. Dzięki realizacji zadania poprawi się funkcjonalność budynku oraz bezpieczeństwo jego użytkowników, mówi Mirosław Balong, starosta powiatu gorlickiego.
3: Tego typu roboty, szczególnie związane z instalacją elektryczną, prowadzone w trakcie zajęć mogłoby znacząco utrudniać codzienne funkcjonowanie szkoły. Dlatego dokładamy wszelkich starań, aby prace zostały wykonane jeszcze w tym okresie wakacyjnym. Zależy nam przede wszystkim na tym, aby uczniowie i nauczyciele mogli rozpocząć nowy rok szkolny bez niepotrzebnych utrudnień. Jeżeli prace przebiegną zgodnie z harmonogramem, 1 września szkoła powinna funkcjonować normalnie.
2: Koszt zadania wynosi 339 tysięcy złotych.
0: Sprawdzone informacje w Trend Radio.
2: W pierwszym półroczu 2026 roku, mimo że rzadziej korzystaliśmy ze zwolnień lekarskich, to łączny czas spędzony na chorobowym prawie się nie zmienił. ZUS zarejestrował 14,1 miliona zaświadczeń lekarskich, które przełożyły się na 147,7 miliona dni absencji. W strukturze zwolnień rośnie udział nieobecności trwających od 11 do 30 dni, mówi Wojciech Dyląg, rzecznik prasowy ZUS w regionie podkarpackim.
4: Analiza danych z całego kraju za pierwsze półrocze bieżącego roku pokazuje, że choć ubezpieczeni rzadziej zgłaszają się po zwolnienie lekarskie, to gdy już na nie przechodzą, to na dłuższy okres. Maleje liczba zwolnień na sezonowe infekcje czy COVID-19, natomiast schorzenia układu mięśniowo-szkieletowego, zaburzenia psychiczne oraz urazy to najczęstsze przyczyny wystawiania EZLA.
2: Największą część statystyk stanowiły zwolnienia wystawione z powodu choroby własnej ubezpieczonego. Tegoroczne obchody 82. rocznicy akcji Burza i walk Armii Krajowej na ziemi dębickiej odbędą się 29 i 30 sierpnia. Uroczystości zaplanowano w Gołęczynie, Połomi oraz na Polanie Kałużówka. Obchody rozpoczną się w sobotę 29 sierpnia w Gołęczynie i Połomi. O godzinie 17 przy pomniku w Gołęczynie zaplanowano program artystyczny oraz złożenie kwiatów. Następnie o godzinie 18 przy kapliczce Matki Bożej w Połomi odprawiona zostanie polowa msza święta. Główna część uroczystości odbędzie się w niedzielę 30 sierpnia na Polanie Kałużówka. O godzinie 10 odprawiona zostanie msza święta w intencji ojczyzny. Po jej zakończeniu o godzinie 11 rozpocznie się ceremoniał patriotyczno-wojskowy. W ramach uroczystości przewidziano m.in. odśpiewanie hymnu państwowego, apel pamięci, salwę honorową oraz ceremonię złożenia kwiatów. Wydarzenie będzie okazją do przypomnienia historii żołnierzy Armii Krajowej walczących na ziemi dębickiej oraz oddania hołdu uczestnikom wydarzenia sprzed 82 lat. Po zakończeniu części oficjalnej o godzinie 12 rozpocznie się piknik historyczny.
1: Reklama.
5: Krosno. Czas na motoryzacyjną rewolucję. Salon Autokompleks prezentuje markę MG. Futurystyczny design, bogate wyposażenie i napędy hybrydowe nowej generacji. Odwiedź Autokompleks przy Alei Jana Pawła II 13A w Krośnie.
6: Wiesz, że w Castoramie przecenili meble ogrodowe, łazienkowe, panele?
7: Bo to bezmiar okazji w Castoramie. Tylko teraz setki produktów do 80% taniej. Akcja trwa do 30 sierpnia. Sprzedawcą produktów jest Castorama. Regulamin w sklepach i na castorama.pl.
8: Nowe narzędzia w ogrodzie, a w domu malowanie? Plikomarsze ma rozwiązanie. Do 5 września polecamy. Pilarkę spalinową NAK za 349 i farbę Dulux Easy Care 2,5 litra za 74,99. A za każde wydane 200 zł na Dulux Easy Care bon 50 zł. Plikomarsze. Nasze ceny rządzą.
9: Zaprasza Plikomarsze Jasło, Go Park Przemysłowa i Plikomarsze Dębica w Galerii Raj.
1: Reklama.
10: Come on, Harry, we want to say goodnight to you.

popołudnie w środę, jeszcze wakacyjne, ale za tydzień to będzie trwać rok szkolny. Okazuje się, że na te kilka dni przed pierwszym dzwonkiem w całym kraju brakuje naprawdę mnóstwa nauczycieli. W każdym regionie u nas też są wakaty. No w supermarketach mamy już kasy samoobsługowe. Jak tak dalej pójdzie, to uczniowie będą mieć lekcje samoobsługowe.

0: Informator.
1: Krośnieńska Biblioteka Publiczna zaprasza na wyjątkowe spotkanie autorskie z Izabelą Janiszewską, cenioną pisarką, dziennikarką i scenarzystką, której mroczne kryminały oraz thrillery psychologiczne regularnie podbijają polski rynek wydawniczy. Izabela Janiszewska przez lata pracowała w prasie i telewizji. Doświadczenie reporterskie, tworzenie scenariuszy oraz przeprowadzanie wywiadów z powodzeniem przekłada na język literatury. Jest autorką bestsellerowych thrillerów oraz popularnej trylogii kryminalnej z komisarzem Brunonem Wilczyńskim i Larysą Luboń. W maju tego roku premierę miała jej najnowsza powieść pod tytułem Zamknięte w lodzie. Spotkanie odbędzie się 3 września o godzinie 17. Już w najbliższą sobotę odbędą się tradycyjne dożynki gminy Jodłowa. Wydarzenie odbędzie się na placu przy Liceum Ogólnokształcącym w Jodłowej, a główną atrakcją wieczoru będzie koncert Mateusza Ziółko. Organizatorzy zadbali o bogaty program, który łączy tradycyjne obrzędy dożynkowe z doskonałą zabawą muzyczną i atrakcjami dla całych rodzin. Świętowanie rozpocznie się o 15 od mszy świętej. Później nastąpi przemarsz korowodu dożynkowego oraz oficjalne rozpoczęcie gminnych dożynek. Zaplanowano ceremoniał dożynkowy z oprawą muzyczną kapeli Jodłowianie, występ zespołu Podkarpacka Fest Kapela, a o 19 wystąpi Mateusz Ziółko. Na zakończenie zaplanowano biesiadę dożynkową.
0: Trendy Informator. Reklama.
2: Szukasz studiów blisko domu? Tylko w AHW Jaśle. Administracja, pedagogika, studia licencjackie i magisterskie czekają. Nauka poprzez praktykę, wyjątkowi wykładowcy i specjaliści gwarantujące pracę lub awans. Zapisz się już teraz i zyskaj rabat na pierwszy rok studiów. Jasło, ulica Szkolna 38. www.ahe.lodz.pl/jaslo.
3: Sąsiedzie, wiesz, kiedy jabłka są najświeższe? Teraz! To właśnie czas na wczesne odmiany jabłek, takie, których nie spróbujesz w żadnej innej porze roku. W MPM kupisz je tylko do środy, w promocji po 4 zł za kilogram. Tak, świeże, chrupiące jabłka na dobry początek sezonu. W MPM teraz tylko 4 zł za kilo. MPM. Zakupy blisko domu. Cena sprzed obniżki 5,90 zł za kilogram.
0: Reklama. Trendy Radio. Wybijamy trendy brzmienia wszechczasów dla Ciebie w Krośnie.

UK Charts w Trendy Radio i przenosimy się do wakacji w latach 80., konkretnie do 26 sierpnia 1986 roku. Wtedy na szczycie Boris Gardiner, czyli jamajski wokalista, który wziął na warsztat jeszcze starszy utwór, bo z roku 1980 i przerobił country na trochę gorętsze brzmienia. Zresztą sprawdźmy numer 1 26 sierpnia 1986. I wanna wake up with you.

0: Ekspres informacyjny w Trendy Radio. Trendy Radio.
1: Rutynowe spotkanie, mówi o wizycie szefa CIA w Moskwie Donald Trump. Wielki kataklizm w Nepalu, powódź zmiotła z ziemi całe wioski. Pijany rolnik prowadził traktor, nagrali go inni kierowcy. Zapraszam, Wojciech Wiszniewski. Donald Trump po raz pierwszy skomentował wizytę szefa CIA w Moskwie. Trump oświadczył, że spotkanie było w pewnym sensie rutynowe. Media spekulują, że mogło chodzić o nadzwyczajne ostrzeżenie Moskwy przed konsekwencjami ataku na NATO, albo też o wojnę w Iranie, którego Rosja jest sojusznikiem. Do co najmniej 18 wzrosła liczba ofiar śmiertelnych błyskawicznej powodzi na północy Nepalu, przy granicy z Tybetem. Wśród zaginionych są setki turystów. Polski resort dyplomacji sprawdza, czy w zdarzeniu ucierpieli obywatele naszego kraju. Tomasz Orchowski.
2: Nepalska Izba Turystyki donosi, że spośród około 400 zaginionych podróżnych, prawie 300 to cudzoziemcy, ponad 100 zaginionych to obywatele Indii, 17 Malezji, 12 Wielkiej Brytanii, 8 Korei Południowej, 4 RPA. Wśród osób, których los jest nieznany, są też obywatele USA, Australii i Holandii. Ofiary odnotowano także po drugiej stronie granicy, w Tybecie. Widziałem, jak powódź porywa 9 ciężarówek wraz z ludźmi. To było wstrząsające, uczytło od 18 lat i nigdy czegoś takiego nie widziałem. Przyczyną błyskawicznej powodzi było prawdopodobnie trzęsienie ziemi, które wywołało lawinę schodzącą z lodowca.
1: Pierwsza pomoc, rozróżnianie alarmów i wykrywanie dezinformacji. Takie umiejętności mieszkańcy całej Polski będą mogli zdobyć w ten weekend. W sobotę i niedzielę w wielu miastach zostaną przeprowadzone szkolenia w ramach krajowego treningu reagowania. Są bezpłatne, mówi rzeczniczka Ministerstwa Spraw Wewnętrznych Karolina Gałecka.
3: Te bezpłatne szkolenia przeprowadzają oczywiście specjaliści ze Straży Pożarnej, osoby, które na co dzień pracują w sytuacjach zagrożenia, w sytuacjach kryzysowych. I oczywiście tutaj kilka punktów ważnych i istotnych o tym, jak reagować w sytuacji kryzysowej.
1: Szkolenia będą realizowane od samego rana, między innymi w centrach miast, w miejscowościach turystycznych, w bibliotekach, domach kultury i przy remizach OSP. Kompletnie pijany rolnik jechał traktorem z 10-letnim dzieckiem na pokładzie. 26-letniego mężczyznę nagrali telefonem inni kierowcy, powiadomili policję. Mówi starszy aspirant Joanna Klimek z Komendy Powiatowej Policji w Biłgoraju.
4: Przeprowadzone przez policjantów badanie potwierdziło, że mieszkańcy Rzeszowa, którzy zgłaszali tę interwencję, mieli rację. Mężczyzna miał w organizmie prawie 2 promile alkoholu. Prowadzone postępowanie wykaże również, czy swoim zachowaniem naraził on na niebezpieczeństwo 10-latka.
1: Sprawa trafiła już do sądu. Za kierowanie w stanie nietrzeźwości grozi do 3 lat więzienia i zakaz kierowania pojazdami do 15 lat. Zablokowana autostrada A2 w kierunku Poznania. Między Nowym Tomyślem a Bukiem zderzyły się 2 samochody. Co najmniej 1 osoba została ranna. Kierowcy muszą liczyć się z utrudnieniami do późnego popołudnia. Po latach zapowiedzi są pierwsze konkrety w sprawie nowego stadionu dla piłkarzy Rakowa Częstochowa. Miasto zaczęło projektowanie obiektu, który ma powstać na terenie dawnej fabryki Elanex. Wstępnie zgodzono się na wyburzenie części hal, tak by zrobić miejsce pod stadion. Klub szacuje, że nowy obiekt pomieści około 15 000 kibiców.

0: Dobrej pogody życzy sponsor Forest Gorlice, producent wieszaków i akcesoriów kuchennych.
1: W nocy ze środy na czwartek termometry na Podkarpaciu i w Małopolsce pokażą średnio 10-11 stopni. Jutro w trakcie dnia od 23 w Krośnie i Sanoku, przez 24 w Jaśle, do 25 w Tarnowie i Dębicy i czwartek z mnóstwem słońca.
0: Dobrej pogody życzy sponsor Forest Gorlice, producent wieszaków i akcesoriów kuchennych.
2: Reklama.
3: Nie musisz wierzyć na słowo. Zobacz na własne oczy, jak przyjemna może być nauka języka. Nowa szkoła Leonardo School w Krośnie przy Popiełuszki 81 zaprasza na bezpłatne lekcje pokazowe 5, 10 i 11 września. Przekonaj się, jak unikalna, multisensoryczna metoda Leo English buduje sukces Twojego dziecka przez świetną zabawę. Zarezerwuj miejsce telefonicznie 883 232 502 29. Leonardo School. Daj swojemu dziecku najlepszy start.
4: W ogrodzie też potrzebna była kobieca ręka?
5: A jak? Na początku to był chaos i chwasty. Ja skosiłem. Ale jak Marta wybrała w Agacie komplet wypoczynkowy, lampy solarne i fotel wiszący, to usiadłem z wrażenia. I dalej siedzę.
6: Lato jeszcze trwa, więc nie marnuj okazji i urządź swój ogród lub taras, bo teraz w Agacie meble ogrodowe do 30% taniej. Aż do 30% taniej. Tylko do 30 sierpnia. Promocja nie łączy się z innymi. Szczegóły na agatameble.pl. Agata. Tu widać kobiecą rękę.
7: Wpadaj do Lidla po niskie ceny. Codziennie. To się opłaca. Już dziś. Wszystkie placki tortilla El Tequito. Drugi tańszy produkt. Aż 50% taniej. A lody w stylu amerykańskim już od 9,99.
8: Lidl. To się opłaca.
2: Reklama.
1: Popołudnie w Trendy Radio, teraz Bailando. No po prostu niezłe Bailando od Paradiso. To na początek tej godziny, a za moment muzyczny hołd dla Aviciiego w ramach płyty tygodnia.

0: Reklama. Krosno. Czas na motoryzacyjną rewolucję. Salon Autokompleks prezentuje markę MG. Futurystyczny design, bogate wyposażenie i napędy hybrydowe nowej generacji. Odwiedź Autokompleks przy Alei Jana Pawła II, 13A w Krośnie.
1: Sąsiedzie, czy to już czas na paprykę? W MPM jak najbardziej. Do środy kilogram pysznej czerwonej papryki prosto od rolnika kupisz w świetnej cenie. Tylko 5 zł za kilogram. Tak, chrupiąca, soczysta, idealna do kanapek, sałatek, obiadu czerwona papryka. W MPM tylko 5 zł za kilo. Do środy. MPM. Zakupy blisko domu. Cena sprzed obniżki 8 zł za kilogram.
0: Reklama.

0: Płyta tygodnia.
1: Płyta tygodnia w Trendy Radio. Przed nami Kygo, artysta, którego prezentujemy wam tym razem. Kygo nigdy nie ukrywał, że największą inspiracją dla niego był Avicii. I po śmierci artysty ze Szwecji oddał mu muzyczny hołd, przerabiając jeden z jego starszych utworów, Forever Yours, w wykonaniu Kygo. Oczywiście będziemy mogli tutaj usłyszeć też zaczerpnięcia chociażby od Stinga. Kygo, Avicii, Forever Yours. Płyta tygodnia w Trendy Radio.

0: tego się słucha w regionie.
1: Ekspres informacyjny w Trendy Radio. Trendy Radio. Region.
2: Ciała ofiar tragicznego wypadku na Węgrzech zostały już przetransportowane do Polski. Rządowe samoloty CASA wylądowały na lotnisku w Krakowie. W szpitalach na Węgrzech pozostają 3 osoby. Jeśli ich stan zdrowia na to pozwoli, zostaną przetransportowane do Polski. Kolejne 3 osoby nadal przebywają w szpitalach w Rzeszowie. Pozostali uczestnicy wypadku są już w swoich domach. Ponad 5,9 miliona złotych przeznaczy gmina Jasło na poprawę bezpieczeństwa pieszych, budując chodniki. Będzie to możliwe poprzez udział w projekcie Bezpiecznie przez MOW, na którego realizację 6 gmin powiatu jasielskiego tworzących obszar funkcjonalny powiązań. Miasto Jasło, lider projektu, gmina Jasło, gmina Kołaczyce, gmina Skołyszyn, gmina Tarnowiec, gmina Dębowiec otrzymały blisko 24 miliony złotych z funduszy europejskich, mówi Ewa Majewska, wicewójt gminy Jasło.
3: Ponad 3 kilometry chodników przy drogach powiatowych, które przebiegają przez gminę Jasło, ale i przy dwóch drogach gminnych. Jeśli chodzi o lokalizację, w Osobnicy są to 3 lokalizacje, jeśli chodzi o budowę tych chodników. Poza tym to jest Trzcinica, to jest Opacie, Łaski, Niepla, Jareniówka, Zimna Woda i Bierówka. Dwie z tych lokalizacji, a mianowicie Bierówka i Zimna Woda, to są chodniki, które będziemy budować przy drogach gminnych i ta inwestycja będzie obejmowała również poszerzenie jezdni.
2: W gminie Jasło wykonanych zostanie 9 zadań.
0: Trendy Radio. Z nami wiesz więcej.
2: W średniej wsi trwa budowa nowej remizy Ochotniczej Straży Pożarnej. Po rozbiórce dotychczasowej strażnicy rozpoczęły się prace przy wznoszeniu nowego obiektu. Nowa remiza będzie dwupoziomowym budynkiem. Na parterze zaplanowano garaż z 3 stanowiskami, magazyn, szatnię z częścią sanitarną i pralnię, klatkę schodową, hol wyjściowy, kotłownię oraz pomieszczenie porządkowe. Na piętrze znajdują się sala spotkań, toalety, pomieszczenia biurowe, pomieszczenia socjalne oraz magazynek. Garaże zostaną wyposażone w specjalistyczne instalacje, w tym system ładowania akumulatorów, instalację sprężonego powietrza, awaryjne zasilanie oraz instalację alarmową. W ramach inwestycji zaplanowano również zagospodarowanie terenu wokół remizy. Powstaną plac manewrowy i drogi dojazdowe, a obiekt zostanie wyposażony w niezbędne elementy wyposażenia sal. Łączna wartość zadania opiewa na ponad 2,3 miliona złotych. Policjanci wyjaśniają okoliczności zdarzenia z udziałem rowerzysty w Lisznej. Mężczyzna kierujący jednośladem podczas zjazdu z Wniesienia spadł z roweru. Informacje o zdarzeniu policjanci otrzymali wczoraj przed godziną 10. Ze wstępnych ustaleń wynika, że kierujący rowerem jadąc po drodze gruntowej w terenie leśnym podczas zjazdu z Wniesienia stracił panowanie nad pojazdem i spadł, uderzając głową o podłoże. 43-letni mieszkaniec powiatu sanockiego został przewieziony do szpitala. Policjanci zbadali stan trzeźwości rowerzysty. Urządzenie wykazało w jego organizmie ponad 1 promil alkoholu. Mężczyzna nie miał na głowie kasku, co z pewnością miało również wpływ na jego obrażenia. 43-latek będzie odpowiadał za kierowanie rowerem w stanie nietrzeźwości. Za to wykroczenie grozi mandat od 1000 do 5000 zł, grzywna do 3000 zł, a w niektórych przypadkach nawet areszt lub zakaz prowadzenia pojazdów mechanicznych. Zakończyła się przebudowa drogi powiatowej relacji Ropa-Brunary. Na 2 odcinkach trasy wykonano kompleksowe prace, które znacząco poprawiły stan drogi i komfort jej użytkowania. Inwestycja o wartości blisko 2 milionów złotych zostanie zrealizowana przy wsparciu środków zewnętrznych oraz gminy Ropa. W ramach przeprowadzonych prac wykonano m.in. przebudowę nawierzchni jezdni, pobocze i zjazdów, nowe oznakowanie pionowe i poziome, odwodnienie drogi, a także udrożnienie i remont istniejących przepustów.
1: Reklama. Pobudka! Wstawaj! Teraz spełni się twój amerykański sen. Wreszcie wyśpisz jak w najlepszym hotelu. Codziennie i to we własnym domu. Gwarantuje ci doktor materac i dokłada rabat 20% na amerykańskie materace Serta. Nie prześpij okazji. Doktor materac. Krosno, Kletówki 15. Sanok Plaza Unimed, ulica Krakowska 9.
4: Zapłaciłeś kaucję za butelki lub puszki? Odbierz ją w Lidlu, bo w każdym Lidlu z łatwością zwrócisz plastikowe butelki i metalowe puszki. A co najlepsze, nieważne, czy mają logo systemu kaucyjnego, czy nie, po prostu przynieś i wrzuć do butelkomatu. Za butelki plastikowe i puszki z logo systemu kaucyjnego odzyskasz 50 groszy. A za opakowanie bez logo oddane do butelkomatu otrzymasz 10 groszy do wykorzystania na zakupach. Sprawdź szczegóły w sklepach i na www.lidl.pl. Przynoś, zwracaj, odzyskuj.
5: Lidl, to się opłaca.
1: Uwaga, uwaga! W Mrówce Jasło i Mrówce Pilzno rozpoczynamy wielką wyprzedaż sezonu na dziale ogród. Start już 6 sierpnia. Meble ogrodowe, bujaki, huśtawki, stoły, leżaki, krzesła ogrodowe, a także kosiarki, podkaszarki, traktorki koszące i wiele, wiele innych w obniżonych cenach. Nawet do minus 40%. Kto pierwszy, ten oszczędza. Ilość produktów ograniczona. Złap okazję, zanim będzie za późno. Mrówka Jasło, ulica Floriańska 121. Mrówka Pilzno, ulica Witosa 2A. Zapraszamy.
6: Reklama.

Dzisiaj mamy Światowy Dzień Psa, o tym już też wspominałem. No i chciałem wam sprzedać jakieś ciekawostki dotyczące życia psów. Wpisałem na YouTubie psy, obejrzałem jeden film, ale no byłem w szoku. Przez 2 godziny ani jednego czworonoga.

0: Trend Radio 101.9 i 95 i 2 FM. Trendy Informator.
1: 4 września w Gminnym Ośrodku Kultury w Komańczu odbędzie się 17. edycja Harasymiady. Wydarzenie jest cyklicznym świętem upamiętniającym postać i twórczość Jerzego Harasymowicza, wybitnego poety, który swoją twórczością nierozerwalnie wpisał się w bieszczadzki krajobraz. Wydarzenie rozpocznie się o godzinie 16.30. Muzycznym zwieńczeniem tegorocznego święta poezji będzie koncert Tomasza Smolaka, który zaplanowano na godzinę 19.00. Od 28 do 30 sierpnia Iwonicz-Zdrój stanie się sercem sportowej i charytatywnej energii. Na placu Dietla odbędzie się jubileuszowy 10. charytatywny cross oraz Nordic Walking, który w tym roku organizowany jest pod hasłem Biegniemy dla Lenki. Trzydniowe wydarzenie łączy w sobie sportową rywalizację, rodzinną zabawę oraz szczytny cel – zbiórkę funduszy na pomoc potrzebującej dziewczynce. Organizatorzy przygotowali bogaty harmonogram, w którym sport przeplata się z rozrywką i koncertami. Wydarzenie rozpocznie się w piątek o godzinie 18 koncertem zespołu Kordian. W sobotę odbędzie się część główna, czyli biegi, start o godzinie 11. Natomiast w niedzielę od 16 zaplanowano koncerty. Podczas całego wydarzenia odbędą się licytacje.
0: Trendy Informator. Reklama.
2: Sąsiedzie, wiesz, kiedy jabłka są najświeższe? Teraz! To właśnie czas na wczesne odmiany jabłek, takie, których nie spróbujesz w żadnej innej porze roku. W MPM kupisz je tylko do środy, w promocji po 4 zł za kilogram. Tak, świeże, chrupiące jabłka na dobry początek sezonu. W MPM teraz tylko 4 zł za kilo. MPM. Zakupy blisko domu. Cena sprzed obniżki 5,90 zł za kilogram.
0: Reklama.

Ostatnia środa wakacji, no i już popołudnie. Moi drodzy, w pół do weekendu, to jest taki plus dla tych wszystkich nas, którzy o wakacjach to zapomnieli, bo ostatnie były kilkanaście albo kilkadziesiąt lat temu. Punktualnie o 17:00 wiadomości z kraju i ze świata, ekspres informacyjny w Trendy Radio. A my w drugiej zmianie słyszymy się jutro. Do usłyszenia, hej!

0: Ekspres informacyjny w Trendy Radio. Trendy Radio.
1: Wojskowy samolot sprowadził ciała ofiar wypadku autokaru na Węgrzech. Trump mówi, że wizyta szefa CIA w Moskwie nie była niczym nadzwyczajnym. Wielka bitwa na pomidory w Hiszpanii. W słynnej Tomatinie warzywami obrzucały się 22 tysiące ludzi. Zapraszam, Wojciech Wiszniewski. Na początek wracamy do tragicznego wypadku autokaru na Węgrzech. Ciała 12 ofiar są już w Polsce. Przed godziną 13 na lotnisku w Krakowie wylądowała wojskowa kasa. Marcin Starzec.
2: Na zlecenie prokuratury okręgowej w Krośnie, która prowadzi śledztwo w sprawie wypadku, ciała pielgrzymów sprowadzono do Krakowa, gdzie sekcję zwłok wykona Zakład Medycyny Sądowej Uniwersytetu Jagiellońskiego. Wczoraj wieczorem zakończono formalności związane z przewiezieniem zwłok, w tym przekazano stronie węgierskiej wszystkie akty zgonu. W węgierskich szpitalach pozostały jeszcze 3 najciężej ranne osoby. Gdy tylko ich stan zdrowia na to pozwoli, a lekarze wyrażą zgodę, pacjenci zostaną przetransportowani do polskich szpitali. Równolegle w placówkach medycznych w Rzeszowie pod opieką lekarzy są jeszcze 3 osoby. Pozostali uczestnicy tego tragicznego zdarzenia zostali już wypisani ze szpitali i przebywają w swoich domach.
1: Do wypadku doszło ponad tydzień temu, gdy autokar wracający z pielgrzymki do Medjugorje wypadł z drogi. Zginęło 12 pasażerów. Trump dementuje spekulacje w sprawie szefa CIA w Moskwie. Mówi, że John Ratcliffe poleciał na Kreml rutynowo. Wbrew doniesieniom niektórych mediów nie chodziło o to, by powstrzymać Rosję przed agresją wobec krajów NATO. Amerykańskie media mówiły też o sprawie uwolnienia amerykańskich obywateli więzionych przez Rosję albo o wojnie w Iranie.
3: Nie chodziło o żadną z tych kwestii. Nienawidzę zawodzić ludzi, ale to była częściowo rutynowa wizyta. Oczywiście chcielibyśmy zakończenia wojny w Ukrainie. John Ratcliffe to świetny facet, ale nie poleciał tam, żeby rozmawiać o rzeczach, o które pytasz. Coś może jednak z tego wyjść.
1: Mówi prezydent USA. Sprawę skomentował też minister obrony Władysław Kosiniak-Kamysz. Mówi, że wizyta szefa CIA w Moskwie nie jest pierwszą taką wizytą w historii. Odbywają się one w ważnych momentach.
4: Jeżeli jest decyzja prezydenta Stanów Zjednoczonych, to do takich wizyt dochodzi. Polska jest w gronie państw, która ze służbami Stanów Zjednoczonych dzisiaj pracuje najbliżej na świecie, więc dla nas to zawsze lepiej, jak więcej informacji jest pozyskiwanych, ustalanych i Polska jest w gronie państw, które mają dostęp do tych informacji.
1: Była to pierwsza wizyta dyrektora CIA w Rosji od czasu rozpoczęcia przez Rosję pełnoskalowej wojny z Ukrainą. Teraz Polska, pomoc dla Litwy. Nasi eksperci pojadą jutro przywracać Litwie dostawy prądu, poinformowały o tym tamtejsze władze. Po energetycznym paraliżu wywołanym przez potężną burzę na Litwie ponad 250 tysięcy domów zostało bez energii. Niektóre nie mają prądu do dziś. W hiszpańskim Buñol odbyła się największa na świecie bitwa na pomidory. Ponad 22 tysiące uczestników obrzucało się 150 tonami czerwonych warzyw. Tegoroczna Tomatina przyciągnęła więcej osób niż rok temu. Tradycja tej nietypowej zabawy trwa nieprzerwanie od ponad 80 lat. W festiwalu wykorzystano specjalnie uprawiane na tę okazję i nieprzeznaczone do spożycia pomidory z Estremadury.
5: Muszę powiedzieć, moja droga, że masz oj takie przygody.
6: No mam,
5: po prostu,
6: cały czas.
5: Naprawdę. No, w ogóle
6: all day, all night. Po
5: coraz
6: prostu.
5: To większe przygody ciebie dotyczą.
6: No bo takie jest, Marcin.
5: Słuchajcie, my o pogodzie teraz. Zachmurzenie małe i 9 stopni na termometrach.
6: Zimno w nocy.
5: Natomiast jutro 26 stopni, prawie bezchmurne niebo, Krasnojasło i Gorlice, Dębica, Tarnów, Kraków, Rzeszów. Tutaj nawet do 27. Piątek 28.
6: Cieplusi, 28 stopni. No noce, no tu nadal zimno, z tym, że w sobotę mamy taką delikatną anomalię. 23 stopnie za dnia, opady deszczu, w nocy dosyć ciepło, bo 16.
0: Reklama. Wyprawka szkolna, która się opłaca? Skompletujesz ją na Allegro. Teraz tysiące artykułów szkolnych z gwarancją najniższej ceny. Sprawdź szczegóły na gwarancjaallegro.pl przed pierwszym dzwonkiem. Allegro.
7: Czas na nowy start. Odwiedź Worldbox i przygotuj się na powrót w dobrym stylu. W nowej kolekcji Worldbox znajdziesz to, czego potrzebujecie ty i twoje dziecko. T-shirty od 29,99 zł. Bluzy od 69,99 zł. Spodnie od 79,99 zł. A praktyczne i kolorowe plecaki już od 69,99 zł. Czekają na ciebie znane marki. Reebok, Adidas, Puma, Roxy, DC, Kappa. Dla niej, dla niego i dla najmłodszych. Zajrzyj do Worldbox w twojej okolicy i wróć w dobrym stylu.
8: Yeah. Tu Trendy Radio. Twoje radio w Małopolsce i na Podkarpaciu.
9: Twoje radio w Małopolsce i na Podkarpaciu.
8: Oddajemy do dyspozycji antenę, a w niej blok z miejscem na Twoją reklamę. Spraw, by dzięki nam Twoja firma stała się rozpoznawalna i zwiększała zyski. Do każdego klienta podchodzimy indywidualnie i profesjonalnie. Zadzwoń 795 216 523.
9: 795 216 523.
8: Lub napisz na reklama@trendyradio.pl i dowiedz się więcej. Twoja reklama na antenie Trendy Radia. To Twój sukces w biznesie. Twój sukces w biznesie.
10: Reklama.
5: Dzień dobry, witajcie. Hello. Wakacyjne wydanie programu Granie na żądanie.
6: Tak, jeszcze wakacyjnie. Czujemy w powietrzu.
5: Ja też, ale słuchaj, czytaliśmy pogodę przed chwilą, a raczej prezentowali,
6: prawda?
5: No ma
6: być coś i cieplej.
5: Coś tam cieplej. Wcale nie Marcin, coś tam cieplej, tylko dużo cieplej.
6: To tylko dwa dni ciepła.
5: Ale to wiesz, to rzeczywiście. No, ale znowu będziemy mogli. Ale zobacz, jaka tutaj jest zależność. Patrz, koniec wakacji. Dzieci idą i młodzież oczywiście do szkoły od poniedziałku, a tutaj wakacje przypomną o sobie na całego.
6: Na pewno tak będzie.
5: Ale wiesz, pierwszy tydzień to tak jakby były dalej wakacje. Więc no nie jest tak źle.
6: Jeszcze zakupy,
5: tak więc, moi drodzy,
6: książek.
5: Macie dwa tygodnie wakacji.
6: Nauczyciele
5: poważnie
6: będą mieć gorzej.
5: A po ilu, czy tak powiem, dniach się dopiero pyta? No, po ilu?
6: Ja byłam pytana już drugiego dnia.

0: Tak, moi drodzy, lato w pełni, oczywiście gorące i serdeczne pozdrowienia towarzyszą wam cały czas. Gorąca i serdeczna, miła i ciepła dedykacja. Milenka, dla ciebie pozdrowienia przesyła Rysiu, napisał tego SMS-a z okolic Brzeska. No i oczywiście pozdrawiamy gorąco. Brzesko. Ale też i Tarnów pozdrawiamy, bo jest teraz gorąca dedykacja dla Martuni. Tak,
1: pewnie, od męża.
0: A od męża, ale który jest, no właśnie, w delegacji, jest zawodowym kierowcą. On często do nas pisze i pozdrawia, a dzisiaj odwrotna kolejność. Ty chciałaś kogoś pozdrowić wyjątkowego, znajomego, bliskiego.
1: Wiesz co, moja przyjaciółka Karolka może jechać teraz na trening.
0: Tak,
1: to ją pozdrawiam serdecznie.
0: A co twoja przyjaciółka trenuje, to może to?
1: No. Wiesz, przeróżne rzeczy. Na MMA przykład? Na przykład.
0: MMA?
1: K1.
0: K1?
1: Tak jest, no jest dobra agentka.
0: Co to ma za przyjaciółkę?
1: A, taka laska.
0: No nie, no powiedz dokładnie, o co chodzi. Jest twoją?
1: No przyjaciółką.
0: To jest raz, a dwa?
1: Bratnią duszą.
0: Trzy?
1: Moją siostrą przyszywaną.
0: Bramkarzem.
1: Bramkarzem też jest.

0: Reklama. Szukasz studiów blisko domu? Tylko w AHE w Jaśle. Administracja, pedagogika, studia licencjackie i magisterskie czekają. Nauka poprzez praktykę, wyjątkowi wykładowcy i specjaliści gwarantujące pracę lub awans. Zapisz się już teraz i zyskaj rabat na pierwszy rok studiów. Jasło, ulica Szkolna 38, www.ahe.lodz.pl/jaslo.
1: Sierpień w PSB Mrówka Jasło i PSB Mrówka Pilzno jest pełen nagród. Od 3 do 28 sierpnia weź udział w akcji Szczęśliwy Paragon. Od poniedziałku do piątku zrób zakupy za minimum 70 zł. Zapisz numer paragonu lub faktury oraz swój numer telefonu i wrzuć zgłoszenie do kuli. W każdą sobotę wielki finał i losowanie. Do wygrania bony zakupowe, karty rabatowe, wkrętarka, zestaw garnków oraz wiele, wiele innych nagród. A w każdą sobotę sierpnia zrób zakupy za minimum 250 zł. Podejdź do kasy, zakręć mrówkowym kołem fortuny i odbierz swoją nagrodę. Czekamy na Ciebie w PSB Mrówka Jasło przy ulicy Floriańskiej 121 oraz w PSB Mrówka Pilzno przy ulicy Witosa 2A. Zrób zakupy, spróbuj szczęścia i wygraj z mrówką. Szczegóły i regulamin akcji dostępny w sklepach.
0: Reklama. Trendy Radio. Wybijamy trendy brzmienie wszechczasów dla Ciebie w Jaśle.

Force i Jordan Grace, I Feel Love na antenie Trend Radio, takie wyjątkowe hity. A jak piszecie, jak spoglądam na różnego rodzaju SMS-y, pozdrowienia, dedykacje, również maile do nas, to na tych wakacjach faktycznie dużo takich sytuacji było. No właśnie, pozdrawiamy Was bardzo gorąco, szczególnie tych, którzy dopiero przed sobą mają wyjazdy, tak, wakacyjne, a takich osób nawet by się ktoś tutaj mógł nie spodziewać, jest naprawdę bardzo dużo. Jak na przykład Magda. Pozdrawia gorąco i serdecznie, prosto z Sanoka, no i właśnie poprosiło o zagranie tego przeboju. A teraz, no właśnie, ich troje, nie pamiętam cię, no właśnie, albo nie pytam cię o miłość, chyba o to nagranie dokładnie chodziło. Magda, tak? No właśnie, gramy największe hity na 101.995.2 FM. Pozdrawiamy gorąco i serdecznie wszystkich, którzy są z nami, oczywiście w tej interaktywnej godzinie, interaktywnej audycji, będą i prezentują na antenie właśnie wyjątkowe, gorące i serdeczne przeboje. Teraz grupa Ich Troje, bardzo legendarna i no właśnie w latach 2000 plus, no takie koncerty były, które bardzo dużą ilość osób zrzeszały i do dzisiaj są bardzo, ale to bardzo popularni. No to cóż, chyba najnowsza, nie, może nie najnowsza produkcja, bo rok temu dokładnie pojawił się ten numer i właśnie w okresie sierpnia. Tak więc gramy 25 minut po godzinie 17, to granie na żądanie.

0: Trendy Radio. Przepis na dobrą środę.
1: Ekspres informacyjny w Trendy Radio. Trendy Radio. Region.
2: Szpital w Krośnie zmodernizuje lądowisko dla helikopterów lotniczego pogotowia ratunkowego przy szpitalnym oddziale ratunkowym. Na ten cel placówka pozyskała prawie 1 000 000 zł z funduszu medycznego. Lądowisko będzie przystosowane do obsługi maszyn oraz innych śmigłowców o maksymalnej masie startowej do 6 ton. Obiekt umożliwi bezpieczne starty i lądowania zarówno w dzień, jak i w nocy. Szacuje się, że z lądowiska będzie korzystać 1 do 2 śmigłowców w miesiącu. Nowe lądowisko stworzy okrągła płyta betonowa z nawierzchnią bitumiczną o średnicy 15 metrów. Wokół niej powstanie 5-metrowy pas trawiastego gruntu oraz 1-metrowa opaska chodnikowa. Do lądowiska poprowadzi droga dojazdowa o szerokości 4 metrów. Połączy się ona bezpośrednio z podjazdem dla karetek, a dystans między lądowiskiem a oddziałem ratunkowym wyniesie około 120 metrów. Przemyscy policjanci zatrzymali 2 mężczyzn podejrzanych o kradzież torebki. W jej wnętrzu znajdowały się m.in. pieniądze oraz karty płatnicze, którymi sprawcy posłużyli się płacąc zbliżeniowo za zakupy. 43 i 42-latek usłyszeli już zarzuty. Grozi im do 10 lat pozbawienia wolności, wyjaśnia młodszy aspirant Karolina Kowalik, rzecznik prasowy Komendy Miejskiej Policji w Przemyślu.
3: W miniony piątek do Komendy Miejskiej Policji w Przemyślu zgłosiła się kobieta, która zawiadomiła o kradzieży torebki, w której znajdowały się wartościowe przedmioty, dokumenty, pieniądze i karty płatnicze. Z relacji pokrzywdzonej wynikało, że nieznany sprawca w czasie, kiedy przybywała w rejonie dworca, wykorzystał jej nieuwagę i ukradł należącą do niej torebkę. Co więcej, posłużył się jej kartami płatniczymi. Policjanci ustalili, że związek z tą sprawą może mieć 2 mieszkańców Przemyśla. Funkcjonariusze dokładnie przeanalizowali zgromadzone informacje i podjęli działania. W wyniku podjętych czynności jeszcze tego samego dnia funkcjonariusze zatrzymali 2 mieszkańców Przemyśla w wieku 43 i 42 lat. Funkcjonariusze ustalili, że sprawcy przy użyciu kart dokonali 2 płatności zbliżeniowych.
2: Mężczyźni zostali przesłuchani i usłyszeli zarzuty. Podejrzani przyznali się do zarzucanych im czynów. Wraz z początkiem nowego roku szkolnego uczniowie Miejskiego Zespołu Szkół nr 3 w Gorlicach będą mogli korzystać z kolejnych wyremontowanych pomieszczeń higieniczno-sanitarnych. W budynku szkoły przeprowadzono modernizację 4 pomieszczeń sanitarnych na poziomie parteru oraz przyziemia. Zakres prac obejmował m.in. wykonanie nowych instalacji wodno-kanalizacyjnych, montaż nowych posadzek i okładzin ściennych, sufitów podwieszanych oraz drzwi z ościeżnicami. Pomieszczenia wyposażono w nowe urządzenia sanitarne. Zamontowano również nowe grzejniki, oprawy oświetleniowe i niezbędne wyposażenie. Zbliża się 10. jubileuszowy charytatywny cross oraz marsz Nordic Walking w Iwoniczu-Zdroju. Cały dochód z wpisowego oraz prowadzonych zbiórek zostanie przeznaczony na pomoc 7-letniej Lence Krupie. Dziewczynka od urodzenia zmaga się z niezwykle rzadką wadą genetyczną, wywołaną mutacją genu PIGN, padaczką lekooporną oraz głębokim opóźnieniem rozwoju psychoruchowego. Mówi Izabela Zatorska-Pleskacz, ambasadorka biegu.
4: Lenka ma 7 lat. Jest to dziewczynka bardzo radosna, bardzo taka ciągle roześmiana. Jakbyśmy popatrzyli na nią, to nawet nie widać, że jest chora, jeśli chodzi o wygląd tej malutkiej twarzyczki. Niestety, Lenka urodziła się w 2019 roku z uszkodzonym genem. Dokładnie nie wiem, wiem, że ten gen to jest PIGN, tak się nazywa ten gen. I po prostu mutacja tego genu spowodowała wiele uszkodzeń neurologicznych u Lenki. Lenka po prostu jest opóźniona w rozwoju psychicznym, jej mięśnie nie funkcjonują tak, jak powinny funkcjonować, ma problemy z równowagą. Oczywiście do tego jest połączone z padaczką lekooporną, problemy ze wzrokiem, problemy z mową.
2: Główny dzień sportowych zmagań zaplanowano na 29 sierpnia o godzinie 11. Sercem wydarzenia będzie plac Dietla oraz deptak spacerowy w Iwoniczu-Zdroju.
0: To jest ekspres informacyjny w Trendy Radio.
2: Na portalu zrzutka.pl trwa zbiórka dla Anny Sawickiej, mieszkanki Sanoka. 8 marca życie kobiety i jej rodziny zmieniło się w jednej chwili. Podczas pobytu w Londynie u sanoczanki doszło do nagłego pęknięcia tętniaka mózgu i rozległego krwotoku. Lekarze natychmiast przeprowadzili skomplikowaną operację neurochirurgiczną, która uratowała jej życie. Niestety konsekwencje tego zdarzenia okazały się niezwykle poważne. Obecnie Ania zmaga się z głębokim niedowładem lewej strony ciała. zaburzeniami mowy oraz problemami z orientacją. Straciła możliwość samodzielnego funkcjonowania i w codziennym życiu wymaga stałej, całodobowej opieki. Jedyną szansą na powrót do sprawności i odzyskanie samodzielności jest intensywna, wielomiesięczna neurorehabilitacja pod okiem specjalistów. Koszty specjalistycznego leczenia oraz turnusów rehabilitacyjnych ogromnie przewyższają jednak możliwości finansowe rodziny.
1: Reklama. Pobudka! Wstawaj! Teraz spełni się twój amerykański sen. Wreszcie wyśpisz się jak w najlepszym hotelu. Codziennie i to we własnym domu. Gwarantuje ci doktor materac i dokłada rabat 20% na amerykańskie materace Serta. Nie prześpij okazji. Doktor materac. Krosno, Kletówki 15. Sanok, Plaza Unimed, ulica Krakowska 9.
5: Czas na nowy start. Odwiedź Worldbox i przygotuj się na powrót w dobrym stylu. W nowej kolekcji Worldbox znajdziesz to, czego potrzebujecie ty i twoje dziecko. T-shirty od 29,99 zł. Bluzy od 69,99 zł. Spodnie od 79,99 zł. A praktyczne i kolorowe plecaki już od 69,99 zł. Czekają na ciebie znane marki. Reebok, Adidas, Puma, Roxy, DC, Kappa. Dla niej, dla niego i dla najmłodszych. Zajrzyj do Worldbox w twojej okolicy i wróć w dobrym stylu.
6: Wpadaj do Lidla po niskie ceny. Codziennie to się opłaca. Już dziś wszystkie placki tortilla El Tequito. Drugi tańszy produkt, aż 50% taniej. A lody w stylu amerykańskim już od 9,99.
7: Lidl, to się opłaca.
1: Reklama.
8: Trendy radio. Wybijamy trendy brzmienie.
1: Wszechczasów. Dla ciebie.
9: Wracamy i pozdrawiamy. Gorąca i serdeczna, ciepła i miła dedykacja. Pozdrawiam Anię, życzę jej wszystkiego najlepszego. Piotrek mocno ściska. No i oczywiście dedykuję Mariusza Kalagę. Jedna z gwiazd ma pojawić się na naszej antenie. Mamy też pozdrowienia dla Grzesia, tak, z Pielni, który ciężko robi blacharkę samochodową. Zagrajcie dla niego jego ulubiony kawałek. Co z chemii? Będzie mama krzyczała. Czy my to nagranie posiadamy? Na pewno będziemy szukać. Jeszcze gorąca i serdeczna dedykacja dla Patrycji z Gorlic, a miłe słowa przekazuje Andrzej. My oczywiście chcę kawałek. Me and my. Let the love go on. Też zagramy na 100%.
10: Kochanie, na pamiątkę naszego wspólnego życia pragnę ci dać coś niepowtarzalnego. Jedną z tych cudownych, tańczących na...

0: Me and Mine na antenie Trend Radia. Takie hity, moi drodzy, zamawiacie. To Graj na Żądanie. Wieczór, który należy do was i do waszych SMS-ów. 7148 trendy. I to, co macie do przekazania, przekazujcie.
1: Słuchasz Trend Radio.
0: Ale my oprócz tego, że informacje regionalne, ale też informacje z, no właśnie, z SMS-ów pojawiają się na antenie, no to również to, co będzie działo się po 19.20. A po 19.20 jak zwykle coś wyjątkowego dla was, czyli
2: program Trendy Lista.
0: Tak,
2: dokładnie.
0: Śpiewająco to powiedziałaś, no, nie wiem dlaczego.
2: Śpiewająco, bo jest dużo
0: może
2: muzyki,
0: zapisz się gdzieś
2: śpiewania.
0: Na jakiś casting, co?
2: No Marcin, zapisze się.
0: Tak, zapisz się.
2: Zapisze się.
0: Ja
2: nikt nie będzie wiedział.
0: Kompozytorem. Jak na, jakąś piosenkę napiszę, to będziesz śpiewała?
2: No będę, ja już napisałam swoją piosenkę.
0: Ale jak ja napiszę dla ciebie?
2: No zobaczę, czy będzie dobra. Jak wiesz, nie, to zrezygnuję, mój drogi.
0: Jeśli teraz tak podążasz po swojej głowie myślami, że jakaś piosenka mogłaby być przeze mnie dla ciebie napisana, co by to było?
2: Pewnie,
0: jakaś
2: Marcin.
0: Mądra piosenka?
2: No nie, no nie, niestety to nie byłoby
0: o,
2: zbyt
0: była,
2: ambitne.
0: Albo o czym by była?
2: No ja już wiem, o czym to by było.
0: Ja wiem.
2: Ja wiem.
0: To by było takie coś,
2: co ci chodzi po głowie,
0: po prostu,
2: Marcin, ja
0: bez przerwy i każdemu by wchodziło głęboko w pamięć, zapadało głęboko
2: tak
0: w pamięć. No pewnie,
2: no,
0: oczywiście.
2: No, ty to jesteś jednak wirtuos.
0: Jestem tego pewien.
2: Wirtuos Mikoś, słyszycie.
0: Przestań. Gorąca i serdeczna lista przed wami. To 2760 wydanie tego programu. I mamy oczywiście kawałki, które wypadły,
2: tak
0: a raczej jeden,
2: Wylot,
0: który wypadł.
2: Sub Focus i Elevate w remiksie DJ Aloka. No niestety żegnamy się z tym hitem, ale jakie propozycje. Pierwsza z nich to Afrojack i Align. No tutaj
0: absolutna
2: jest
0: nowość.
2: Bardzo, bardzo imprezowo, Marcinie.
0: Dokładnie.
2: Ale propozycja druga też dla fanów lat 90. i też milenijnych, ponieważ Dimitri Vegas, Like Mike, wkracza do akcji z hiciorem Turn the Tide z Silver na ficie. Bardzo
0: nawet
2: fajny
0: wczoraj
2: remix.
0: Ktoś zamawiał ten numer i graliśmy go, bo naprawdę jest wyjątkowy. Fajne wspomnienia wracają, to trzeba podkreślić,
2: tak
0: prawda?
2: Tak jest, ale to już od was zależy, który z hitów wybierzecie. Natomiast pierwsza piątka to Las Go i Rise ze szóstego, też pnie się coraz wyżej. Na czwartym Peggy Gou Woman z drugiego, na trzecim Alok J-Lo Everything's Fine z czwóreczki, na drugim DJ Goya Michiko. No i waszym numerem jeden nadal jest Axwell i Whatever Turns You On, czyli bez żadnych zmian pozostaje na tej lokacie.
0: Tak, i to jest miejsce, którym?
2: Pierwsze.
0: No tak, tak więc dzisiaj też możecie zagłosować na swoje ulubione hity po godzinie 19.20. Startujemy, odliczamy i oczywiście, no co, głosujemy.
2: Głosujemy.
0: Jasne, że tak.
2: Nie śpimy.
0: Za 12 minut godzina 18, a teraz wracamy do grania na żądanie. Nowość.
2: Nice. Nie mów nikomu.
0: Nie mów.
2: Nie mówię nic.

0: Granie na żądanie.
1: Wyślij SMS pod numer 7148.
0: O treści trendy, kropka i treść pozdrowień.
1: Granie na żądanie od poniedziałku do piątku
0: po 17.

Elvira z Make i Tadeusz Woźniak, oczywiście smak i zapach pomarańczy. Serdeczna dedykacja. Pozdrawiam Ewę z Jasła. Życzę jej wszystkiego najlepszego, o zdrowia, szczęścia i zadowolenia. A gorące i serdeczne pozdrowienia przesyła, no właśnie, kto? No Marian. I oczywiście pozdrawiając bardzo gorąco, zamówił ten numer. A teraz podmuch lata. No i podmuch będzie przez długi czas, dlatego że ciepłe dni przed nami. Za chwilę informacje. Kraj, świat, również informacje sportowe i prognoza pogody. Wcześniej sami i oczywiście... Lato 2000.

0: Ekspres informacyjny w Trendy Radio. Trendy Radio.
1: Ruch w sklepach polskiej rodziny szykują się na nowy rok szkolny. Obława po śmiertelnym ataku pseudokibiców w Krakowie. Ciastka z plastikowych butelek stworzyli naukowcy pracujący dla NASA. Agnieszka Trojanowska-Bis. Polskie rodziny na zakupach, szczególnie ruch, zwiększył się w sklepach papierniczych i obuwniczych, a to oznacza, że wakacje definitywnie się kończą, a zaczynają wydatki, w czym ma pomóc świadczenie 300+, czyli dobry start. Aby dostać te pieniądze jeszcze we wrześniu, wniosek trzeba złożyć do końca sierpnia.
2: Jeżeli ktoś jeszcze nie złożył wniosku o świadczenie 300+, to warto się pospieszyć i wysłać go do ZUS najpóźniej do końca sierpnia. Wówczas mamy gwarancję, oczywiście jeśli wniosek będzie prawidłowo wypełniony i złożone, że świadczenie 300+ zostanie nam wypłacone do 30 września.
1: Przypomina Beata Kopczyńska z Zakładu Ubezpieczeń Społecznych. Rodzice i opiekunowie złożyli do tej pory ponad 2 miliony wniosków. Łącznie ZUS wypłacił już blisko 800 milionów złotych. Co trzeci pracownik chciałby poznać wysokość wynagrodzeń na porównywalnych stanowiskach w firmie, wynika z badań Polskiego Instytutu Ekonomicznego. Taką możliwość da unijna dyrektywa równościowa, która może wejść w życie od przyszłego roku. Z badań Instytutu wynika jednak, że informacja o niższym wynagrodzeniu i jej porównanie z wyższymi płacami kolegów znacząco obniżyłaby satysfakcję z pracy. Co ciekawe, dotyczy to też tak zwanej luki płacowej, mówi Iga Rozbicka z Polskiego Instytutu Ekonomicznego.
3: Tak, taki jest wniosek rzeczywiście z badania, które przeprowadziliśmy, że pracodawcy powinni już dziś zainteresować się tym, żeby przeanalizować strukturę wynagrodzeń w swoich firmach i wyeliminować ewentualne nieuzasadnione, nieusprawiedliwione różnice, bo też czyli takie, których nie jesteśmy w stanie uzasadnić obiektywnymi kryteriami.
1: Z badań wynika też, że pracownik, który dowie się, że jego wynagrodzenie jest niższe o 5% od wynagrodzenia kolegów, jest skłonny do negocjacji płacowych z szefem albo do szukania nowej pracy. Kilkuset policjantów szuka sprawców śmiertelnego pobicia 36-latka w krakowskiej Nowej Hucie. W Małopolsce powstała specjalna grupa, która ma zatrzymać wszystkich uczestników ataku. Zarówno ofiara, jak i napastnicy mieli wywodzić się ze środowisk pseudokibicowskich, o czym Katarzyna Mynaczyk.
4: Na razie zatrzymano dwie osoby, w tym jedną nieletnią. Policja chce ująć jeszcze trzech kolejnych podejrzewanych. Funkcjonariusze pracują po 24 godziny na dobę, mówi Katarzyna Cisło, rzecznik małopolskiej policji.
5: Efektem ich działań było ustalenie tożsamości osób bezpośrednio zaangażowanych w pobicie.
4: Po wydarzeniach, do których doszło z czwartku na piątek, Wisła Kraków wprowadziła do regulaminu zakaz eksponowania symboliki grup kojarzonych z ustawkami i działaniami przestępczymi, mówi rzecznik klubu Damian Urbaniec.
6: W przypadku naruszenia tych zapisów mogą być stosowane dostępne sankcje, w tym zakaz uczestnictwa w wydarzeniach na stadionie do 2 lat.
4: A w określonych przypadkach, jak zapowiada klub, także dalsze kroki prawne.
1: Wysokobiałkowe ciastka z plastikowych odpadów. Takie wypieki przygotowali amerykańscy naukowcy w ramach projektu związanego z NASA, polegającego na przyszłościowym pozyskiwaniu żywności w kosmosie. Naukowcy opracowali metodę, w której drożdże przetwarzają związki pochodzące z plastikowych butelek i odpadów roślinnych w białko, witaminy i substancje nadające smak. Na razie ciastka cieszą jedynie oczy na podniebienie. Przyjdzie jeszcze czas, gdy przyjdą zgody na przeprowadzenie testów smakowych z udziałem ludzi.

0: Gikę Magali Kempen 1-6-6-3-10-8. Chwalińska w Meksyku zagra także w singlu. Jej pierwszą rywalką będzie Amerykanka Alicia Parks. Reprezentacja polskich siatkarek zapewniła sobie awans do 1/8 finału Mistrzostw Europy, ale przed podopiecznymi Stefano Lavariniego wciąż dwa najtrudniejsze mecze grupowe. Jutro Polki zmierzą się z Niemkami, a pojutrze z Turcją. O czym więcej teraz Błażej Kulesza.
1: Wygrany 3-0 mecz ze Słowenią śmiało można określić za przełomowy, bo Polki zagrały w nim takie, jak grać w tym turnieju chciały od początku.
2: Oceniam to spotkanie bardzo dobrze. Zaczęliśmy w końcu grać naszą dobrą siatkówkę.
1: Mówi pełniąca tymczasowo rolę kapitana w zespole Magdalena Stysiak.
2: Każda wygrana jest ważna. Mamy już te 3 wygrane na koncie i myślę, że później nikt nie będzie patrzył na to, jak wygrałyśmy, tylko ile punktów mamy.
1: A tych na koncie jest tyle, że spokojnie można myśleć już o 1/8 finału, mówi rozgrywająca Katarzyna Wenerska.
3: Teraz każda z nas uwierzyła w to, że potrafimy grać nadal w siatkówkę i mam nadzieję, że to jest początek naszej dobrej gry.
1: Polkom teraz pozostaje walka o jak najwyższe miejsce w grupie. O ile mecz z Niemkami będzie z gatunku tych zaciętych, o tyle trudno będzie wygrać z Turcją, tym bardziej przed ich własną publicznością.
0: A mówił o tym Błażej Kulesza.
4: Zaglądamy na mapę pogody. Dziś w regionie, cóż, zachmurzenie tej nocy małe i 9 stopni zobaczymy na termometrach. Wiatr północno-zachodni, 5 w porywach do 10, a ciśnienie na poziomie 1020 hektopaskali. Jeszcze spoglądamy na sytuację biometeo, a ta z kolei korzystna. Jutro 26 stopni, drodzy Państwo, coraz to cieplej i 18 w porywach do 40 to wiatr. 26 zobaczymy w Krośnie i Gorlicach, w Dębicy, Tarnowie, Krakowie i Rzeszowie, 27 Ustrzyk, Kilesko, tutaj 25 Solidarnie. W piątek 28 kresek i zachmurzenie umiarkowane, a w sobotę 23, ale mogą pojawić się też przelotne opady deszczu.
5: Granie na żądanie.
6: Wyślij SMS pod numer 7148.
5: O treści trendy, kropka i treść pozdrowień.
6: Granie na żądanie od poniedziałku do piątku
5: po 17. Po 17.
4: Wracamy do pozdrowień i dedykacji. To, co zamawiacie, prezentujemy dzisiaj. To jest dewiza tego programu. Proszę o piosenkę Żono moja, serce moje. No pewnie, że zagramy. Już w zasadzie gramy. Ściskam i całuję moich synów, Daniela i Szymcia, którzy ogarniają mechanikę w samochodach, a nawet pogoda ich nie powstrzymuje. Mama Żaneta pozdrawia bardzo gorąco. Chłopaki, wszystkiego dobrego i oczywiście dobrego pomyślonku przy tej robocie. Proszę o piosenkę Wymasuj mnie Romanie. Okej. Okay. Kolejne gorące i serdeczne pozdrowienia dla ciężko pracujących w ogrodzie. Tak, Grzegorza i prośba o piosenkę Garaż zespołu T-Love. Mamy też serdeczną, ciepłą dedykację dla Wiolki obchodzącej dzisiaj 40 urodziny. Pozdrowienia przysyła cała rodzinka z Krosna. No i oczywiście proszę też o zagranie piosenki Stachurskiego. Gdy zapłaczesz, tak mamy zagrać? Tak, bo wspomnienia wracają. No pewnie.

ciemności. Gorące, serdeczne i ciepłe pozdrowienia, ale też wyjątkowe przeboje, moi drodzy. Bushman i No One Else. To nagranie pojawia się już teraz na naszej antenie. Zbyszek, dla ciebie gorąca i serdeczna dedykacja prosto z Iwonicza. Miłe słowa przekazuje, no właśnie, Urszula. Kawałek, który podobno jest dla ciebie istotny i ważny z wielu względów. Nie wnikamy, ale oczywiście kawałek naprawdę wyjątkowy i oczywiście wpisujący się w 100% w naszą audycję 90 godziny. Jutro o stałej porze, po godzinie 11 gorąco i serdecznie zapraszam. Tam na pewno takich brzmień i takich rytmów nie zabraknie. A teraz zostawiam was z Bushmanem.

0: Gorące i serdeczne, ciepłe i miłe pozdrowienia na naszej antenie. Za chwilę informacje regionalne, ale wcześniej oczywiście wasze miłe słowa, które
1: tak
0: przekazujecie.
1: Jest. Dla Madzi tym razem. Siostrzyczko Madziu, dzisiaj twoje urodziny. Bądź szczęśliwa, bądź kochana. Bierz z życia co najlepsze. Żaden dzień się nie powtórzy. Dziękuję, że cię mam. Zdrówka, uśmiechu, słodyczy. Tego ci siostra Małgosia z Marysią życzy. Poproszę... O, jaka piękna piosenka, ten hit Dawida Kwiatkowskiego, Idziesz ze mną, Madzia go uwielbia. Pozdrowienia również dla redakcji, dziękujemy bardzo gorąco i Madzi życzymy wszystkiego, co najpiękniejsze. No i piękna piosenka na urodziny Ideolo. Dziewuchy was też pozdrawiam, dziękujemy za życzenia. No i czekam na wiadomości od was, jak będziecie świętować. No pogoda w sam raz.
2: Choć ten u góry dobrze zna mnie i wie, gdzie chodzę, a gdzie już nie. I dobrze wiedział, że to czas jest, by stworzyć inną kombinację ze zmarnowanych, smutnych serc.

0: Ekspres informacyjny w Trendy Radio. Trendy Radio. Region.
1: Ciała ofiar tragicznego wypadku na Węgrzech zostały już przetransportowane do Polski. Rządowe samoloty CASA wylądowały na lotnisku w Krakowie. W szpitalach na Węgrzech pozostają 3 osoby. Jeśli ich stan zdrowia na to pozwoli, zostaną przetransportowane do Polski. Kolejne 3 osoby nadal przebywają w szpitalach w Rzeszowie. Pozostali uczestnicy wypadku są już w swoich domach. Ponad 5,9 miliona złotych przeznaczy gmina Jasło na poprawę bezpieczeństwa pieszych, budując chodniki. Będzie to możliwe poprzez udział w projekcie Bezpiecznie przez MOW, na którego realizację 6 gmin powiatu jasielskiego tworzących obszar funkcjonalny powiązań. Miasto Jasło, lider projektu, gmina Jasło, gmina Kołaczyce, gmina Skołyszyn, gmina Tarnowiec, gmina Dębowiec otrzymały blisko 24 miliony złotych z funduszy europejskich. Mówi Ewa Majewska, wicewójt gminy Jasło.
2: Ponad 3 kilometry chodników przy drogach powiatowych, które przebiegają przez gminę Jasło, ale i przy dwóch drogach gminnych. Jeśli chodzi o lokalizację, w Osobnicy są to 3 lokalizacje, jeśli chodzi o budowę tych chodników. Poza tym to jest Trzcinica, to jest Opacie, Łaski, Niepla, Jareniówka, Zimna Woda i Bierówka. Dwie z tych lokalizacji, a mianowicie Bierówka i Zimna Woda, to są chodniki, które będziemy budować przy drogach gminnych i ta inwestycja będzie obejmowała również poszerzenie jezdni.
1: W gminie Jasło wykonanych zostanie 9 zadań.
3: Twoje informacje lokalne w Trendy Radio.
1: Trwają prace budowlane związane z modernizacją instalacji elektrycznych w budynku Zespołu Szkół Ogólnokształcących w Bobowej. Zakres inwestycji obejmuje m.in. przebudowę tablic bezpiecznikowych, wymianę linii zasilających, demontaż starych opraw oświetleniowych i gniazdek, montaż nowego oświetlenia, a także wykonanie nowych obwodów oświetlenia podstawowego, awaryjno-ewakuacyjnego oraz gniazd 230 V. Dzięki realizacji zadania poprawi się funkcjonalność budynku oraz bezpieczeństwo jego użytkowników, mówi Mirosław Balong, starosta powiatu gorlickiego.
4: Tego typu roboty, szczególnie związane z instalacją elektryczną, prowadzone w trakcie zajęć mogłoby znacząco utrudniać codzienne funkcjonowanie szkoły. Dlatego dokładamy wszelkich starań, aby prace zostały wykonane jeszcze w tym okresie wakacyjnym. Zależy nam przede wszystkim na tym, aby uczniowie i nauczyciele mogli rozpocząć nowy rok szkolny bez niepotrzebnych utrudnień. Jeżeli prace przebiegną zgodnie z harmonogramem, 1 września szkoła powinna funkcjonować normalnie.
1: Koszt zadania wynosi 339 tysięcy złotych. Policjanci wyjaśniają okoliczności zdarzenia z udziałem rowerzysty w Lisznej. Mężczyzna kierujący jednośladem podczas zjazdu z wniesienia spadł z roweru. Informacje o zdarzeniu policjanci otrzymali wczoraj przed godziną 10. Ze wstępnych ustaleń wynika, że kierujący rowerem jadąc po drodze gruntowej w terenie leśnym podczas zjazdu wzniesienia stracił panowanie nad pojazdem i spadł, uderzając głową o podłoże. 43-letni mieszkaniec powiatu sanockiego został przewieziony do szpitala. Policjanci zbadali stan trzeźwości rowerzysty. Urządzenie wykazało w jego organizmie ponad 1 promil alkoholu. Mężczyzna nie miał na głowie kasku, co z pewnością miało również wpływ na jego obrażenia. 43-latek będzie odpowiadał za kierowanie rowerem w stanie nietrzeźwości. Za to wykroczenie grozi mandat od 1000 do 5000 zł, grzywna do 3000 zł, a w niektórych przypadkach nawet areszt lub zakaz prowadzenia pojazdów mechanicznych.
0: Reklama.
5: Tu Trendy Radio. Twoje radio w Małopolsce i na Podkarpaciu.
6: Twoje radio w Małopolsce i na Podkarpaciu.
5: Oddajemy do dyspozycji antenę, a w niej blok z miejscem na Twoją reklamę. Spraw, by dzięki nam Twoja firma stała się rozpoznawalna i zwiększała zyski. Do każdego klienta podchodzimy indywidualnie i profesjonalnie. Zadzwoń 795 216 523.
6: 795 216 523.
5: Lub napisz na reklama@trendyradio.pl i dowiedz się więcej. Twoja reklama na antenie Trendy Radia. To Twój sukces w biznesie. Twój sukces w biznesie.
7: Powitaj szkołę z mrówką i odbierz bonus na kolejne zakupy. Od 6 do 31 sierpnia kup artykuły szkolne za minimum 120 zł, a otrzymasz kupon o wartości 20 zł na następne zakupy w PSB Mrówka. U nas znajdziesz zeszyty i szkolne akcesoria. Wszystko, czego potrzeba na dobry początek roku. Zapraszamy do PSB Mrówka Jasło przy ulicy Floriańskiej 121 oraz PSB Mrówka Pilzno przy ulicy Witosa 2A. PSB Mrówka. Budujące pomysły. Kupon można wykorzystać przy kolejnych zakupach. Szczegóły akcji w regulaminie dostępnym w sklepach.
8: Reklama.
9: Granie na żądanie.
10: Wyślij SMS pod numer 7148.
9: Otreślij trendy, kropka i treść pozdrowień.
10: Granie na żądanie od poniedziałku do piątku
9: po 17.

Dzisiaj twoje urodziny, bądź szczęśliwa, bądź kochana, bierz z życia co najlepsze, żaden dzień niech się nie powtórzy. Dziękuję, że cię mam, zdrówka, uśmiechu i słodyczy, tego ci siostra Małgosia i Marysia życzy. Tak, gorące i serdeczne pozdrowienia pojawiły się na naszej antenie. No właśnie, to pozdrawiamy gorąco. Oczywiście Dawid Kwiatkowski pojawił się na naszej antenie, bo Madzia uwielbia właśnie tego wokalistę. A już teraz kolejna serdeczna i ciepła dedykacja. Pozdrawiamy Iwonę z Beska. Gorące i serdeczne pozdrowienia przesyła Andrzej i oczywiście prosi o Offenbach. No właśnie ten numer teraz zagra na naszej antenie. Później Aleksja, Summer's Crazy.

Aleksja na antenie Trend Radia, a wy pozdrawiacie. Ciepła dedykacja dla naszej ulubionej Urszuli, która jest dzisiaj z nami na drugiej zmianie. Pozdrowienia prosto z Gorlic, ale miłe słowa trafiają do Grybowa. No i oczywiście dedykacja muzyczna. Bardzo proszę o Majorkę, bo nam cały czas w głowie ta wyjątkowa, fajna i piękna wyspa. I tam byliśmy dokładnie 4 lata temu. Serdeczne i gorące pozdrowienia również dla Trendy Radio. Oczywiście dziękujemy.

Na antenie Trend Radia, tak, i serdeczna, ciepła i miła dedykacja. Pozdrawiamy całą moją ukochaną załogę, z którymi teraz jadę autokarem. Gorące i serdeczne pozdrowienia przesyła Milena, no i oczywiście zadedykowała ten numer specjalnie dla was. Podobno wyjeżdżacie na tydzień, nie napisane gdzie, ale oczywiście was mocno ściskamy i szerokości życzymy od całej załogi Trendy Radia. Uściski mocne. A teraz Kaltrubit. No właśnie, gorąca i serdeczna dedykacja do Marcina Rogali dla wszystkich euromaniaków. You belong.

0: Granie na żądanie. Antena jest twoja.
1: I tak zagramy, moi drodzy, zaraz po informacjach kraj, świat, bowiem właśnie 19 na zegarach, ale usilnie ktoś prosił o godzinie 19 o te pozdrowienia. A kto? A Sylwia. Serdecznie i gorąco pozdrawia całą swoją rodzinę i chciała zadedykować Dede Negre i Jest Dobrze.
2: Ekspres informacyjny w Trendy Radio. Trendy Radio.
3: Ciała pielgrzymów po wypadku na Węgrzech są już w Polsce. Polska kupi od Hiszpanii nowoczesne samoloty do tankowania w powietrzu. Ratownicy morscy kończą pracę nad Bałtykiem, ale najpierw czas na podziękowania. Agnieszka Trajnowska-Bis. Jutro w Krakowie ruszą sekcje zwłok ofiar katastrofy polskiego autobusu na Węgrzech. Dziś ciała 12 pielgrzymów sprowadzono do kraju wojskowymi samolotami. Sekcje zwłok mają przeprowadzić specjaliści z Zakładu Medycyny Sądowej Uniwersytetu Jagiellońskiego, o czym informuje rzecznik prokuratury okręgowej w Krośnie Maria Kolędowska-Matejczuk. Wówczas ciała zostaną przekazane rodzinie zmarłych.
4: Niezwłocznie, w pierwszym możliwym terminie.
3: Wówczas będą mogły odbyć się też pogrzeby na Podkarpaciu, skąd pochodziły ofiary. Trzy najciężej ranne osoby w katastrofie wciąż przebywają w szpitalach na Węgrzech. Kolejne trzy lżej poszkodowane leczone są w kraju, w placówkach w Rzeszowie. Jest zgoda Hiszpanii, by produkowane tam nowoczesne samoloty cysterny do tankowania w powietrzu trafiły na wyposażenie polskiej armii. Kontrakt dopiero będzie podpisany, ale wielkich Airbusów w wersji wojskowej mamy mieć w sumie 4 sztuki, zapowiedział minister obrony Władysław Kośniak-Kamysz.
5: Pierwsze samoloty pojawią się już w 2028 roku. Do 30 ta umowa musi być zrealizowana. Po negocjacjach z Hiszpanią oni nam odstępują swoje.
3: Maszyny pozwalają na tankowanie w powietrzu myśliwców, w tym najnowszych F-35, co znacząco zwiększy ich zasięg i czas prowadzenia operacji. Poza tym Airbusy mogą służyć do transportu ciężkiego sprzętu i dużej liczby wojska, a także do ewakuacji rannych. Koncern technologiczny Meta zawarł ugodę z większością stanów USA, zarzucającymi mu celowe wykorzystywanie mechanizmów uzależniających wobec dzieci. Właściciel Facebooka i Instagrama ma wypłacić sumę ponad 16 miliardów dolarów na inicjatywy propagujące bezpieczeństwo młodzieży w internecie. Meta ma też wprowadzić mechanizmy zabezpieczające dzieci, w tym ograniczenie do 2 godzin dziennie możliwości korzystania z serwisów przez niepełnoletnich użytkowników, a także zablokowanie dostępu do Facebooka i Instagrama w nocy i wyłączenie powiadomień w godzinach prowadzenia nauki w szkołach. Ograniczenia będą obowiązywały wyłącznie w USA. Piosenkarka i celebrytka Dorota R. odpowie przed sądem za promowanie żelków, które miały leczyć chorobę Hashimoto i inne zaburzenia tarczycy. Według prokuratury artystka podczas reklamowania swoich produktów złamała przepisy ustawy o prawie farmaceutycznym. Śledczy oskarżają piosenkarkę o to, że przepisywała żelkom z witaminą D, selenem i jodem właściwości leków. Dorocie R. grozi grzywna, której wysokość będzie ustalana m.in. w oparciu o jej zarobki i posiadany majątek. Kończy się lato, kończy się też sezon na gdańskich plażach. Dziś ratownicy morscy usłyszeli podziękowania od władz miasta za pracę, którą wykonali od czerwca do końca sierpnia, mówi Aleksandra Drukiewicz, prezydent Gdańska.
6: To był 37 sezon bez utonięcia na gdańskich strzeżonych kąpieliskach. Myślę, że to jest najlepszy argument służący temu, dlaczego należy zażywać kąpieli morskich na kąpielisku strzeżonym. Też dobry moment, żeby powiedzieć państwu dziękuję.
3: Gdańskie kąpieliska to nie jedyne, które w tym roku miały pracowite lato. W sąsiedniej Gdyni ratownicy w samym lipcu odnotowali blisko 200 interwencji na 4 plażach, a w Sopocie ponad 50.
2: Info sportowe w Trendy Radio.
7: Przemysław Pozowski, zapraszam na wiadomości sportowe. Matthew Brennan wygrał 5. etap wyścigu kolarskiego Vuelta Espania. Liderem klasyfikacji generalnej pozostał Tadej Pogacar. Słoweniec wyprzedzał swojego rodaka Primoża Roglicza o 3 minuty i 21 sekund. Dziś poznamy pełen skład fazy ligowej piłkarskiej Ligi Mistrzów. Batalia toczy się o ostatnie 4 bilety do Champions League. Wczoraj przepustkę uzyskali norweski Bodo Glimt, azerski Sabah Baku, gdzie gra Polak Tymoteusz Puchacz oraz dość niespodziewanie Lask Linz. Austriacki klub wyeliminował zremisował Celtic Glasgow, chociaż miał do odrobienia w pewnym momencie aż 4 bramki. A więcej o tym, co dziś na europejskich boiskach, opowie teraz Błażej Kulesza.
8: Emocji nie zabraknie, bo w pierwszych meczach padły same remisy. Najciekawiej będzie w Lyonie. Tam Olympique powalczy z Fenerbahce. Presja na drużynę jest olbrzymia, mówi trener francuskiego zespołu Paulo Fonseca. Jesteśmy bardzo zmotywowani. Myślę, że to normalne. To ważny moment dla nas i dla klubu. Ale jesteśmy także świadomi jakości przeciwnika. Tureccy pogromcy Górnika Zabrze jednak nigdy z Olimpikiem nie wygrali. W dwóch ostatnich meczach padły remisy, dlatego goście będą chcieli wygrać za wszelką cenę, mówi napastnik Lyonu Luis Openda. Wszyscy chcą zagrać w Lidze Mistrzów. Myślę, że chcą to zobaczyć w Lyonie w tym roku nie tylko zawodnicy i klub, ale także kibice i mieszkańcy miasta. Najwięcej przedstawicieli w fazie ligowej będą i tak mieć Anglicy oraz Hiszpanie. Po 5 zespołów, 4 miejsca przypadną Włochom i Niemcom i być może Francuzom.
7: A w pozostałych meczach AEK Ateny zagra dziś z Lewskim Sofia, Celje ze Slovanem Bratysława, Viking Stavanger z Dinamem Zagrzeb. Wszystkie mecze o 21:00, jutro o 18:00 w Monako losowanie fazy ligowej Champions League. Željko Kopić został nowym trenerem piłkarzy wieczystej, poinformował krakowski klub. Chorwat

0: Reklama. Gdzie u was w domu widać kobiecą rękę?
1: W każdym kącie i pod każdym kątem, bo mama to umie w styl. No i oszczędzanie. No patrz, jak urządziła mój pokój, cały z Agaty.
0: Nowy pokój dziecka, salon, sypialnia, kuchnia? To proste, gdy skorzystasz z promocji w Agacie, bo teraz 25 rat 0% albo tysiące produktów aż do 30% taniej. Aż do 30% taniej. Tylko do niedzieli. Szczegóły na agatameble.pl. Agata. Tu widać kobiecą rękę.
2: Reklama. A teraz kolejna godzina hitów.

Wielkie hity, gorące i serdeczne pozdrowienia w ten wieczór. 11 minut po godzinie 19. Oczywiście interaktywna audycja cały czas w eterze. U nas gorąca i serdeczna dedykacja dla Marzeny z Beska. Gorące i serdeczne pozdrowienia przesyła Romek. Napisał tego SMS-a prosto z Brzozowa, no i oczywiście zadedykował ten numer, który słyszycie teraz. Leila, słynne Blue System. Już teraz na naszej antenie wyjątkowej błękitnej płyty Forever Blue.

0: Ja dziękuję bardzo serdecznie, was pozdrawiam i oczywiście słyszymy się o stałej porze. Jutro po godzinie 11 w graniu takich wyjątkowych hitów z lat 90., 80. A od czasu do czasu też 70. zaczepimy. Jakoś Marcin, do usłyszenia, za chwilę Trendy Lista i oczywiście Anonymous Jan, która przedstawi wam 20 w 120. A wy, waszym zadaniem oczywiście zagłosowanie. O zagłosowanie prosimy wszystkich, którzy śledzą naszą stronę trendyradio.pl i nie tylko. Tam zakładka, no właśnie, Trendy Lista oraz możliwość głosowania. Więc oddajcie głosy na swoje ulubione hity, a my prezentujemy dla was poukładaną według oczywiście waszego życzenia Trendy Lista. Od poniedziałku do piątku zawsze po 19.20. Koleżanka mi podpowiada. Tak, pamiętam, jak najbardziej. Nasza wewnętrzna top 20. Dzięki, pozdrawiam i odliczamy już teraz.
1: Trendy Lista. Głosuj teraz. 7148 TRL. I tytuł nagrania.
2: Hello, hello. Jak tam dziubasy? Zapraszam was na kolejne notowanie programu Trendy Lista. 2611 dokładnie i od wylotu standardowo rozpoczniemy Baby Clothes i Temptations. Zostańcie, bo propozycje też wymiatają. Play.
3: Wyloty.
4: W dół.

0: Trendy Radio. Przepis na dobrą środę.
1: No, niestety pożegnaliśmy się z Baby Close'em. Ten utwór, no, nie był aż tak długo na naszej antenie w tym programie, no, ale cóż, to wy decydujecie. Za to nowość od DJ-a Notion X Club, You Know. No, ja uwielbiam takie dzikie nuty. No i mam nadzieję, że wam też się spodobają, a jak nie, to druga propozycja jest znacznie delikatniejsza, ale to już wy będziecie głosować. No to lecimy.
2: Propozycje.

0: Było mocno, było. Tak, Notion X Club, you know, przed chwilą w propozycji pierwszej, a w drugiej Meduza, Khalid i Weekend. No tego duetu chyba nie muszę nikomu przedstawiać, bo nie tak dawno, wygrywał notowania trendy listy. Zobaczymy, jak tym razem sobie poradzi i co wybierzecie. Niebawem przypomnę, w jaki sposób możecie głosować.
1: Propozycje.

0: Adres informacyjny w Trendy Radio. Trendy Radio. Region.
1: Komenda Wojewódzka Państwowej Straży Pożarnej w Rzeszowie otrzyma blisko 27 milionów złotych unijnego dofinansowania na zakup nowoczesnego sprzętu ratowniczo-gaśniczego. Całkowita wartość tego projektu wynosi ponad 31,7 miliona złotych, a brakującą kwotę pokryje wsparcie z budżetu państwa. Inwestycja jest bezpośrednią odpowiedzią na coraz częstsze anomalie pogodowe na Podkarpaciu, takie jak gwałtowne ulewy, powodzie, susze czy wichury. Nowy sprzęt ma kluczowe znaczenie dla regionu, w którym strażacy często zmuszeni są działać w trudno dostępnych górskich terenach. W ramach projektu do podkarpackich strażaków trafią łącznie 33 nowoczesne pozycje sprzętowe, w tym pojazdy ratowniczo-gaśnicze, sprzęt specjalistyczny i terenowy oraz wyposażenie operacyjne. Dzięki tym zakupom podkarpackie służby zyskają znacznie większe możliwości operacyjne. Pozwoli to na szybsze i skuteczniejsze niesienie pomocy mieszkańcom, sprawniejsze usuwanie skutków katastrof naturalnych oraz skuteczną ochronę środowiska przed awariami przemysłowymi. W średniej wsi trwa budowa nowej remizy Ochotniczej Straży Pożarnej. Po rozbiórce dotychczasowej strażnicy rozpoczęły się prace przy wznoszeniu nowego obiektu. Nowa remiza będzie dwupoziomowym budynkiem. Na parterze zaplanowano garaż z trzema stanowiskami, magazyn, szatnię z częścią sanitarną i pralnię, klatkę schodową, hol wyjściowy, kotłownię oraz pomieszczenie porządkowe. Na piętrze znajdują się sala spotkań, toalety, pomieszczenia biurowe, pomieszczenia socjalne oraz magazynek. Garaże zostaną wyposażone w specjalistyczne instalacje, w tym system ładowania akumulatorów, instalację sprężonego powietrza, awaryjne zasilanie oraz instalację alarmową. W ramach inwestycji zaplanowano również zagospodarowanie terenu wokół remizy. Powstaną plac manewrowy i drogi dojazdowe, a obiekt zostanie wyposażony w niezbędne elementy wyposażenia sal. Łączna wartość zadania opiewa na ponad 2,3 miliona złotych. Zakończyła się przebudowa drogi powiatowej relacji Ropa-Brunary. Na dwóch odcinkach trasy wykonano kompleksowe prace, które znacząco poprawiły stan drogi i komfort jej użytkowania. Inwestycja o wartości blisko 2 milionów złotych zostanie zrealizowana przy wsparciu środków zewnętrznych oraz gminy Ropa. W ramach przeprowadzonych prac wykonano m.in. przebudowę nawierzchni jezdni, pobocze i zjazdów, nowe oznakowanie pionowe i poziome, odwodnienie drogi, a także udrożnienie i remont istniejących przepustów. W pierwszym półroczu 2026 roku, mimo że rzadziej korzystaliśmy ze zwolnień lekarskich, to łączny czas spędzony na chorobowym prawie się nie zmienił. ZUS zarejestrował 14,1 miliona zaświadczeń lekarskich, które przełożyły się na 147,7 miliona dni absencji. W strukturze zwolnień rośnie udział nieobecności trwających od 11 do 30 dni, mówi Wojciech Dyląg, rzecznik prasowy ZUS w regionie podkarpackim.
2: Analiza danych z całego kraju za pierwsze półrocze bieżącego roku pokazuje, że choć ubezpieczeni rzadziej zgłaszają się po zwolnienie lekarskie, to gdy już na nie przechodzą, to na dłuższy okres. Maleje liczba zwolnień na sezonowe infekcje czy COVID-19, natomiast schorzenia układu mięśniowo-szkieletowego, zaburzenia psychiczne oraz urazy to najczęstsze przyczyny wystawiania EZLA.
1: Największą część statystyk stanowiły zwolnienia wystawione z powodu choroby własnej ubezpieczonego. Tegoroczne obchody 82. rocznicy akcji Burza i walk Armii Krajowej na ziemi dębickiej odbędą się 29 i 30 sierpnia. Uroczystości zaplanowano w Gołęczynie, Połomi oraz na Polanie Kałużówka. Obchody rozpoczną się w sobotę 29 sierpnia w Gołęczynie i Połomi. O godzinie 17 przy pomniku w Gołęczynie zaplanowano program artystyczny oraz złożenie kwiatów. Następnie o godzinie 18 przy kapliczce Matki Bożej w Połomi odprawiona zostanie polowa msza święta. Główna część uroczystości odbędzie się w niedzielę 30 sierpnia na Polanie Kałużówka. O godzinie 10 odprawiona zostanie msza święta w intencji ojczyzny. Po jej zakończeniu o godzinie 11 rozpocznie się ceremoniał patriotyczno-wojskowy. W ramach uroczystości przewidziano m.in. odśpiewanie hymnu państwowego, apel pamięci, salwę honorową oraz ceremonię złożenia kwiatów. Wydarzenie będzie okazją do przypomnienia historii żołnierzy Armii Krajowej walczących na ziemi dębickiej oraz oddania hołdu uczestnikom wydarzenia sprzed 82 lat. Po zakończeniu części oficjalnej o godzinie 12 rozpocznie się piknik historyczny.
3: Więcej informacji na trendradio.pl.
0: Reklama.
4: Ubezpieczenie samochodu w banku?
5: Tak, w Erste Bank Polska kupisz je online. Z kontem i ubezpieczeniem auta w Erste Online możesz zyskać do 800 zł w promocji. Szczegóły na erste.pl/bonus. Organizatorem promocji zyskaj do 800 zł z kontem i ubezpieczeniem auta jest Erste Bank Polska SA. Przystąpisz do niej do 30 września 2026 roku. Kierujemy ją do nowych klientów. Konto to rachunek płatniczy. Erste Online to usługi bankowości elektronicznej. Więcej na erste.pl/pad. Erste Bank Polska SA jest agentem ubezpieczeniowym wpisanym pod numer 111-35943 do rejestru pośredników ubezpieczeniowych, który prowadzi KNF. Więcej na erste.pl. Materiał marketingowy stan na 1 sierpnia 2026 roku.
0: Reklama.

0: Trend Lista. Od poniedziałku do piątku odliczamy 20 znakomitych trendy hitów. Głosuj teraz 71-48 w treści wpisz trl.i tytuł nagrania. Koszt SMS-a to złotówka i 23 grosze z VAT-em.
1: Po wylocie i propozycjach nasza nowość. Dimitri Vegas, Like Mike i Turn the Tide z Silver na ficie. No to też będzie się działo. No to co, gramy?
2: Tak.
1: A no właśnie, zapomniałabym. Dedykacja dla Elwiry z okazji... Pięknie, 35. urodzin od przyjaciół. Zagrajcie coś od Shakiry. Zagramy oczywiście, że tak, a Elwirze życzymy dużo, dużo zdrówka, bo jest najważniejsze spełnienia marzeń i samych super ludzi wokół. No to co? Hips don't lie? Niech będzie. Eli, dla ciebie.
3: No fighting. We got the refugees. No fighting.

0: Głosujemy, nie śpimy. 7148 TRL. Kropka i tytuł nagrania. Koszt takiego SMS-a to złotówa plus VAT. Sposób drugi to nasza strona internetowa trendradio.pl. Tam już możecie głosować bezpłatnie. Na 19 Joel Corey Whisper z 20, na 18 Marlon Hofstadt Party People z 19, a na 17 Moti All Summer With You. Dzisiaj z 18, no też ładnie też.
1: 19.

0: Słuchasz Trendy Radia. Wybijamy trendy brzmienia w Tarnowie.
1: Bartuś, będzie dobrze, na pewno się pogodzicie. No,
2: mam nadzieję, że Angela teraz tego słucha. Angela, słuchaj, no Bartek napisał do mnie, że bardzo chciałby zadedykować ci twoją ulubioną piosenkę z Trendy Listy, a że teraz ten hicior no właśnie znajdzie się na lokacie. No to mam nadzieję, że wybaczysz Bartkowi, cokolwiek tam między wami zaszło. No i jakoś to będzie, nie? No z tego, co czytam po tych wiadomościach, no widzę, że chłopakowi zależy. Także, moi drodzy, no mam nadzieję, że przynajmniej w tym pomogę.
1: Roxy niech będzie nam z 15, ale ze specjalną, szczególną dedykacją dla Angeliki. Następnie na 15 Tobi Romero, Fly High ze 17, a na 14 Hania Kuzimowicz, Keira i Szkoda na to łez. Dzisiaj dziewuchy w dwulokatowym awansie pięknie. 16.

0: Ekspres informacyjny w Trendy Radio. Trendy Radio.
1: Tragedia po powodzi w Nepalu. Wśród ofiar nie ma na razie Polaków. Wielkie odszkodowanie i ograniczenia dla młodych osób wprowadzi Meta. Kolejna polska tenisistka odpadła w kwalifikacjach US Open. Agnieszka Trojanowska-Bis. Nie ma informacji o Polakach, którzy mogliby ucierpieć w Nepalu, gdzie dziś w wyniku powodzi błyskawicznej zginęło co najmniej 95 osób. Powódź była wynikiem trzęsienia ziemi. Nepalska Izba Turystyki informuje o blisko 400 zaginionych turystach, w tym blisko 300 obcokrajowcach. Konsul RP w New Delhi i konsul honorowy RP w Katmandu na bieżąco monitorują sytuację i natychmiast mają podjąć działania, gdyby pojawiły się informacje o poszkodowanych obywatelach polskich. Na wysłanie żołnierzy do Polski i Rumunii zgodził się rząd Słowacji. Wezmą oni udział w operacji NATO Wschodnia Straż, chroniącej przestrzeń powietrzną państw sojuszu po incydentach jej naruszania przez Rosję. Misja Wschodnia Straż rozpoczęła się we wrześniu ubiegłego roku i nie ma wyznaczonej daty zakończenia. Za uzależnianie młodych osób koncern Meta zapłaci prawie 17 miliardów dolarów. To efekt procesu, który technologicznemu koncernowi wytoczyło blisko 30 stanów USA i ostatecznej ugody. Jednak to nie kara finansowa jest największym osiągnięciem ugody, uważa medioznawca doktor habilitowany Miłosz Babecki.
2: To, na co Meta musiała się ostatecznie zgodzić, na co musiała przystać, to na przykład włączenie takiego limitu 2 godzin dziennie na Facebooku, na Instagramie, kiedy nastolatek nie włączy sieci, czyli tych dwóch aplikacji, Facebook i Instagram, bez zgody rodzica, i włączenie blokady od północy do 6 rano.
1: Ale tylko na terenie Stanów Zjednoczonych. Podobne procesy toczą się także przeciwko właścicielom takich serwisów jak TikTok, YouTube czy Snapchat. W wieku 80 lat zmarł aktor Tim Curry, znany m.in. z roli w filmie Kevin Sam w Nowym Jorku czy z musicalu Rocky Horror Picture Show, znany z ról charakterystycznych, barwnych i szalonych, czarnych charakterów. Menadżerka aktora urodzonego w Wielkiej Brytanii nie podała przyczyny śmierci. Aktor 14 lat temu doznał udaru i od tego czasu poruszał się na wózku inwalidzkim. Zmarł w swoim domu w Los Angeles. Brawura plażowiczów po spożyciu alkoholu to jeden z największych problemów i wyzwań ratowników morskich w tym roku. Ratownicy kończą powoli sezon na plażach w Trójmieście i podsumowują ostatnie 2 miesiące.
3: Jest to problem, ludzie nie rozumieją, uważają, że wypicie 1 czy 2 piw jest okej, tak, tylko jeżeli to robią w domu, na kanapie lub w ogródku, to jest zupełnie inne warunki niż tutaj, jeżeli dochodzi słońce. Te warunki atmosferyczne, słońce powoduje, że szybciej nas rozbiera i z tych 2 piw w organizmie robi się na przykład 5, w zależności też od osoby.
1: Mówi Kacper Adamkiewicz, koordynator ratownictwa wodnego w Gdańskim Ośrodku Sportu. Linda Klimowiczowa odpadła w drugiej rundzie kwalifikacji do wielkoszlamowego US Open. Tenisistka reprezentująca Polskę przegrała w Nowym Jorku z Holenderką Anouk Kovermans. Już w pierwszej rundzie eliminacji odpadli Katarzyna Kawa i Max Kaśnikowski. W grze pozostała Martyna Kubka, która mecz drugiej rundy z Hiszpanką Mariną Basols rozegra jeszcze dziś. Główna drabinka gry pojedynczej US Open rozpocznie się w niedzielę. Prawo do startu bez eliminacji mają Iga Świątek, Maja Chwelińska, Magdalinet i Magdalena Fręch oraz Hubert Hurkacz i Kamil Majszek.
4: Zapraszam na info pogodowe na antenie Trendy Radia. 9 stopni tej nocy, zachmurzenie małe, termika zimna i sucha, biometr korzystny. Jutro 26 stopni w Krośnie, w Jaśle, w Tarnowie, w Rzeszowie, w Lesku, w Dębicy i w Gorlicach. Piątulo równie słoneczny, no cieplejszy, bo 28 stopni, ale noce już znacznie chłodniejsze, bo na termometrach tylko 9.
5: Reklama. W tej reklamie wykorzystano głosy wygenerowane przez AI.
6: Tylko teraz w Kiku. Odzież dziecięca już od 20 zł. Bluzy i spodnie dresowe z motywami ze SpongeBoba, Hello Kitty lub Spidermana. Świetny outfit na każdy dzień. Już teraz w Twoim sklepie. Kik. Więcej niż się spodziewasz.
5: Reklama.
7: Trendylista. Od poniedziałku do piątku odliczamy 20 znakomitych trendy hitów. Głosuj. 71-48 TRL i tytuł nagrania. Koszt to złotówka plus VAT.
4: Słyszycie? Ajajaj. Moi drodzy, to nam mówi tylko jedno. Wiecie już co? No myślę, że tak. Międzynarodowy Dzień Psa, moi drodzy, obchodzimy dzisiaj.
8: Aj, pięknie, Natalia Kukulska. Uwielbiam ten utwór.
4: Moi drodzy, no właśnie, ja uwielbiam zwierzęta, uwielbiam psiaki.
8: Mojego uwielbiam, no tak bardzo, że chciałabym, żeby zaczął mówić.
4: No to zagramy. Dla wszystkich miłośników tych zwierząt, Natalię Kukulską, Dziubasy.
8: Pamiętajcie, że smaczki dla waszych psiaków, no dzisiaj obowiązkowa.
0: Trendy Radio 101,9 i 95,2 FM.

0: ale słodziaśnie to wybrzmiało. Natalia Kukulska i Puszek Okruszek. No, wydaje mi się, że ten utwór ma takie specjalne miejsce w sercu osób, miłośników bardziej, zwierząt. No i kojarzą nam się z tymi czasami beztroski. Pamiętam, że ten utwór często, no właśnie, śpiewaliśmy w przedszkolu, w zerówce, no i naprawdę są to tak piękne wspomnienia. Dlatego no czasem można się rozmarzyć, nie? Jak to się mówi, obudzić swoje wewnętrzne dziecko. No,
1: coś takiego. Międzynarodowy Dzień Psa, tak tylko przypomnę,
0: przypada właśnie dzisiaj. No ja dobrze, że przeczytałam, to muszę

0: jakieś smaczki zakupić koniecznie. Dobra.
1: Dziubasy, ja czekam na zdjęcia waszych psiaków. Możecie podsyłać na naszego fanpage'a na fejsie w wiadomości prywatnej. Również możecie pisać, jak wabią się wasze psiaki. Też jestem mega ciekawa. A już teraz 12, tak. Lawinia i Lyokes Reasons z 13. Na 11 Duke Dumont Miss the Manier z 9. A na 10 Dub Dogs How Does It Feel z 12.
0: No i na 13 była Alexandra Stan i Baila Morena, bo tak się wkręciłam w puszka okruszka, że chyba nie zapowiedziałam z tego wszystkiego. Wybaczcie. Play.
2: 12.

Kochalko, przypominajka ode mnie odnośnie tego, że możecie podsyłać wasze propozycje muzyczne do programu Trendy Lista, z tym, że no, muszą być to nowości i w miarę cenzuralne. I tego trzymać się musimy, także dzióbki, please, pamiętajcie o tym. A już teraz, żeby nie przedłużać, 9. Ariana Grande, Hate That I Made You Love Me, dzisiaj ze 7. na 8. Peggy Gou, Woman ze 4. A na 7. Alok J-Lo, Everything's Fine ze 3. 9.

0: Ekspres informacyjny w Trendy Radio. Trendy Radio. Region.
1: Dawny internat w Brzostku przejdzie spektakularną metamorfozę. Budynek przy ulicy Królowej Jadwigi 8, który przez dekady służył lokalnej społeczności szkolnej, po latach zapomnienia odzyskuje dawny blask. Obecny remont to odpowiedź na współczesne potrzeby mieszkańców gminy Brzostek. Prace budowlane i wykończeniowe obejmują szeroki zakres działań, od osuszania fundamentów przez wymianę instalacji, aż po nowoczesną aranżację wnętrz. Budynek będzie w pełni przystosowany do potrzeb osób z niepełnosprawnościami. Dawne pokoje mieszkalne i sale dydaktyczne zmieniają się w nowoczesne przestrzenie spotkań, mówi Łukasz Pilch, zastępca burmistrza Brzostku.
2: W tym roku dopiero zaczęliśmy przygotowywać dokumentację techniczną, czyli wszystkie pozwolenia na budowę, uzgodnienia z konserwatorem. Do końca roku mamy podpisane umowę z panem projektantem na wykonanie pełnej dokumentacji technicznej. Przede wszystkim chcielibyśmy zapewnić dom dziennego pobytu seniora, żeby seniorzy mogli się spotkać, rozwijać jakieś swoje zainteresowania. Na górnych piętrach myślimy o jakichś stowarzyszeniach. Tak naprawdę projektujemy wnętrze, żeby do maksimum wykorzystywać całą tą powierzchnię tego internatu i jak najwięcej pomieszczeń przygotować.
1: Nowe elewacje oraz energooszczędne rozwiązanie techniczne sprawią, że obiekt będzie tańszy w utrzymaniu i przyjazny dla środowiska. Wraz z początkiem nowego roku szkolnego uczniowie Miejskiego Zespołu Szkół nr 3 w Gorlicach będą mogli korzystać z kolejnych wyremontowanych pomieszczeń higieniczno-sanitarnych. W budynku szkoły przeprowadzono modernizację 4 pomieszczeń sanitarnych na poziomie parteru oraz przyziemia. Zakres prac obejmował m.in. wykonanie nowych instalacji wodno-kanalizacyjnych, montaż nowych posadzek i okładzin ściennych, sufitów podwieszanych oraz drzwi z ościeżnicami. Pomieszczenia wyposażono w nowe urządzenia sanitarne. Zamontowano również nowe grzejniki, oprawy oświetleniowe i niezbędne wyposażenie.
3: Najświeższe informacje z Małopolski i Podkarpacia.
1: Zbliża się 10. jubileuszowy charytatywny cross oraz marsz Nordic Walking w Iwoniczu-Zdroju. Cały dochód z wpisowego oraz prowadzonych zbiórek zostanie przeznaczony na pomoc 7-letniej Lence Krupie. Dziewczynka od urodzenia zmaga się z niezwykle rzadką wadą genetyczną, wywołaną mutacją genu PIGN, padaczką lekooporną oraz głębokim opóźnieniem rozwoju psychoruchowego, mówi Izabela Zatorska-Pleskacz, ambasadorka biegu.
4: Lenka ma 7 lat, jest to dziewczynka bardzo radosna, bardzo taka ciągle roześmiana. Jakbyśmy popatrzyli na nią, to nawet nie widać, że jest chora, jeśli chodzi o wygląd tej malutkiej twarzyczki. Niestety, Lenka urodziła się w 2019 roku z uszkodzonym genem. Dokładnie nie wiem, wiem, że ten gen to jest PIGN, tak się nazywa ten gen. I po prostu mutacja tego genu spowodowała wiele uszkodzeń neurologicznych u Lenki. Lenka po prostu jest opóźniona w rozwoju psychicznym, jej mięśnie nie funkcjonują tak, jak powinny funkcjonować, ma problemy z równowagą. Oczywiście do tego jest połączone z padaczką lekooporną, problemy ze wzrokiem, problemy z mową.
1: Główny dzień sportowych zmagań zaplanowano na 29 sierpnia o godzinie 11. Sercem wydarzenia będzie plac Dietla oraz deptak spacerowy w Iwoniczu-Zdroju. Na portalu zrzutka.pl trwa zbiórka dla Anny Sawickiej, mieszkanki Sanoka. 8 marca życie kobiety i jej rodziny zmieniło się w jednej chwili. Podczas pobytu w Londynie u sanoczanki doszło do nagłego pęknięcia tętniaka mózgu i rozległego krwotoku. Lekarze natychmiast przeprowadzili skomplikowaną operację neurochirurgiczną, która uratowała jej życie. Niestety konsekwencje tego zdarzenia okazały się niezwykle poważne. Obecnie Ania zmaga się z głębokim niedowładem lewej strony ciała, zaburzeniami mowy oraz problemami z orientacją. Straciła możliwość samodzielnego funkcjonowania i w codziennym życiu wymaga stałej, całodobowej opieki. Jedyną szansą na powrót do sprawności i odzyskanie samodzielności jest intensywna, wielomiesięczna neurorehabilitacja pod okiem specjalistów. Koszty specjalistycznego leczenia oraz turnusów rehabilitacyjnych ogromnie przewyższają jednak możliwości finansowe rodziny. 4 września w Gminnym Ośrodku Kultury w Komańczy odbędzie się 17. edycja Charysy Miady. Wydarzenie jest cyklicznym świętem upamiętniającym postać i twórczość Jerzego Charysymowicza, wybitnego poety, który swoją twórczość nierozerwalnie wpisał w bieszczadzki krajobraz. Wydarzenie rozpocznie się o godzinie 16.30. Muzycznym zwieńczeniem tegorocznego Święta Poezji będzie koncert Tomasza Smolaka, który zaplanowano na godzinę 19.00.
0: Reklama. Uwaga, uwaga! W Mrówce Jasło i Mrówce Pilzno rozpoczynamy wielką wyprzedaż sezonu na dziale ogród. Start już 6 sierpnia. Meble ogrodowe, bujaki, huśtawki, stoły, leżaki, krzesła ogrodowe, a także kosiarki, podkaszarki, traktorki koszące i wiele, wiele innych w obniżonych cenach. Nawet do -40%. Kto pierwszy, ten oszczędza. Ilość produktów ograniczona. Złap okazję, zanim będzie za późno. Mrówka Jasło, ulica Floriańska 121. Mrówka Pilzno, ulica Witosa 2A. Zapraszamy. Reklama.

0: Trendlista. Od poniedziałku do piątku odliczamy 20 znakomitych trendy hitów. Głosuj teraz 7148 w treści wpisz trl.i tytuł nagrania. Koszt SMS-a to złotówka i 23 grosze z VAT-em.
1: Dobra, wyrywamy karteczkę jeszcze z kalendarza. Kolejną. Nice! Dzień brokatu! Uwielbiam brokat. Kocham brokat. Wszystko, co świecące, migoczące, to jest... To jest to, ale chyba większość kobiet ma coś takiego, nie? Moi drodzy, no, lubicie czy też nie, to teraz dam wam naprawdę fajny tip, no na lato, no jak lato się już kończy, ale no na pewno będą jeszcze wrześniowe, piękne, słoneczne dni. Jest masa świetnych kremów rozświetlających z drobinkami brokatu, które, no, tak ładnie nam potrafią rozświetlić naszą skórę, opaleniznę, tu bardziej dla kobietek. Taki tip, no i naprawdę super to wygląda. Także moje drogie panie, jeżeli chciałybyście zabłysnąć tak w 100%, to te kremy naprawdę robią super robotę. No i te drobinki pięknie odbijają światło. Także no... To jest to. Dobra, bo ja tu już się o kremach rozgadałam, a tu czas nagli. Na szóstym Armin van Buuren, Here in My Arms. Z ósemy na piątym Bryska, Myśl o mnie. Z dziesiątego ładnie, a na czwartym Axwell, Whatever Turns You On. Spory spadek, bo aż z jedynki. Ajajaj.
2: Sześć.
0: W górę.

Zapraszam do głosowania. Jeszcze trochę czasu mamy. 7148 TRL. I tytuł nagrania. Koszt takiego SMS-a to złotówa plus VAT. Sposób drugi to nasza strona internetowa trendradio.pl. Tam już można bezpłatnie. Na trzecim Steve Aoki i Eli Oaks Gravity z Saszą na ficie z 6. Jest to obecnie moja topka, uwielbiam. A na drugim Lasgo Rise. Pięknie też, bo z piąteczki zostańcie, bo jeszcze podsumowanie i miejsce pierwsze. 3.

Halko Halko, zapraszam na podsumowanko. Wylot Baby Close Temptations, propozycje Notion You Know, Meduza, Khalid Weekend. Na 20 Dimitri Vegas, Turn the Tide. 19 Joel Corey, Whisper. 18 Marlon Hofstadt, Party People. 17 Motiel, Summer With You. 16 Roxy, Niech Będzie Nam. 15 Tobi Romero, Fly High. 14 Hania Kuzimowicz, Keira, Szkoda na to łesy. 13 Aleksandra, Stand By. La Morena. 12 Lawinia i Loyal Oaks, Reasons. 11 Duke Dumont, Miss de Manier. 10 Dub Dogs, How Does It Feel. 9 Ariana Grande, Hate That I Made You Love Me. 8 Peggy Goo, Woman. 7 Alok J-Lo, Everything's Fine. 6 Armin Van Buren, Here In My Arms. 5 Bryska, Myśl O Mnie. 4 Axwell, Whatever Turns You On. Na 3 Steve Aoki, Lyox Gravity. 2 Last Go Rise. I zwycięża, aj boską, DJ Goya, Jason Derulo, Melody Michiko. Dzisiaj z 2, no nie dziwi mnie to, że jest to ogólnoświatowy viral. To jest mega, mega dobre. No to co, konsumujemy muzycznie? No ba! 1

0: Ekspres informacyjny w Trendy Radio. Trendy Radio.
1: Wciąż nie ma informacji o Polakach wśród poszkodowanych w Nepalu. Do działania wrócił skansen w Sanoku po tragicznym pożarze. Polski piłkarz Krystian Bielik zmienił klub, ale pozostaje w Anglii. Agnieszka Trajanowska-Bis. Powódź błyskawiczna, która zmiotła niemal wszystko, co napotkała na drodze. To krajobraz w Nepalu, niedaleko granicy z Tybetem. Rośnie tragiczny bilans ofiar i strat. Nie żyje co najmniej 100 osób, kilkaset wciąż jest poszukiwanych. Wśród zaginionych jest ponad 300 obcokrajowców. To m.in. turyści z Indii, Australii i Wielkiej Brytanii. Polskie MSZ nie ma informacji, by wśród poszkodowanych byli Polacy, ale pozostaje w kontakcie z konsulami w Nowym Delhi i Katmandu. Obecnie ratownicy pracują na gruzowiskach wraz z psami tropiącymi. Na teren z powietrza przeczesują śmigłowce i drony. Przyczyną kataklizmu było najprawdopodobniej silne trzęsienie ziemi. Żywioł wywołał lawinę, która doprowadziła do powodzi błyskawicznej. Po pożarze skansenu w Sanoku, który całkowicie strawił XVII-wieczny kościół, muzeum wraca do względnej normalności, a dyrekcja placówki już planuje, co w przyszłości ma stanąć w miejscu zabytkowej świątyni. Więcej o szczegółach Marcin Starzec.
2: Na stole są dwie opcje. Przeniesienie podobnego obiektu albo pełna rekonstrukcja. I to właśnie odbudowa spalonego kościoła wydaje się dziś bardziej prawdopodobna, mówi dyrektor muzeum Marcin Krowiak, ale zaznacza, że żadne wiążące decyzje jeszcze w tej sprawie nie zapadły.
3: Ta rekonstrukcja też jak najbardziej jest tutaj możliwa. Na teren muzeum musi wrócić kościół.
2: Co ważne, strawiony przez ogień zabytek z XVII wieku został przeniesiony do muzeum z pełną dokumentacją, a sam skansen ma już bogate doświadczenie w rekonstrukcjach.
3: Synagoga, która znajduje się na terenie muzeum, jest to rekonstrukcja nieistniejącej synagogi. Rynek galicyjski jest to w większości rekonstrukcja.
2: Równocześnie trwa śledztwo prokuratury w sprawie przyczyny pożaru, ale tu na razie śledczy czekają na pełną opinię biegłych, którzy nadal badają teren pogorzeliska.
1: Zabytkowy kościół na terenie skansenu w Sanoku spłonął w nocy z 15 na 16 sierpnia. Ochrona interesów polskich rolników jest najważniejsza, zapewnia wicepremier i szef PSL-u Władysław Kosiniak-Kamysz, pytany o zwiększenie tranzytu ukraińskiego zboża.
4: Ryzyka są dużo wyższe, związane z tym, co kiedyś się działo w 22, 23. Kilka milionów ton zostało w niekontrolowany sposób puszczone, też pod hasłem często transportu tylko przez Polskę. Zostało po prostu w Polsce sprzedane, zaniżyło cenę polskiego zboża. Do tej pory wychodzimy z tego załamania.
1: Porty w Kijowie są bowiem bombardowane przez Rosjan, dlatego polski rząd w tej sprawie prowadzi rozmowy z Ukrainą, która potrzebuje nowych szlaków, ale decyzja w sprawie zwiększenia transportu zboża przez Polskę nie została jeszcze podjęta. Resort rolnictwa przypomina z kolei, że cały czas obowiązuje bezterminowy zakaz importu wybranych produktów rolnych z Ukrainy. Krystian Bielik, 28-letni polski piłkarz, przeszedł do klubu Cardiff City FC z West Bromwich Albion. Tym samym pozostał w Championship, czyli na drugim poziomie gry w Anglii. Polak podpisał kontrakt na 3 sezony, kwoty transferu nie ujawniono. Defensywny pomocnik, a również środkowy obrońca w swojej karierze wystąpił 11 razy w reprezentacji Polski, w tym m.in. na Mundialu 2022 roku w Katarze.
5: Halo, zapraszam na prognozę pogody. 9 stopni tej nocy, zachmurzenie małe, termika zimna i sucha, biometr korzystny. Jutro pełne słońce i 26 stopni odnotujemy na termometrach w Krośnie, w Jaśle, w Tarnowie, w Rzeszowie, w Lesku, w Dębicy i w Gorlicach. Piątulo także słoneczny, z tym, że już cieplejszy, 28 stopni, ale te noce to mnie po prostu już rozbrajają. 9, no czujemy powoli jesień. Do usłyszenia, życzę dobrego wieczoru, trzymajcie się tam, hej!

0: Ekspres informacyjny w Trendy Radio. Trendy Radio.
1: Rośnie liczba zabitych w powodzi błyskawicznej w Nepalu. Dwóch pracowników lotniska we Frankfurcie nad Menem zmarło na malarię. Ulica Złota w Warszawie jest znów zamknięta po remoncie, bo zadeptali ją turyści mieszkańcy. Agnieszka Trojanowska-Bis. Do 157 wzrosła liczba zabitych w powodzi błyskawicznej, która nawiedziła północny Nepal. Ponad 400 osób uznaje się za zaginione. Większość z nich to zagraniczni turyści. Trwa akcja poszukiwawczo-ratownicza. Powódź zeszła przy granicy z Chinami. Według wstępnych doniesień kataklizm nastąpił w wyniku trzęsienia ziemi. Obecnie polska służba konsularna nie posiada informacji o obywatelach Polski, którzy mieliby ucierpieć w wyniku powodzi w Nepalu. Trening reagowania w sytuacji zagrożenia. Każdy Polak może już go przejść w najbliższy weekend. W sobotę na szkoleniach eksperci przypomną, co robić w sytuacji zagrożenia. Tematami przewodnimi będzie rozpoznawanie sygnałów alarmowych i zasady bezpiecznej ewakuacji. To procedura, z którą może mieć do czynienia każdy z nas, mówi komendant Mazowieckiej Straży Pożarnej Artur Gonera.
2: Ewakuacja w myśl tego tematu, o którym cały czas rozmawiamy, kojarzy się tylko z czymś bardzo niebezpiecznym, z ewentualnym zagrożeniem nalotu z powietrza, z jakimiś sytuacjami wojennymi, natomiast nie. No, nawet pożar w bloku powoduje, że strażacy zarządzają tą ewakuację.
1: Krajowy trening reagowania odbędzie się w całej Polsce. Punkty szkoleniowe będą działać w centrach miast, domach kultury, bibliotekach, a także przy remizach ochotniczej straży pożarnej. Na malarię zmarło dwóch pracowników lotniska we Frankfurcie nad Menem. Czterech jest wciąż zakażonych, poinformował operator niemieckiego portu lotniczego. Źródłem zakażeń mógł być komar przewieziony samolotem w połowie lipca. Tak zwana malaria lotniskowa jest bardzo rzadkim zjawiskiem. Poprzedni taki przypadek w Niemczech odnotowano w 2023 roku, również we Frankfurcie nad Menem. By uchronić pozostałe osoby przed zakażeniem, na terenie portu lotniczego ustawiono pułapki na komary. Władze Frankfurtu nad Menem uspokajają, że dla mieszkańców miasta nie ma żadnego zagrożenia. Miała być zjawiskowa i przyciągać turystów i mieszkańców, ale ulica Złota w Warszawie padła ofiarą swojej popularności. Po 3 tygodniach od otwarcia trzeba ją znów remontować. Nowe centrum miasta nie wytrzymało fali mieszkańców i turystów. Część terenu trzeba było ogrodzić, bo mieszkańcy zadeptali trawnik, a jedną z fontan wyłączyć z użytkowania. Nowe centrum Warszawy z mikrofonem odwiedził Błażej Kulesza.
3: Żadna atrakcja takiej fali popularności by nie wytrzymała.
4: Trawa, która jest istotnym elementem tej przestrzeni, no po prostu już nie daje rady.
3: Mówi Jakub Dybalski, rzecznik Zarządu Dróg Miejskich.
4: Sytuacja, którą można by było porównać do grania na murawie boiska Legii każdego dnia przez 3 tygodnie kilkunastogodzinnego meczu.
3: Sami mieszkańcy woleliby wiedzieć, gdzie kończy się popularność, a zaczyna robotnicza fuszerka.
5: Myślę, że to jest fuszerka trochę, albo może chciano to zrobić po prostu szybko, a szybko to wiadomo, pchły się łapie, brzydko mówiąc.
6: Dłużej będą pracować, więcej zarobią.
7: Czasem się psują, a jeżeli da się je naprawić, to chyba nie ma w tym nic złego.
3: Remont potrwa do piątku, bo wtedy w centrum przewidziana jest miejska impreza. Koszty nieplanowanych prac trzeba będzie rozliczyć, gdy ukończone będzie całe nowe centrum Warszawy, a to planowane jest na jesień tego roku.
1: Urzędnicy przyznają, że modernizacja potrwa błyskawicznie, ale nie jest pewne, na jak długo wystarczy.

do 26 stopni. Jutro najcieplej na południu do 23. W centrum do 21 na Podlasiu. O poranku lokalne mgły, a później w ciągu dnia sporo słońca, chociaż więcej chmur na wschodzie i krańcach południowych, a na wschodzie także możliwe słabe przelotne opady deszczu.

płaczę, znów samotny każdy dzień. Bo dziewczyna, którą kocham, odeszła jak zły sen.

0: zaiskrzyło, serce drży.
1: Pokochałam.

Trendy Radio. Wybijamy trendy brzmienie na 101.9 i 95.2 FM. Here we go!

0: Słuchasz Trendy Radia. Wybijamy trendy brzmienia w dębicy.
1: Senti. Allora dammi la tua mano.

0: Trendy Radio. Wybijamy trendy brzmienia w regionie.
1: Cześć, tu Sławomir. O, jak miło, miło, miło się zrobiło, miło, miło. Panie, proszą panów i jedziemy. O, jak miło.